0: pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
2: Dzisiaj w świetle tej linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić.
1: Mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ratusz zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
2: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, bo wtedy obowiązywało inne prawo, to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie przez Urząd Stanu Cywilnego wykonana.
1: Tłumaczył prezydent stolicy. Na dniach rząd zamierza zatwierdzić też nowy wzór aktu stanu cywilnego, który będzie uwzględniał małżeństwo osób tej samej płci. Warszawa, Mateusz Chłystun.
0: Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanic został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała o tym minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski, który wie, jak oficjalnie tłumaczono tę dymisję.
3: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Tak zwany szczeciński wątek sprawy Funduszu Sprawiedliwości trafi na wokandę. 22 czerwca rozpocznie się proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych osób. Taką decyzję podjął w czwartek Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. O szczegółach Krzysztof Baziuniak.
4: Śledczy zarzucają oskarżonym wyłudzanie środków publicznych i pranie pieniędzy. Sprawa dotyczy 3 konkursów, które według śledczych miały być od początku ustawione, a zwycięstwo i wielomilionowe dotacje miały trafić do 2 organizacji. Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Materiał dowodowy ma być obszerny, a sam akt oskarżenia liczy ponad 200 stron.
0: Dodajmy, że na Dariuszu Mateckim ciążą już zarzuty w innej sprawie. Chodzi o fikcyjne, zdaniem śledczych, zatrudnianie w Lasach Państwowych. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelację złożyli prokurator i obrońca.
5: Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych Ryszardowi D. i uznał go za winnego seksualnego wykorzystania 3 małoletnich dziewczynek. Uniewinnił go natomiast od zarzutów dotyczących 2 innych nieustalonych pokrzywdzonych. Został wtedy nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Dzisiejsza rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Ryszard D. został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od zatrzymania w 2024 roku.
0: O czym z Rzeszowa mówiła Julia Ranosz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Posłuchajcie jej fragmentu.
6: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marek Sawicki, poseł PSL, ambasador reformy służby zdrowia. Zapytałem sztuczną inteligencję o to i wie pan, co odpowiedziała? PSL intensywnie promuje swój program ochrony zdrowia. Co wie sztuczna inteligencja, czego ja nie wiem, bo ja nie widzę tej intensywności.
7: No więc pewnie sztuczna inteligencja zauważyła, że po pierwsze odbyło się już pierwsze wysłuchanie w Komisji Trójstronnej w siedzibie Dialog. Ono było bardzo interesujące, prawie 3 godziny dyskusji na temat tego projektu. Była też debata organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Dzisiaj jest nawet już na stronach, że tak powiem, wersji papierowej. Więc ta debata już się odbyła. Też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pacjentów. Ono się odbywało w Czytelniku, więc kilka tych debat było. Mamy porozumienie strategiczne, programowe z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Oni są współautorami tego projektu, więc oni też na swój sposób ten projekt promują. W związku z tym być może dlatego sztuczna inteligencja to zauważyła.
6: No to chwała jej, bo Ministerstwo Zdrowia na przykład nie zająkuje się nawet o tym, żeby pracowało nad waszym projektem.
7: A ministerstwo pierwsze było zaproszone do konsultacji tego projektu i pani minister Sobierajska-Grenda z

0: panem ministrem Berkiem byli na spotkaniu u marszałka Piotra Zgorzelskiego, gdzie razem z wiceministrem Kosem i szefem Federacji Przedsiębiorców, ale także panem Łukaszem Kozłowskim, ekspertem piszącym ten projekt, żeśmy rozmawiali. Rozmowa też była prawie dwugodzinna. Na początku bardzo taka, bym powiedział, nerwowa, no bo gdzie tu ktoś z zewnątrz próbuje coś ministerstwu zaproponować. Ale potem w miarę wyjaśnień coraz więcej, że tak powiem, sympatii, przychylności, łącznie z tym, że no ciekawy projekt, no ale wiecie, my nie możemy tego wziąć jako rządowy, ale będziemy wspierać. Więc,
1: to po cichu wspierają,
0: więc
1: ale
0: czekamy. Nie, to jest, panie redaktorze, to co jest jakby najistotniejsze, to co znów sobie kuku zrobił Sejm, że tak powiem, rękami marszałka Hołowni, bo myśmy sobie wprowadzili dla projektów poselskich, żeby tak z poselskimi nie gonić, coś, co jest przypisane dla projektów rządowych. Rządowe projekty muszą mieć oceny skutków regulacji, a my domniemane skutki regulacji, czyli tak zwane DSR-y. No i teraz do naszego projektu pani marszałek Wielichowska wysłała zapytanie do posła wnioskodawcy, czy są gotowe rozporządzenia wykonawcze do projektu. Domniemane skutki regulacji to nie są pełne, gotowe rozporządzenia. To jest ocena, ile to może kosztować budżet, jakie przyniesie to efekty finansowe.
1: Ale dokonaliście takiej oceny?
0: Oczywiście, że tak. Dokonaliśmy takiej oceny, tylko że nie napisaliśmy rozporządzeń i zwracałem uwagę wczoraj także marszałkowi Zgorzelskiemu, żeby w ramach prezydium Sejmu porozmawiali, jak rozumie się domniemane skutki regulacji w odróżnieniu od OSR-u.
2: A całość rozmowy do wysłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. I w piątek obchodzimy Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
3: Kangurowanie, czyli bliski kontakt skóra do skóry. W Bydgoszczy personel Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 uświadamia rodziców, jak ważny jest on dla rozwoju dziecka. To bliskość, która leczy, podkreśla pediatra profesor Iwona Sadowska-Krawczenko.
4: Rozwoju psychiki, dla tworzenia prawidłowej więzi. Mniej zakażeń te dzieci mają, kiedy są kangurowane.
3: To niezwykłe doświadczenie także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
5: Ja zawsze mam łaskę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, a on czuł moje bicie serca. Ten zapach, te małe paluszki, nigdy się tego nie zapomni.
3: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
2: Dla rodziców kangurowanie jest ważne, bo wzmacnia więź z dzieckiem od pierwszych chwil, daje poczucie bliskości i pomaga szybciej odnaleźć się w nowej roli. Rodzice właśnie wyróżnili klinikę neonatologii Bydgoskiego Szpitala w ogólnopolskim plebiscycie Fundacji Matkowe Love. W top 5 znalazły się jeszcze szpitale w Opolu, Krakowie, Warszawie i Środzie Wielkopolskiej. Była gęś, potem kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. To on króluje na straganach z pamiątkami na krupówkach. Co prawda towar z Chin, ale jak komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
6: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
7: Tak. Widziałam na straganie.
6: Podoba się to?
7: Nie.
6: Nie, ale regionalne trochę.
7: No tak,
8: nie, no regionalne, tak.
9: Chyba nie związane z Zakopanem na pewno.
6: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Tak. Kapelusz góralski jako tako.
8: Pamiątka Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny czy coś, nie?
10: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
2: Oscypek o turystów walczy z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatry i Zakopanego. Taką pamiątkę można już kupić za 5 zł. Z kolei pluszowy oscypek to wydatek od 30 zł w górę, w zależności od wielkości serka. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się 16 zespołów z całej Polski. Dla wielu z nich wyjście na parkiet to znacznie więcej niż walka o puchar.
11: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
12: No staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nagrody i inne rzeczy są nieistotne. Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
13: Ciężko było?
11: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla...

0: siebie, dla zabawy.
1: To luz bluz Wrocławia.
2: No pan dzisiaj nie tańczy, pan jest trenerem. Stresuje się pan, są emocje?
1: Oczywiście troszeczkę są emocje, tak żeby panie jak najlepiej wypadły, ale przede wszystkim ma być to przyjemność i radość dla nich.
3: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje, oryginalne. Wspaniałe emocje i myślę, że wszystkie te zespoły zaskoczą nas niesamowitą energią, pozytywną energią i pokażą, udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
4: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień, a ja dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. Fragmenty. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu powstały w XIII wieku. To zbiór opowiadań o życiu świętego stworzony przez anonimowego autora. Oryginalne dzieło napisane zostało w języku łacińskim. Przekładu kwiatków na język włoski dokonano dopiero w XV wieku. Dla kolejnych autorów to właśnie ta wersja stanowiła podstawę do następnych tłumaczeń. Za znaną wszystkim polską wersję kwiatków świętego Franciszka z Asyżu odpowiedzialny jest Leopold Staff, który opublikował swoje dzieło w roku 1910. Franciszkanizmem nazwano ruch katolicki ściśle związany z rozwojem zakonów. Jego głównym założycielem był właśnie święty Franciszek z Asyżu. Idee duchownego znacznie różniły się od tych, które miały powszechne uznanie w średniowieczu. Uważał, że należy cieszyć się z życia, a otaczającą człowieka przyrodę traktować jak dar Boży. Wyznawane przez Franciszka zasady nie od razu zyskały przychylność duchowieństwa. Stało się to dopiero wtedy, gdy dołączyła do niego grupa naśladowców. Aprobatę dla swoich działań zyskał z początku tylko w Asyżu, ale dość szybko wkupił się w łaski kurii papieskiej. Jakiś czas później napisał regułę zakonną, którą zaakceptował Kościół. Pamiętasz, jak świętych postrzegano w średniowieczu? W dużym skrócie prowadzili ascetyczny

tryb życia. Uważali, że życie doczesne jest jedynie wstępem do życia po śmierci i należy się wyrzec wszelkich dóbr, aby na nie zasłużyć. Franciszek całkowicie odszedł od średniowiecznych reguł. Dla niego życie było piękne i należało dziękować za nie Panu Bogu każdego dnia. Podejście do świata skromnego franciszkanina rozpoczęło reformę Kościoła katolickiego. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu są opowieścią o życiu tego niezwykłego zakonnika. Ich autor jest nieznany, ale dzięki badaczom literatury możemy domniemywać, że twórcą większości opowiadań jest Ugolino z Monte Giorgio, który był bliskim przyjacielem Franciszka. Co jeszcze wiadomo na temat tego utworu? Wysłuchaj naszego nagrania, a na pewno poznasz wszystkie najważniejsze szczegóły. Aby uporządkować informacje, zacznijmy od podstaw, które musisz znać. Poznaj niezbędne minimum. Święty Franciszek urodził się prawdopodobnie w roku 1181 w Asyżu, jako syn jednego z bogatych kupców. Miał przejąć majątek po swoich rodzicach, ale wydarzenia przeżyte w dzieciństwie i czasach młodości znacząco wpłynęły na jego postawę życiową. Zapragnął głosić Słowo Boże, ale w zupełnie inny sposób niż robili to jego poprzednicy. Był mocno związany z przyrodą i bardzo lubił rozmawiać z ludźmi. Oczekiwał, że będą się oni wzajemnie szanowali, żyjąc skromnie i ciesząc się otaczającym ich światem. Chciał, aby docenili to, co posiadają i mają wokół siebie. Założył też zakon franciszkanów. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych świętych. Uważa się go także za patrona ekologii. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu są zbiorem opowiadań o charakterze dydaktycznym. Autor wierzył, że od duchownego można się wiele nauczyć, a jego postawa jest wzorem godnym do naśladowania dla wszystkich ludzi. Może po przeczytaniu lektury i wysłuchaniu naszego opracowania uznasz tak samo. Dlatego zostań z nami do końca. Opowieści o życiu świętego powstały w XIII wieku, ale dopiero w XV dołożono do nich historie przedstawiające losy jego towarzyszy. Budowa utworu nie jest skomplikowana. Każdy rozdział rozpoczyna się tym samym schematem, a dokładnie za pomocą słów zaczyna się lub zaczynają się. Tuż po nich pojawia się właściwa treść, która jest napisana prostym, nieco naiwnym językiem. Tytuł utworu nawiązuje do kwiatów, które w zamyśle autora mają symbolizować cnoty franciszkańskie. Nie jest to jedynie porównanie do przyrody. Kolejne rozdziały przykuwają uwagę równie osobliwymi tytułami, na przykład Jak święty Franciszek oswoił dzikie turkawki, czy Pieśń słoneczna, hymn rozpoczynający dzieło. Święty Franciszek podyktował go osobiście w 1225 roku. Był już wtedy chory i praktycznie niewidomy. Był również naznaczony stygmatami, co znacznie osłabiło jego siły. Warto wspomnieć co nieco o towarzyszach Franciszka. Może przypominasz sobie świętego Idziego? O nim także będzie mowa w tym utworze. Sprawuje patronat nad bezpłodnością i osobami chorymi psychicznie. To do Idziego zwracał się Władysław Herman, władca Polski, o łaskę i cud narodzin potomka, który stał się potem głównym bohaterem kroniki polskiej Gala Anonima. Na imię miał Bolesław, a przydomek, który zyskał, to Krzywousty. W kwiatkach nie mogło zabraknąć brata Jałowca. W zakonie Franciszka

utworze. Sprawuje patronat nad bezpłodnością i osobami chorymi psychicznie. To do Idziego zwracał się Władysław Herman, władca Polski, o łaskę i cud narodzin potomka, który stał się potem głównym bohaterem Kroniki Polskiej, Gala Anonima. Na imię miał Bolesław, a przydomek, który zyskał, to Krzywousty. W Kwiatkach nie mogło zabraknąć brata Jałowca. W zakonie Franciszka

wzorem dla innych. Jałowiec zasłynął swoim podejściem do życia. Nawet gdy się umartwiał, robił to w sposób radosny. Poza tym był bardzo oddany Bogu i nigdy nie miewał chwil zwątpienia. Franciszek bardzo go za to cenił. Kwiatki świętego Franciszka są też bogate w opisy przyrody, która w skromnym świętym budziła zachwyt. Drzewa, różne rodzaje ptactwa, zwierzęta oraz kwiaty stały się dla niego uosobieniem cnót, zwłaszcza młodości i radości życia. Według Franciszka wiara i Kościół były jak ogród, który trzeba nieustannie pielęgnować. Uważał, że to właśnie robi. Zachowuje to, co dobre, a wyrzuca to, co wiąże się z grzechem. Na pewno zapamiętałeś już nieco informacji o Franciszku i jego inspirującej postawie życiowej. Dlatego przejdziemy teraz do streszczenia fragmentów opowiadań o świętym, abyś mógł utrwalić wiedzę, którą już nabyłeś. Poza tym, niektóre z tych historii są naprawdę niesamowite. A teraz właściwe streszczenie fragmentów utworu. Streszczenie fragmentów rozpoczynamy od hymnu pochwalnego. Rozpoczyna on cały cykl opowiadań o Franciszku. Nosi tytuł Zaczyna się pochwała stworzenia, którą wyśpiewał święty Franciszek złożony chorobą u świętego Damiana. Nazywa się go również pieśnią słoneczną, którą święty kieruje wprost do Boga. Podyktował ją sam Franciszek. Liczył się ze śmiercią, ponieważ w chwili tworzenia hymnu był już bardzo schorowanym człowiekiem. Ślepy i chory Franciszek prosi jednego ze swoich uczniów, aby ten spisał jego myśli, które potem staną się wzorem do naśladowania dla innych. Ich treść kieruje bezpośrednio do Boga. Człowieka uważa za element przyrody, który razem ze słońcem, gwiazdami, księżycem i powietrzem powinien chwalić swojego Stwórcę. Przywołuje także żywioły, wodę i ogień oraz Matkę Ziemię i rosnące na niej plony. Chciałby, aby ludzie nauczyli się przebaczać, żyli pokornie i skromnie, a także szanowali siebie nawzajem. Swoje przemyślenia kończy prośbą o chwalenie i służenie Panu Bogu. Kolejnym, równie ważnym fragmentem jest rozdział 21 o wilku z Gubbio. Opowiada o tym, jak Franciszek nawrócił na dobrą drogę okrutnego wilka, który pożerał zarówno ludzi, jak i zwierzęta. A było to mniej więcej tak. Franciszek, który bardzo lubił rozmawiać z ludźmi, usłyszał, że w okolicy miasta Gubbio grasuje wilk, który ma rzekomo pożerać niewinnych ludzi i zwierzęta. Jego łowów nie przetrwała nawet obecność broni. Duchowny, który akurat przebywał w mieście, postanowił pomóc ludziom i ruszył na spotkanie z bestią. Zanim to się stało, pobłogosławił ziemię i zebranych, czyniąc znak krzyża. Przestraszeni ludzie nie chcieli wyjść drapieżnikowi naprzeciw, ale franciszkanina zwierz wcale nie przeraził. Nakazał podejść wilkowi do siebie, lecz zaznaczył, że nie ma on prawa zrobić krzywdy nikomu z obecnych. Ze złym wilkiem zawarł umowę. Będzie on dokarmiany przez ludzi do końca swojego życia, ale nie wolno mu więcej zabijać. Franciszkanin zabrał wilka do tłumu, aby na dobre przypieczętować wspólne ustalenia. Zwierzę bardzo chciało dotrzymać słowa danego świętemu, dlatego pochyliło się przed nim i położyło łapę na jego ramieniu. Wzbudziło to podziw wśród zebranych i było wyrazem szacunku, jakim zwierzęta darzyły duchownego. Świadczyło też o jego świętości. To już koniec tej poruszającej historii. Czas na interpretację fragmentów i utrwalenie informacji, które przekazaliśmy Ci wcześniej. Dasz radę jeszcze trochę z nami pozostać? Postaraj się wygospodarować odrobinę czasu, bo naprawdę warto. No dobrze, czas na podsumowanie. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu to niezwykły zbiór opowiadań przedstawiających losy tego skromnego franciszkanina i jego uczniów. Zanim został duchownym, był prostym chłopakiem, synem bogatego kupca. Ojciec miał nadzieję, że przejmie po nim interes, ale nasz bohater wybrał zupełnie inną drogę. Działania te spowodowały, że został wydziedziczony. Kupiec był dość chytry i nie chciał, aby syn wydawał majątek. Był mocno zdenerwowany wizją przeznaczenia jego ciężko zarobionych pieniędzy na odnowienie kościoła. Życie Franciszka nie było usłane różami. Tak naprawdę nazywał się Giovanni Bernardone i w czasach młodości szalał ze swoimi rówieśnikami –

potem postanowił spróbować swoich sił w żołnierce. W czasie walk trafił do niewoli, co w konsekwencji spowodowało u niego poważne problemy ze zdrowiem. Podczas długiej rekonwalescencji postanowił się nawrócić i całkowicie zmienić styl życia. Jego przemiana duchowa była radykalna. Postawił na skromność, przyzwoitość i głęboką wiarę w Boga. Czerpał z tego prawdziwą radość. W jego zachowaniu nie zmieniło się tylko jedno. Zawsze pomagał ubogim i słabym. Robił to do dnia swojej śmierci. Zanim na dobre zachorował, został naznaczony stygmatami. Wydarzenie to miało miejsce w 1224 roku na górze Alvernia. Postaraj się nie pominąć tego faktu, bo jest on ważny w życiu tego świętego. Franciszek zmarł 3 października 1226 roku. Jego ciało spoczywa w bazylice Colle del Paradiso w Asyżu. Jeśli chciałbyś zaimponować swoją wiedzą przed nauczycielami, postaraj się zapamiętać kilka tytułów innych utworów napisanych rzekomo przez samego Franciszka. Przypisuje się mu wiele takich dzieł, na przykład Pozdrowienia Błogosławionej Maryi Dziewicy, Reguły Zatwierdzoną i Niezatwierdzoną oraz Testament. W kwiatkach przedstawiono co prawda jego życie, ale był to etap po cudownym nawróceniu. O jego dzieciństwie i młodości mówiono rzadko. Ważne było to, co działo się obecnie. Język utworu jest prosty. W kwiatkach na próżno szukać skomplikowanych sformułowań, choć w Pieśni Słonecznej nie brakuje powtórzeń i rytmicznej, rymowanej prozy. Charakterystyczny jest dialekt umbryjski, którym posługiwał się w tym czasie święty. Całość hymnu została utrzymana w tonie pochwalnym, co miało odzwierciedlać zamiłowanie Franciszka do otaczającego go świata i samego Boga. O jego zachwycie w stosunku do zwierząt, ptaków i ziemi chyba nie musimy ci już przypominać, ale postaraj się zapamiętać, że jest to jeden z głównych motywów utworu. Legenda o wilku jest zaś świadectwem świętości Franciszka. Uważano, że głosząc Słowo Boże, dokonywał cudów, o których nie śniło się żadnemu śmiertelnikowi. Nie bał się też niebezpieczeństw, ponieważ ufał, że Chrystus sprawuje nad nim pieczę. Wzbudzało to podziw nie tylko wśród jego uczniów, ale też mieszkańców miast, w których akurat przebywał. Zło pokonywał miłością i serdecznością, czego rzeczony wilk jest najlepszym przykładem. Jan Paweł II uczynił świętego patronem ekologii, ponieważ jak nikt inny potrafił troszczyć się o przyrodę. Imię Franciszek przybrał także obecny papież, Jorge Mario Bergoglio, który chciał, aby ten święty był opiekunem jego pontyfikatu. I na koniec kilka słów dla ambitnych. O świętym Franciszku z Asyżu nakręcono sporo filmów. Biografię świętego przygotowało wielu znanych reżyserów. Najnowsza pochodzi z 2007 roku i nosi tytuł Święta Klara i Święty Franciszek. Nakręcił go Fabrizio Costa. W tym samym roku powstał też polski musical na temat życia Franciszka. Jego reżyserią zajął się Wojtek Kościelniak, ale najpiękniejsze było libretto w wykonaniu Romana Kołakowskiego. Na podstawie życiorysu świętego powstało także ogromne widowisko, ale wystawiono je tylko raz. Było to w roku 2013 w katowickim Spodku. Jeśli możesz poświęcić trochę czasu, na pewno znajdziesz biografię, która cię zainteresuje. Dokładny życiorys Franciszka z Asyżu znajduje się także w Zakonie Ojców Franciszkanów i na ich stronie internetowej. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zapomnijcie o wszystkim, co wiecie o Polakach, albo co wydawało wam się, że wiecie, ponieważ jest zupełnie inaczej, odwrotnie niż wam się wydawało. Otóż Polacy są bardzo szczęśliwym, zadowolonym z siebie narodem.
2: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
3: Wyjątkowo.
2: Skąd to się bierze, to szczęście?
3: No, nie mam długów, w miarę mi się powodzi, więc tylko się cieszyć.
2: A co jeszcze proszę opowiedzieć?
3: Miłość sprawia szczęście.
2: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
4: Bardzo. Chociaż pozory mylą, nie? Syna wychowałem, córkę wychowałem. Nic póki co nie boli, kupy się trzyma. No i co więcej chcieć?
2: Co pana uszczęśliwia?
5: A to, że już mam większość kłopotów życiowych z głowy.
2: Co sprawia, że pan jest szczęśliwy?
6: Że mam zdrowie, że mam kochającą rodzinę, że mam pracę. Chyba to, co mam, po prostu wystarcza mi. Jestem w to szczęśliwy.
2: Czy pan ma takie poczucie szczęścia w sobie?
7: Czy ja wiem? Mam napięcie w stosunku do reszty świata, bo nie chcę być taki jak ta reszta.
2: Czyli pana męczą ludzie i tak dalej?
7: Męcza ich mentalność, proszę pana, ich głupota, pana nałogi. Co jeszcze? Nieuctwo, proszę pana, złodziejstwo. No myślę, że pan rozumie.
1: No, ten ostatni Polak jest tylko takim wyjątkiem potwierdzającym to, co wyłania się z badań Eurostatu. O szczęściu dziś. W co ludzie powiedzą, takie będzie wyjazdowe wydanie prosto z Lublina. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Eurostat sprawdzał, czy Europejczycy są zadowoleni z życia i czy z optymizmem patrzą w przyszłość. W rankingu szczęścia triumfują Austriacy z wynikiem

0: 7,9 punktu w 10-punktowej skali, a Polacy są na drugim miejscu, tuż za nami Rumuni i Finowie po 7,7 punktu. A dlaczego tego szczęścia nie widać na ulicach? Dlaczego Polacy nie tryskają optymizmem, nie szczerzą się, nie uśmiechają się do siebie? Ja wypatrzyłem takiego osobnika z takim chyba najbardziej zaciekłym wyrazem twarzy, takim niemiłym. Maszerował sobie krakowskim przedmieściem w Lublinie. No i posłuchajcie, co się okazało.
1: Dzień dobry, chodzę o szczęście, pytam. Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
2: Bardzo. Chociaż pozory mylą, nie? Bo,
1: no właśnie, szedł pan taki smutny.
2: Zamyślony.
1: Zadumany, ale jest pan szczęśliwy.
2: Szczęśliwy.
1: No to dlaczego się pan tak tu nie uśmiecha we wszystkich?
2: No właśnie, to teraz demonstruję.
1: No i bardzo ładnie. A dlaczego, co panu daje szczęście, proszę powiedzieć?
2: Syna wychowałem, córy wychowałem. No i co jeszcze? Na emeryturze jestem.
1: No i można korzystać.
2: Nic,
1: tak?
2: Nic póki co nie boli, kupy się trzyma. No i co więcej chcieć?
1: No budzi się pan rano i co?
2: Tak, muzę sobie włączam, muza mnie ustawia na cały dzień.
1: A co pan pozytywnie? Czym pan się dopala, taką pozytywną jakąś?
2: Głównie Vox. Oni tam mają tak na wesoło.
1: Voxu pan słucha, tak?
2: Tak.
1: A co ludzie powiedzą? Zna pan taką audycję?
2: Tak, czasem słucham.
1: No to też pan wystąpi, co ludzie powiedzą.
2: Fajne.
1: Widzi pan, jakie szczęście tutaj pana trafiło. Czyli tak, budzi się pan rano, muzyka dopala. Co jeszcze daje szczęście?
2: Kawęka na pobudzenie. Tak. No i się dzień rozpoczyna. Jeszcze trochę sobie dorabiam, bo póki zdrowie jest i człowiek się trzyma kupy, no to trudno leżeć w domu i patrzeć w sufit, tak? A, co najważniejsze, za dużych celów sobie nie stawiać, prawda? Bo później można nie osiągnąć albo jakieś trudności i wtedy jest już człowiek taki lekko, jakby powiedzieć,
1: zgorzkniały, tak.
2: Zdołowany. Tak. Że nie dał rady. No za dużo sobie nie stawiać jakichś tam dużych wymagań.
1: I taką poprzeczkę sobie postawić, tak żeby ją przeskoczyć i być zadowolonym.
2: Tak
1: człowiekiem.
2: Jest i wtedy jest się spełniony.
0: O. No ale żeby nie było, że tylko tacy zadowoleni z życia Polacy mieszkają w Lublinie, to teraz

0: jakby powiedzieć,
1: skoszkniały, tak.
0: Zdołowany, tak. Że nie dał rady. Za dużo sobie nie stawiać jakichś tam dużych wymagań.
1: I taką poprzeczkę sobie postawić, tak, żeby ją przeskoczyć i być zadowolonym.
0: Tak,
1: człowiekiem.
0: Jest, i wtedy jest się spełniony.
2: O. No ale żeby nie było, że tylko tacy zadowoleni z życia Polacy mieszkają w Lublinie, to teraz.

0: Co jeszcze? Nieuctwo, proszę pana, złodziejstwo. No myślę, że pan rozumie. Ten świat bije mnie po łączach. Panu coś powiem, tak całkiem szczerze. Przede wszystkim trzeba mieć zasady. Jest dobrze, jest źle, różnie jest, ale nie można być jak kogucik na dachu, wie pan, że wszystko zależnie od sytuacji. Proszę pana, powiem panu szczerze, że mam niepokój, że w tym kraju nie ma mądrych polityków. I co dalej?
1: To jest rzeczywiście pewien problem, tak. Że tak. No, szczęście, ze świecą szukać, można powiedzieć.
0: Na szczęście, ale jestem wolnym człowiekiem i w razie czego, proszę pana, wyjadę i nie będę czekał, aż mnie dopadną jakieś przykre okoliczności. Myślę, że pan rozumie.
1: No, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I że rano się będziemy z uśmiechem budzić jednak.
0: Oby, proszę pana. Oby tak było. Wie pan, trzeba wokół siebie mieć życzliwych ludzi, nawet grupkę, bo jest taka życiowa zasada, proszę pana, że należy się zadawać z ludźmi, którzy dobrze życzą. Nie należy zadawać się z ludźmi, którzy źle życzą. Natomiast, proszę pana, niestety w Polsce jest bardzo dużo różnych poglądów, często ze sobą sprzecznych, proszę pana. Polacy to niestety jest naród kłótliwy i co ja na to poradzę?
1: Ale też szczęśliwy, jak się okazuje, z badań takich Eurostatu, że właśnie, że szczęśliwi Polacy
0: nie
1: są.
0: Nie słyszałem o tym.
1: Powodzenia, wszystkiego dobrego, życzę.
0: Nie dziękuję.
2: Jesteśmy świeżo po wyborach, więc oczywiście jest w Polsce grupa Polaków nieco mniej szczęśliwa. Teraz będzie wypowiedź takiej emerytki, bardzo sympatycznej, która z niepokojem patrzy w przyszłość.
1: Czy pani jest szczęśliwa?
3: Ja w moim wieku jestem szczęśliwa.
1: No ale czy tak naprawdę jest pani szczęśliwa?
3: No tak bardzo nie.
1: Co się dzieje takiego?
3: No, te bałagany tam, wyżej.
1: A że w polityce tym się pani przejmuje?
3: Nie przejmuje się, ale wie pan. Dopiero to mówią, już to mówią, już to mówią. Przekręcają, wykręcają. Takie rządy, ja już mam 81 lat. Ale proszę pana, takich śmiejących, przytulających, to ja nie przechodziłam.
1: Rzeczywiście teraz oni tacy są uśmiechnięci.
3: No, bardzo.
1: Martwi się pani troszkę, tak? Czyli to odbiera szczęście.
3: Mam dzieci dorosłe, niech oni się martwią. Ja się martwię o swoje zdrowie, żebym miała, a pieniędzy to i tak mi nie dadzą więcej. A jak mi dadzą, to mi zaraz zabiorą później i to tak idzie. Jak się patrzy na to wszystko, ja nie jestem politykiem, nie, to jest tak wszystko do góry przewrócone. A ten pan Tusk, to jak wygrał wybory, ja tak się oglądałam akurat, bo to przecież będzie nowy premier. Jak wygrał, to leciał taki zadowolony, ale nie dlatego, że on wygrał, tylko dlatego, że Kaczyńskiego przezwyciężył. To dla niego było ważne.
1: Na pewno, wie pani, bo to rzeczywiście ta rywalizacja między tymi dwoma wielkimi politykami, postaciami jednak jest taka mocna, silna.
3: Ale teraz mają znowu te rolniki, no. Ten Kołodziejczyk to jest nawijacz jakiś tam, przedwojenny chyba.
1: Z rolników się wywodzi, ale rzeczywiście tak nawija, dużo nawija, to prawda.
3: Nawija, a mało robi, wie pan. Ci ludzie, co dużo krzyczą, to mało robią. Tak się kiedyś mówiło.
2: Na pocieszenie to ja mogę dodać jedynie, że te tabele najbardziej szczęśliwych narodów w Europie zamykają Bułgarzy oraz Niemcy. Niemcy są niezadowoleni z życia. No to prawdopodobnie niektórym Polakom może bardzo poprawić humor. No ale nawet bez tego okazuje się, że Polacy są bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni.
4: Naprawdę wszystkim się można cieszyć. Że tylko, że mówię, nie można się zamknąć w mieszkaniu i siedzieć. Mamy towarzystwo, chodzimy sobie, a to na pizzę, a to na piwo, a to to, a to tamto. Także...
5: Klubów różnych tych chodzimy.
1: Klubów?
5: No,
1: taki mamy clubbing tutaj, tak?
5: 40 nasz jest, 40 roku, czy w tym, diabetyków. No i mamy taką
1: test. Ale myślałem, że tutaj po klubach takich, wiecie,
5: nie.
1: Po dyskotekach
5: nie,
1: tam.
5: Nie,
4: i jak trzeba, byliśmy na Sylwestra, byliśmy na ostatkach, także nie. Z czego mamy się smucić.
5: Myśmy jeszcze tam nie, ona już chyba wyglądała jak. Nie mamy co narzekać, bo to nic nie zrobimy.
4: Z pięknym krajem, w Polsce. Jest to zwiedzać, jest.

0: jest. Jak jest w rządzie, tak jest.
1: Czyli to pana tak trochę wyprowadza jednak.
0: No, tak, żona tak, mi tak. Zawsze mówi, wyłącz ten mówi, kurczę, ten mówi, ja jeszcze tę politykę wie, mówi, bo ja tam to człowieka przyciąga to, no ale to co to z tego przyciąga, jak to nie ma pojednania tego, kurczę.
2: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
3: Raczej tak. A
2: co pana uszczęśliwia?
3: A to, że już mam większość kłopotów życiowych z głowy. Teraz tylko myślę, żeby jeszcze tę emeryturę jakoś zagospodarować, w sensie, żeby się nie nudzić. Chciałbym, wie pan, że tak powiem, pojechać taką sentymentalną podróż po Polsce, zobaczyć dokładnie, jak się zmieniło.
1: O, to prawda.
3: Bo dawno nie byłem.
2: Wbrew tam obiegowej opinii, to jesteśmy szczęśliwym narodem, się okazuje.
3: Kontentów nigdy nie brakowało, wie pan, ale no co? To, co sobie w życiu zaplanowałem, spełniłem. Mam rodzinę, mam wnuki. Wszyscy mają pracę, mają domy.
2: I pan jest...
3: Jestem swobodny teraz już.
2: Swobodny i szczęśliwy.
3: No, można powiedzieć.
2: Polacy są, wbrew obiegowej opinii...
4: Są szczęśliwi.
2: No właśnie.
4: No tak, szczęście daje rodzina, miłość, dobre relacje z ludźmi.
2: Czy pan jest szczęśliwym, zadowolonym z życia człowiekiem?
5: No tak ogólnie to ja. Jestem.
2: Budzi się pan rano, zadowolony, uśmiechnięty?
5: No rano to czasami jest tak trudno wstawić, ale trzeba się trochę poruszać i jest wszystko okej.
2: A co to w ogóle jest szczęście? Dlaczego człowiek jest szczęśliwy? Skąd to się...
5: To jest pewnie chyba względne. Każdy ma takie swoje szczęście. Jednemu wystarczy... Nie wiem, może dobra rodzina, może zdrowie, może jakieś pieniądze.
2: A dla pana co to jest szczęście? Dla pana osobiście? Tak, żeby pan był szczęśliwy, to co to musi?
5: No, żebym był zdrowy, żebym wstawał i był zdrowy. I nic mnie nie bolało, nie miał problemu żadnych. I tyle. I zdrowie, przede wszystkim zdrowie.
2: I to jest szczęście.
5: W moim wieku tak, no w tej chwili tak. Na różnych etapach życia są różne kryteria szczęścia, ale... W moim przypadku to zdrowie. Tyle.
2: No to zdrowia życzę i szczęścia zarazem w takim razie. I wszystkiego dobrego.
4: No, dzięki, dobrze.
2: Co daje szczęście ludziom? Co pani daje?
6: No co mi daje szczęście? No przebywanie z drugim człowiekiem, rozmowa z jakąś bliską osobą, no i być tam szczęśliwym. Nie wiem, ze swojego zawodu, swojej rodziny, swojej dzieci, jak wszystko się dobrze układa.
2: A co, budzi się pani rano, jest pani uśmiechnięta?
6: Nie zawsze, jak jestem zdrowa, to jestem uśmiechnięta. Jak coś mi dolega, to nie bardzo.
2: Właśnie, to zdrowie, nie? Żeby no, było, to tak wtedy jest. Będzie szczęście.
6: Tak jest.
7: Okazuje się więc, że to jest bardzo krzywdzący stereotyp, że Polacy się nie uśmiechają, że tak zwany polski uśmiech... No to akurat trudno będzie w radiu zademonstrować, ale polega na tym, że on w ogóle jakby nie przypomina uśmiechu, że to jest takie coś jakby, taki uśmiech arebur, można powiedzieć, taki wręcz przeciwnie. O, jakoś tak, taka smutna mina raczej, taka zafrasowana. No i teraz młodzi ludzie właśnie w tej sprawie. Co oni na to?
8: Co ludzie powiedzą?
2: Czy pan jest szczęśliwy? Bo Polacy są szczęśliwymi ludźmi podobno.
9: Podobno chyba nie jednak.
2: Nie? A pan?
9: Ja akurat tak.
2: Jest pan szczęśliwy?
9: Tak.
2: A co sprawia, że pan jest szczęśliwy?
9: Że mam zdrowie, że mam kochającą rodzinę, że mam pracę. Chyba to, co mam, po prostu wystarcza mi. Jestem w celu szczęśliwy.
2: Co jeszcze daje szczęście?
9: Podróże, myślę. Dużo też podróżuję. Nie tylko po Europie. Akurat to mi też daje szczęście. No i sport.
2: Jest takie badanie Eurostatu i tam wynika z niego, byli badani, pytani ludzie w całej Europie. No i wychodzi na to, że Polacy... Jeżeli byli pytani o optymizm, o to jak patrzą w przyszłość, czy z optymizmem, jakie mają samopoczucie, to są na drugim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o szczęście. Pan się spodziewał w ogóle?
9: Nie. Myślałem, że to tylko ja tak mam, że akurat jestem szczęśliwy, bo większość ludzi, jak się chodzi po mieście czy coś, to rzadko z kogo spotka, jak to się uśmiecha tak naprawdę.
2: Ludzie się tak nie uśmiechają na zewnątrz, ale w środku szczęśliwi są. Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem? Uśmiechnięty.
10: Potężnie. A wy jesteście szczęśliwi?
2: No ja właśnie, Polacy są w ogóle...

0: ogóle szczęśliwi się okazuje. Tak? Takie badanie Eurostatu jest, ja o tym właśnie robię temat.
1: No ja nie bardzo. A w której części Polski? Z której części Polski są szczęśliwi? U nas tutaj, ze schodu?
0: W całej Polsce ludzie są szczęśliwi. Za Austriacy są tylko bardziej szczęśliwi.
1: Mogło być gorzej, tak?
0: No właśnie.
1: A to nie wierzałem.
0: Co, pan się budzi rano, jest pan zadowolonym, uśmiechniętym człowiekiem?
1: No nie do końca, muszę panu powiedzieć. Raz tak, raz nie.
0: Co się dzieje?
1: No raz się myję, raz nie. To w zależności. Nie no, ja sobie robię, nie będę się tutaj komedii robił.
0: Ale pan szczęśliwy, to jest przykład szczęśliwego człowieka, mężczyzny, tak.
1: Sam siebie żartuję, no to jest. Nie jest źle, tak.
0: No, dużo szczęścia, pomyślności.
2: Do zobaczenia.
0: A pan z optymizmem patrzy w przyszłość?
3: Staram się patrzeć na to, co jest dzisiaj, ewentualnie za tydzień. No myślę, że czasy, w jakich żyjemy, są takie niezbyt pewne, także ciężko. Raczej zdarza mi się, jak patrzę w przyszłość, że trzeba być ostrożnym i patrzeć na to, co się dzieje, żeby ewentualnie szybko zareagować.
0: No ale co, budzi się pan rano, ma pan uśmiech na twarzy, czy...
3: Zależy. Dzisiaj się ciężko było mi obudzić i raczej tak, no, przekomarzają się sam ze sobą, ale to też jest spoko.
0: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
4: Wyjątkowo.
0: Skąd to się bierze, to szczęście?
4: No, nie mam długów, w miarę mi się powodzi, więc tylko się cieszyć.
0: A co jeszcze, proszę opowiedzieć?
4: Miłość sprawia szczęście.
0: A to kiedy się pan tak... To chyba świeżo się pan zakochał, co? Że pan taki...
4: No nawet nie tak świeżo.
0: Trwa już trochę.
4: Tak, tak.
0: No i a dlaczego ta miłość daje szczęście?
4: Gdyż miłość, gdy się coś robi we dwoje, to się mnoży, a z czymś innym, no to jest odwrotnie.
0: I co jeszcze panu daje szczęście?
4: To małe rzeczy również cieszą, choćby słoneczny poranek, które myślę, taka pogoda w lutym, bieganie na przykład, że są te stałe dni, że wybieram się na ten trening i...
0: No to ja właśnie widzę, że pan tu w biegu rzeźnika tutaj bierze udział, no to już poważny temat jest.
4: Kiedyś, tak. Właśnie, że kiedyś walczyłem z otyłością, a teraz właśnie biegam i ultra, i dłuższe dystanse.
0: Ile taki bieg rzeźnika ma kilometrów?
4: Bieg rzeźnika, no to jest 80. 80 kilometrów, a też są dłuższe.
0: Co, pan to przebiegł, taki bieg rzeźnika?
4: Ten rzeźnika akurat nie, ale inne takie, nawet ponad 100 kilometrowe się zdarza.
0: Co, i to pana jakoś uszczęśliwia?
4: Ojej, bardzo.
0: 100 kilometrów biec i się
4: męczy.
0: No
4: to są takie po górach, więc to ten bieg, no to jest jednak mnie też marszem przeplatany, ale cieszy to takie też zwycięstwo nad samym sobą w pewnym sensie.
0: No widzi pan, i doszliśmy tam. Co pana uszczęśliwia też również? Poza tą miłością oczywiście. No, pozdrawiamy.
4: Oczywiście. Chciałbym moją Olusię pozdrowić.
5: Pozdrawiamy panią Olusię, oczywiście. Czyli nieprawdą jest, jakoby nic dobrego nas nie czekało, a jedynie ból, cierpienie i łzy. To bardzo budujące jest, co można usłyszeć na ulicach. No i tym optymistycznym akcentem kończymy. To tyle na dziś w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
6: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale Sejmowa Komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Debacie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa.
1: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą zonda krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmuk stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
2: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta.
3: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
1: Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
0: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane, zadeklarował w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństwa osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała w czwartek pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
5: Dzisiaj w świetle tej linii orzecznictwa nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić.
4: Mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ratusz zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
5: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no bo wtedy obowiązywało inne prawo, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie przez Urząd Stanu Cywilnego wykonana.
4: Tłumaczył prezydent stolicy. Na dniach rząd zamierza zatwierdzić też nowy wzór aktu stanu cywilnego, który będzie uwzględniał małżeństwo osób tej samej płci. Warszawa, Mateusz Chłystun.
0: Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała o tym minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski, który wie, jak oficjalnie tłumaczono tę dymisję.
6: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Tak zwany szczeciński wątek sprawy Funduszu Sprawiedliwości trafi na wokandę. 22 czerwca rozpocznie się proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych osób. Taką decyzję podjął w czwartek Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. O szczegółach Krzysztof Baziuniak.
7: Śledczy zarzucają oskarżonym wyłudzanie środków publicznych i pranie pieniędzy. Sprawa dotyczy 3 konkursów, które według śledczych miały być od początku ustawione, a zwycięstwo i wielomilionowe dotacje miały trafić do 2 organizacji. Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Materiał dowodowy ma być obszerny, a sam akt oskarżenia liczy ponad 200 stron.
0: Dodajmy, że na Dariuszu Mateckim ciążą już zarzuty w innej sprawie. Chodzi o fikcyjne, zdaniem śledczych, zatrudnianie w Lasach Państwowych. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelację złożyli prokurator i obrońca.
8: Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych Ryszardowi D. i uznał go za winnego seksualnego wykorzystania 3 małoletnich dziewczynek. Uniewinnił go natomiast od zarzutów dotyczących 2 innych nieustalonych pokrzywdzonych. Został wtedy nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Dzisiejsza rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Ryszard D. został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od zatrzymania w 2024 roku.
0: O czym z Rzeszowa mówiła Julia Ranosz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Posłuchajcie jej fragmentu.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marek Sawicki, poseł PSL, ambasador reformy służby zdrowia. Zapytałem sztuczną inteligencję o to i wie pan, co odpowiedziała? PSL intensywnie promuje swój program ochrony zdrowia. Co wie sztuczna inteligencja, czego ja nie wiem, bo ja nie widzę tej intensywności.
10: No więc pewnie sztuczna inteligencja zauważyła, że po pierwsze odbyło się już pierwsze wysłuchanie w Komisji Trójstronnej w siedzibie Dialog. Ono było bardzo interesujące, prawie 3 godziny dyskusji na temat tego projektu. Była też debata organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Dzisiaj jest nawet już na stronach, że tak powiem, wersji papierowej. Więc ta debata już się odbyła. Też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pacjentów. Ono się odbywało w Czytelniku, więc kilka tych debat było. Mamy porozumienie strategiczne, programowe z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Oni są współautorami tego projektu, więc oni też na swój sposób ten projekt promują. W związku z tym być może dlatego sztuczna inteligencja to zauważyła.
9: No to chwała jej, bo Ministerstwo Zdrowia na przykład nie zająkuje się nawet o tym, żeby pracowało nad waszym projektem.
10: A ministerstwo pierwsze było zaproszone do konsultacji tego projektu i pani minister Sobierajska-Grenda z panem ministrem Berkiem byli na spotkaniu u marszałka Piotra Zgorzelskiego, gdzie razem z wiceministrem Kosem i szefem Federacji Przedsiębiorców, ale także panem Łukaszem Kozłowskim, ekspertem piszącym ten projekt, żeśmy rozmawiali. Rozmowa też była prawie 2-godzinna. Na początku bardzo taka, bym powiedział, nerwowa, no bo gdzie tu ktoś z zewnątrz próbuje coś ministerstwu zaproponować, ale potem w miarę wyjaśnień coraz więcej, że tak powiem, sympatii, przychylności, łącznie z tym, że no ciekawy projekt, no ale wiecie, my nie możemy tego wziąć jako rządowy, ale będziemy wspierać. Więc,
9: to po cichu wspierają,
10: więc
9: ale
10: czekamy. Nie, to jest, panie redaktorze, to co jest jakby najistotniejsze, to co znów sobie kuku zrobił Sejm, że tak powiem, rękami marszałka Hołowni, bo myśmy sobie wprowadzili dla projektów poselskich, żeby tak z poselskimi nie gonić, coś, co jest przypisane dla projektów rządowych. Rządowe projekty muszą mieć oceny skutków regulacji, a my domniemane skutki regulacji, czyli tak zwane DSR-y. No i teraz do naszego projektu pani marszałek Wielichowska wysłała zapytanie do posła wnioskodawcy, czy są gotowe rozporządzenia wykonawcze do projektu. Domniemane skutki regulacji to nie są pełne, gotowe rozporządzenia. To jest ocena, ile to może kosztować budżet, jakie przyniesie to efekty finansowe.
9: No ale dokonaliście takiej oceny?
10: Oczywiście, że tak. Dokonaliśmy takiej oceny, tylko że nie napisaliśmy rozporządzeń i zwracałem uwagę wczoraj także marszałkowi Zgorzelskiemu, żeby w ramach prezydium Sejmu porozmawiali, jak rozumie się domniemane skutki regulacji w odróżnieniu od OSR-u.
0: A całość rozmowy do wysłuchania na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pomaga no

0: Worodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. I w piątek obchodzimy Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
1: Kangurowanie, czyli bliski kontakt skóra do skóry. W Bydgoszczy personel Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 uświadamia rodziców, jak ważny jest on dla rozwoju dziecka. To bliskość, która leczy, podkreśla pediatra profesor Iwona Sadowska-Krawczenko.
2: Dla rozwoju psychiki, dla tworzenia prawidłowej więzi. Mniej zakażeń te dzieci mają, kiedy są kangurowane.
1: To niezwykłe doświadczenie także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
3: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, a on czuł moje bicie serca. Ten zapach, te małe paluszki, nigdy się tego nie zapomni.
1: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
0: Dla rodziców kangurowanie jest ważne, bo wzmacnia więź z dzieckiem od pierwszych chwil, daje poczucie bliskości i pomaga szybciej odnaleźć się w nowej roli. Rodzice właśnie wyróżnili klinikę neonatologii Bydgoskiego Szpitala w ogólnopolskim plebiscycie Fundacji Matkowe Love. W top 5 znalazły się jeszcze szpitale w Opolu, Krakowie, Warszawie i Środzie Wielkopolskiej. Była gęś, potem kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. To on króluje na straganach z pamiątkami na krupówkach. Co prawda towar z Chin, ale jak komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
4: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
5: Tak. Widziałam na straganie.
4: Podoba się to?
5: Nie.
4: Nie, ale regionalne trochę.
5: No tak, nie, no
6: regionalne, tak.
7: Chyba nie związane z Zakopanem na pewno.
4: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Tak. Kapelusz góralski jako tako.
6: Pamiątka z Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny czy coś, nie?
8: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
0: Oscypek o turystów walczy z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatry i Zakopanego. Taką pamiątkę można już kupić za 5 zł. Z kolei pluszowy oscypek to wydatek od 30 zł w górę, w zależności od wielkości serka. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się 16 zespołów z całej Polski. Dla wielu z nich wyjście na parkiet to znacznie więcej niż walka o puchar.
9: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
10: No staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nagrody i inne rzeczy są nieistotne. Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
11: Ciężko było?
9: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
11: To luz bluz z Wrocławia. No pan dzisiaj nie tańczy, pan jest trenerem. Stresuje się pan, są emocje?
12: Oczywiście troszeczkę są emocje, tak żeby panie jak najlepiej wypadły, ale przede wszystkim ma być to przyjemność i radość dla nich.
13: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje, oryginalne, wspaniałe emocje i myślę, że wszystkie te zespoły zaskoczą nas niesamowitą energią, pozytywną energią i pokażą, udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
0: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień, a ja dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Dzień dobry, Kamilu. Paweł Pawelec na twoją prośbę. Witam. Odzywam się. Sprawa aktualna z Magdaleną? Jestem potrzebny?
2: No, aktualna.
1: Zacznijmy od tego, gdzie poznałeś tą piękną Magdę i dlaczego ona się tobą zainteresowała?
2: To znaczy, poznałem ją w Żabce w sklepie.
1: Pięknie, tak po polsku, nie? Jako klientka, czy ona tam pracuje?
2: Pracowała.
1: No jak wyglądał podryw?
2: O, żadnego podrywu nie było, no po prostu. Jakoś mi tak wpadło w oko.
1: No to przejdź do tego momentu, w którym mógłbyś nazwać ją dziewczyną. Jak to się stało?
2: Zaczęliśmy pisać SMS-y.
1: Czyli jednak dała ci telefon.
2: No to znaczy ja numer do Żabki wiem, bo tam miała taki problem z byłym partnerem.
1: Kontynuuj. Pisaliście do siebie SMS-y?
2: Tak. Później wspólna kawka u niej.
1: Kto zapraszał na kawkę?
2: No, Magda mnie.
1: To ładne, to ona cię wyrywała. Wpadłeś jej w oko, tak? No ale nie mów, tylko tam coś dodaj, no ja cię pytam, ty mówisz, ja słucham.
2: No i na podwórku mnie widziała nieraz, tam przychodziła do swojego byłego.
1: Okej, czyli jak cię podrywała i zaczepiała, to miała jeszcze miała chłopaka, tak?
2: Można tak powiedzieć, no.
1: Okej.
2: Był to kolega.
1: Dokonała wyboru, wygrałeś ty w tych wyścigach. No. Od momentu, kiedy zaczęliście być ze sobą, od jak dawna, ile czasu trwał związek?
2: Szczerze mówiąc, od października do lutego.
1: Prawie pół roku.
2: No tak.
1: No i co się wydarzyło? Bo tu piszesz o jakichś zgrzytach, o jakichś problemach, które spowodowały, że...
2: No były problemy, były. Bardziej byłem jeszcze zainteresowany byłą niż ją.
1: Umarz ci los. Ona zostawiła byłego dla ciebie, a ty nie mogłeś pozostawić byłej dla niej?
2: To znaczy tak, zostawiłem, ale jeszcze tam chodziłem, tam pieniądze dawałem.
1: No to może boleć dziewczynę, z którą oficjalnie jesteś, nie? Dawałeś pieniądze do domu tam, gdzie mieszkałeś z Magdaleną. Zamieszkaliście razem?
2: Tak, u niej.
1: Piszesz, że przynosiłeś resztki z tygodniówki.
2: Tak.
1: No właśnie. I tu widzę alkohol też.
2: No był.
1: Awantury i twoje pociąganie z butelki. Czemu piłeś?
2: A jakoś tak wyszło.
1: To się nam wydaje, że nas to relaksuje, nie? A człowiek potem trzeźwieje i jest jeszcze gorzej. Wiem. Dobrze, do czego to doprowadziło?
2: Do awantury.
1: Jak się z tobą rozstała? Opisz mi tą sytuację i co powiedziała.
2: To znaczy tak, no wziąłem tygodniówkę, kupiłem kwiaty, kupiłem czekoladki.
1: To ładnie na razie.
2: No, a to już nieraz było tak, albo kwiaty, perfumy. Mogę szczerze powiedzieć, że wybaczyła mi tę ala zdradę z Katarzyną, no.
1: I?
2: Ale później znowu jakoś tak zgrzyty, ciągle jej wypominania, to właśnie Kasia.
1: Magda miała prawo być zazdrosna o byłą, której poświęcasz tyle samo uwagi, co jej, a dajesz jeszcze więcej pieniędzy. No to pokazuje, że ona nie jest aż taka istotna w twoim życiu, jakby się jej wydawało.
2: No właśnie.
1: Co powiedziała, żebyś spadał?
2: Nie, jeszcze nockę przenocowałem i poszedłem do pracy i już napisała, żebym nie przychodził.
1: Okej, czyli SMS-em.
2: No, nieraz mnie z domu wypędzała. Po tygodniu nie było mnie.
1: A teraz nie chce się pogodzić?
2: No, znaczy piszemy SMS-y, ale ona już twierdzi, że jest z kimś. A ja to też mi się wydaje, że to nieprawda.
1: No to zadzwonimy, zapytamy, jak jest. Tylko czy ty jesteś gotowy określić się, że jesteś z Magdaleną, a tamtej Kaśce, jak ty to mówisz, to musisz powiedzieć generalnie, że masz nowy rozdział w życiu, no i jak go nie psuje.
2: To już jest dawno zamknięte.
1: Zamknięte?
2: Pewnie.
1: Z rączką na sercu?
2: Z rączką na sercu.
1: Magdaleno, jak to będzie, gdy zapytam?
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Magdaleny. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak.
2: Cześć, Madziu. Madziu, ja jestem prezenterem Radia Vox FM i w sumie jestem dla ciebie prezentem przygotowanym przez... nie wiem, czy nas rozłączyło, czy przycisnęło się coś, nie halo. Halo?
1: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem w tej chwili w pracy.
2: Magdaleno, ja wiem, że jesteś w pracy, ja też jestem w pracy, ale ja potrzebuję tylko 2 minut, żeby ci coś miłego przekazać.
1: Chyba się domyślam, od kogo.
2: No, od tego faceta, który zachował się haniebnie, do czego się mi przyznał na antenie. Bardzo przeprasza za to, że nie potrafił stanąć przy odpowiedniej osobie obok, czyli przy tobie. Że tam tracił zupełnie niepotrzebnie i nie tylko czas, ale i pieniądze w innym domu. Prosił, żebym zadzwonił, powiedział ci, że on już dokładnie wie, gdzie i przy kim ma stać i że nie zawiedzie cię już.
1: Już jest za późno, nie, to już jest zakończony temat, także...
2: No co ty, Magda, nie szkoda ci tej znajomości? 5 roku byś straciła. Może lepiej jak na początku facet popełni jakiś błąd, przyznaje się do tego, ma odwagę.
1: Ale ja mu dawałam 2 razy szansę, więc nie skorzystał z tej szansy i dlatego się rozeszliśmy.
2: No ja wiem, że tam były też nieładne słowa, że tam były awantury. On mi to wszystko powiedział. On powiedział, że popełniał błędy i mówi, nie sądzę, żeby Magda mi wybaczyła ja tak od razu.
1: Tacy ludzie jak on to się nie zmieniają raczej.
2: Jesteś pewna, że to taki drań, przy którym nie ma

0: nadziei na zmianę?
1: Nie, nie ma.
0: No ale on mi tu pisze, posłuchaj, nawaliłem, jednym słowem, zrobiłem największą głupotę swojego życia. Poznałem piękną Magdę, a chodziłem głupi do byłej i pomagałem jej, bo dałem się naciągnąć na litość. Były przez to awantury. Piłem. Musiałem się zaszyć. Pawelec, ratuj mi ten związek, bo to wartościowa dziewczyna. Te złe chwile to już minęły.
1: Ja z nim rozmawiałam, to już nie ma nawet takiej szansy, żeby wrócił do mnie. I był zaszyty, to też od nas używał alkoholu, także...
0: Tak, przyznał mi się.
1: Ja powiedziałam, że tak. Nie, to już jest koniec, definitywnie koniec i powiedziałam, że żadnej szansy mu nie dam, tak?
0: Czyli nie chcesz nic...
1: Jestem w drugim związku już, tak?
0: No jak? To... Ty jesteś, czy on?
1: Ja.
0: A, okej, bo myślałem, że on mnie oszukuje.
1: I on zawsze dobrze o tym wie.
0: Nie zostawisz już tego faceta, żeby być ponownie z Kamilem?
1: Nie.
0: No dobra, no to wiesz, słuchaj, nie ma Magda złych rozwiązań. Jeśli to się nie udaje, to może być może ten program da ci święty spokój. Kamilu, pozamiatane!
2: No nie!
0: Jest szczęśliwa z innym facetem. Jak ją kochasz, to trzeba to uszanować, no i pomóc jej. Ty swoją szansę przegrałeś. I znowu się rozłączyła. Coś się udaje, coś się nie udaje. Czy na pewno, Kamil, czy to nie jest tak, jak ona mówi, że ty się nie zmienisz, że to będzie wielka walka z tobą i z twoimi problemami?
3: Zobaczymy, czas pokaże.
0: Życzę ci tego, żebyś ty w końcu miał silny charakter, jak poznasz kogoś wartościowego, żebyś o tą osobę dbał od samego początku.
3: Tego ci mówię.
0: A Magdalena, jak kochasz jeszcze, to po prostu odpuść sobie, daj jej żyć. Gdyby ona poczuła, bo czasami tak jest, że jej czegoś brakuje, że jest nieszczęśliwa, bo ciebie nie ma jednak, to ona się sama odezwie, wiesz o tym.
3: Wiem.
0: Trzymaj się na razie, porażka.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Żałoba w Kijowie. To po zmasowanym ataku Rosjan zginęły 24 osoby. Dyrektor Muzeum w Wilanowie pożegnał się ze stanowiskiem. To po aferze z imprezą techno. Bełchatów szuka komiksowych talentów i o tym powiemy na koniec.
3: Jest piątek, 15 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Piątek, dniem żałoby w Kijowie, to po wczorajszych zmasowanych rosyjskich atakach zginęły w nich 24 osoby, w tym troje dzieci. Rannych zostało 57 mieszkańców ukraińskiej stolicy. Ostatnie godziny wypełnione były dramatyczną akcją ratowniczą. Jak przekazały władze Kijowa, w 9-piętrowy blok uderzyła prawdopodobnie rakieta H-101. Przez wiele godzin wyciągano ludzi spod gruzów.
4: Ona tak kryczała,
2: to był krzyk ostatniej nadziei. Ona błagała o ratunek, zaczęliśmy ją odkopywać. U mnie zaczęła się histeria, panika, ale ja dalej pomagałem. Odkopaliśmy ją po pas, ale dalej nie daliśmy rady, ponieważ była ona przyciśnięta betonową płytą. Relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Jak poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich 2 dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskaniec został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziecińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
5: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia między innymi trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.

0: Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Pracownicy niemal jednogłośnie powiedzieli nie. Zakończyło się dwudniowe referendum w szpitalu nr 2 w Mysłowicach. Dotyczyło planowanej konsolidacji z placówką medyczną w Jaworznie.
2: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności. Przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych. Głosowało 187 pracowników. Wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące, ale chcemy, żeby pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko.
3: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Tak jak sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłania małego. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
1: Inicjatywa związkowców to pokłosie narastających obaw w mysłowickim szpitalu. Pracownicy boją się nie tylko o swoje zatrudnienie i przyszłe warunki pracy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo medyczne mieszkańców. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
4: To ma być autorski pomysł. Oni sami mają tego bohatera, superbohatera zaprojektować.
5: Tak, to jest ta wartość dodana. Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
4: Jak to zrobić? Czym się kierować?
5: Pierwsza rzecz, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla mnie znaczy bohaterstwo.
1: Z jedną z organizatorek konkursu, Alicją Galewską, rozmawiał Rafał Różycki. Pracę należy dostarczyć do wakacji, a w jury zasiądzie znany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył serię dla wydawnictw Marvel oraz DC Comics, w tym przygodę Kapitana Ameryki i X-Menów.
6: Dla mnie na przykład bohaterstwem jest wstawanie codziennie do pracy. I tutaj możecie sobie przypisać medal superbohatera, a zwłaszcza jeżeli na przykład pada, tak jak dzisiaj może się to wydarzyć.
7: Tak, dzisiaj sporo deszczu, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Na zachodzie i północy też popada. Najmniej tego deszczu na wschodzie, ale też ten deszcz się pojawi przelotnie.
6: Ostrzeżenia przed burzami dla Podkarpacia i dla centrum Polski. Także one mogą się pojawić po południu.
7: Ale temperatury dosyć wysokie, na wschodzie do 21 stopni.
8: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam. W samym tylko Poznaniu są patronami ulic, szkół czy mostów i choć dla wielu są symbolem ludów słowiańskich, to okazuje się, że Piastowie, bo o nich mowa, mogli pochodzić z zupełnie innych stron. Odkrycia dokonali naukowcy z Poznania.
9: Zespół był bardzo duży, to był taki naprawdę interdyscyplinarny grant, ponieważ w ramach naszego zespołu działali zarówno historycy, archeolodzy, biolodzy, antropolodzy, genetycy, bioinformatycy, bo to ilość danych, którą musieliśmy przeanalizować i porównać i zastanowić się nad tym wszystkim, no była naprawdę olbrzymia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jeden genom człowieka to jest 3 miliardy nukleotydów, czyli 3 miliardy literek, a myśmy starali się badać te genomy, czyli te miliardy tych literek, porównywać ze sobą i porównywać z wszystkimi informacjami, jakie w historii i archeologii na temat dynastii Piastów zostały zapisane. Także suma summarum to nasze badania polegały na porównywaniu dwóch zestawów danych. Z jednej strony to był zestaw danych, które zbierali przez lata historycy, archeolodzy, które te dane mówią, że tu w tym miejscu urodził się taki i taki człowiek, to był Piast, że jego ojcem był taki człowiek, który urodził się kiedyś tam, zmarł kiedyś tam. A z drugiej strony mieliśmy dane, które myśmy byli w stanie zebrać, analizując te szczątki, żeby zobaczyć po pierwsze, kiedy ten człowiek umarł na podstawie analizy C14 węgla, tak, datowanie. W jakim wieku umarł, czyli ile miał lat, kiedy umierał, to znowu można po wyglądzie kości. A w końcu, jak z tych kości wyizolowaliśmy DNA, to mogliśmy sobie powiedzieć, jakie było to DNA. Na tej podstawie można z jakimś tam przybliżeniem powiedzieć, czy była to osoba, mówię, że z większym prawdopodobieństwem lub mniejszym, lokalna, czy też nie, ale też mogliśmy powiedzieć, jakie były relacje rodzinne pomiędzy poszczególnymi osobami analizowanymi.
8: Mówił kierujący projektem profesor Marek Figlerowicz z Polskiej Akademii Nauk. Co niezwykłe, to fakt, że udało się zbadać 13 pokoleń dynastii piastowskiej. To unikatowe w skali świata zbiór.

0: danych.
1: Możemy powiedzieć, że te dane, które dotychczas istniały, opisywały pojedyncze osoby reprezentujące tą dynastię. A jak na podstawie pojedynczej osoby ustalić, czy rzeczywiście to był ten Y, czy to nie jest tylko przypadek, że to była jakaś sytuacja niewierności małżeńskiej albo coś takiego i ten Y wcale nie jest taki, jak powinien być. No więc jeżeli ktoś chce zbadać na poważnie jakąś dynastię, to musi mieć co najmniej kilka następujących po sobie pokoleń i pokazać, że ten Y się tam utrzymuje, że te relacje rodzinne, czyli pokrewieństwa tam występują. No i nam się udało, to jest właśnie chyba takie największe osiągnięcie, że udało się zrobić to dla 13 pokoleń. Takiego porównywalnego zestawu danych nie ma obecnie na świecie. Porównywaliśmy, co się dało i stwierdziliśmy, że od pierwszego, akurat udało nam się dobre dane uzyskać dopiero od Konrada Mazowieckiego, aż po ostatnich piastów mazowieckich, którzy pochowani są w katedrze warszawskiej. I teraz dla nich wszystkich pokazaliśmy, że ten chromosom Y należy do tej samej linii, ale tak jak należało się też spodziewać, co najmniej dwa przypadki znaleźliśmy takie, gdzie nie należy, tak? Czyli że pokazuje to, że nie zawsze ta wierność była dochowywana i że oprócz tej głównej linii są jeszcze inne.
0: Czyli pewne książki historyczne trzeba będzie może poprawiać?
1: Jeśli chodzi o historię, to na pewno trzeba będzie zweryfikować pewne takie powtarzane legendy na temat tego, skąd byli piastowie, jak to wszystko się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania, wydaje się, z jednej strony pokazują, że ta mitologia wokół piastów tworzona musi pójść już do lamusa.
0: Teraz przed naukowcami kolejne kilkuletnie badania okolic, gdzie pochowano kolejnych piastów. Ogród dendrologiczny w Poznaniu ma ponad 100 lat, a znajdziemy tam nie tylko drzewa. Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Paweł Adamczewski. Oprowadził go dyrektor ogrodu Tomasz Maliński.
2: Tomasz Maliński, dyrektor ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: No i my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki, widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
2: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
3: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
2: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni, miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek, przez to drzewa, starodrzew został wycięty. Potem w czasie wojny był wycinany na opał, właśnie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy różnego rodzaju. No taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale taki park, to są granice Poznania też. Nie?

0: prostu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło, nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy, niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go milicja obywatelska, zajmując tereny dzisiejszej Olimpii i ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
1: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
0: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielne, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród. Wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich. Zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwijał, tylko że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodu w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewnych rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. Wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki pomocy władz dziekańskich i głównie rektorskich udało się powiększyć ogród mocno. Z 4 hektarów powiększyliśmy się do ponad 20, przejmując tereny dawnego lasu goleńcińskiego, które okazało się należały do uczelni, tylko milicja obywatelska sobie je wykorzystała częściowo na jakieś tam, nie pytając się nikogo o zdanie, na boisko treningowe i tak dalej, do którego może sobie przejdziemy. Teraz to jest duża polana edukacyjna, na której odbywają się różnego rodzaju imprezy, eventy uczelniane, różne pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużo bardziej znany.
1: My teraz stoimy na tej granicy tej historycznej. Tak. Części i tej edukacyjnej, tej nowej części.
0: Edukacja to jest, odbywa się w całym ogrodzie.
1: Aha, dobra.
0: Natomiast
1: dobra.
0: Ogród jest podzielony na dwie części, ponieważ ta część historyczna znajduje się pod konserwatorem, jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
1: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
0: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są dwa platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
1: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie przeszły.
0: Tak, ogród jest silnie zacieniony, nie? Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
1: Czyli... To jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
0: Tak. Natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać psów, tego się już ludzie nauczyli. Taki spokojniejszy, mamy dużo grup dziecięcych, dużo z przedszkoli jest grup. Prowadzimy zresztą własne zajęcia edukacyjne, mamy swoich edukatorów.
1: Możemy przejść sobie teraz do tej części, tej części nowej.
0: To jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu...
1: Właśnie o to chciałem pytać.
0: Przy której zresztą stoimy.
1: Tak?
0: Tak.
1: A, tu.
0: Parę metrów, to są jeżyny. No, to jest kolekcja jeżyn.
1: I to jest największa kolekcja?
0: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce. Nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
1: To mnie

0: Zaskoczyło,
1: i można korzystać z owoców.
0: No właśnie chciałem zapytać, bo tu już niektóre są czarne, więc tak, chyba już można...
1: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale akurat jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
0: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w Poznaniu mamy?
1: Jeżyny.
0: A, czyli właśnie tylko...
1: Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn. Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma, dlatego że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Jedyny batolog taki pełny w Polsce, już na emeryturze w tej chwili. Także we trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana, jak się jechało gdzieś w teren, ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobnie trudne, nie? I kosztowne.
0: Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie mamy
1: główne wejście
0: i Stadion Golęciński po tej drugiej stronie,
1: tak,
0: a tutaj ogród dendrologiczny, no i ta polana.
1: Polana
0: i nowe centrum, właśnie.
1: I nowa siedziba ogrodu już wybudowana. Budynek, jak pan widzi, nie jest typowy.
0: Wtapia się ładnie w to.
1: Tak, dlatego że on miał promować naturalność, czyli zbudowany cały z drewna na stalowej konstrukcji. W środku wszystko jest też to, co się da z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
0: Ta polana edukacyjna.
1: To jest ten teren, który przejęliśmy. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy. I takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak jest, bo sami ciągle hałasują strzelając. Tam mamy Rusałkę całą, więc daleko. My to zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne. Można je używać do różnych rzeczy. I to się odbywają, w zasadzie to jest takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury takiej otwartej, imprezowej uczelni i nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty. Utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy potrafią wydać na różnego rodzaju rzeczy, a utrzymanie drzewostanu tak starego, tak, dlatego że większość tego lasu sosnowego, który nas otacza, to jest kilka tysięcy sosen, bo one sięgają jeszcze tam do połowy stawu golęcińskiego, to jest nasz teren. To są 145-150-letnie sosny, bo po ścinaniu, jak zamierają, to jesteśmy w stanie policzyć po słojach. I te drzewa już zamierają. I my tracimy rocznie, naturalnie już, około 100 drzew w ciągu jednego roku, nie? Zamierają. Co 2 miesiące wypuszczamy drona, który nam robi, tam jak pan widzi, już, widzi pan taką żółtą gałąź?
0: Widzę.
1: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa, na szczęście się nie wywracają.
0: Okay.
1: Więc my te drzewa wycinamy. Na większości tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? Co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba, że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od Rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród. I to była niedziela, ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają w ogrodzie i myślałem, że był pijany. Kiedy się okazało, że rzeczywiście myśmy w 10 minut stracili 80 potężnych drzew, 16 sosen ukręciło.

prostu na 6 metrach i mamy taką jedną zostawioną sosnę, którą po prostu ukręcało, całe korony ukręcało i przenosiło po 20 metrów dalej, widzi pan tam? Ten taki lśniący, no to jest jedna z pozostałości takich właśnie ukręconych sosen. Na szczęście nie wywalało drzew, natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie Kolegium Cieszkowskich. Potem następnego roku mieliśmy wiele wycieczek po ogrodzie i padł taki pomysł, żeby pracę dzieci z ogrodu zrobić, jako pracę na kalendarz wykorzystać. I zrobiliśmy taki konkurs i z wielu zajęć, które mieliśmy w ogrodzie, z wielu przedszkoli i tak dalej, różnymi technikami, dzieci nam przysyłały prace do ogrodu, które komisja potem siedziała i sobie weryfikowała. I na 90% rysunków wszędzie były przewrócone drzewa. Czy było widać, że na dzieciach zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie. Nie?

0: zmiana. Od rana z BoxFM.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
6: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: Na początek poważny pożar w Chruścinie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł w hali magazynowej. Wiadomo, że 3 osoby podtruły się dymem. Konieczna była ewakuacja hali. Na miejscu pracuje obecnie ponad 40 zastępów strażaków. Według służby działania mogą potrwać nawet kilka godzin. Pracuje tam również grupa chemiczna, która sprawdza jakość powietrza. Przyczyna wybuchu ognia nie jest na razie znana. Straciła ponad 100 tysięcy złotych w oszustwie na marynarza. Seniorka z powiatu nowodworskiego przez kilka miesięcy utrzymywała kontakt z mężczyzną w internecie. Oszust podający się za włoskiego marynarza wykorzystał zaufanie kobiety i pod pretekstem awarii statku wyłudził od niej pieniądze. 72-latka straciła łącznie 140 tysięcy złotych. Mieszkańcy odcięci od wody pitnej to w Kołobrzegu. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz korzystania z wody obowiązuje do odwołania.
1: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana.

0: To wiesz co, po godzinie 6, Konrad, mówiłeś, że po 30 to już się nie imprezuje, tylko
1: że
0: się...
1: Że można nie imprezować.
0: ...się co? Raczej śpi, a ja tutaj w Super Expressie widzę, balowali do drugiej w nocy, Justyna Steczkowska 53 lata, Marcin Miller 56 lat, Piotr Gąsowski 62 lata, do drugiej w nocy, ty sobie to wyobrażasz?
1: Poczekaj, czyli to oznacza, że Justyna Steczkowska będzie w twoja twarz brzmi znajomo?
0: Tak.
1: Aha. Ale ja jestem jednak przenikliwy umysł, bo widziałem, że ostatnio Marcin Miller o tym napisał, że będzie występował, znaczy, że już nagrali, ale je siedział, zobaczymy.
0: Tak, to była właśnie impreza mówić, po tak. nagraniu finału Twoja twarz brzmi
2: fajnie.
0: Znajomo.
2: To będzie śmieszna zabawa, oni są tak śmieszni poprzebierali, to mi się podoba. Słuchajcie, mówiliśmy wczoraj o tym, że znane postacie odwiedziły nasz kraj. George Clooney również z własną kobietą.
0: No tak. No przecież mówiliśmy
2: dobrze
0: o tym wczoraj.
2: Dobrze, byli w Poznaniu. Czy wy wiecie o tym, że cały świat mówi, a najbardziej Amerykanie, że to jest idealny kandydat na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, mądry, przystojny i ma ładną żonę.
0: Co ty opowiadasz?
2: No tak piszą tu w gazetach.
1: Słuchaj, ale...
2: No,
1: już prezydentem Stanów Zjednoczonych został ostatnio człowiek, który miał show w telewizji i są trochę inne opinie na temat
2: tak.
1: Że różne, są też takie pozytywne.
2: Clooney jest bardziej, znaczy jest inteligentniejszy, tak mi się wydaje.
1: Jak się spytasz pana Donalda, czy jest inteligentny, to ci powie, że on jest bardzo inteligentny.
2: No, a i czy chcesz pójść do więzienia za to pytanie?
1: Ale nie, zostawmy politykę w spokoju, bo to tylko dzieli. Zajmijmy się piłką nożną, bo ona też dzieli.
0: Ojeju,
1: nie, bo ja mam straszny problem.
0: Co się dzieje?
1: No bo już wszyscy mówią, ja nie chcę powtarzać tych plotek, nie chciałem powtarzać tych plotek, ale chyba trzeba powiedzieć o tym.
2: Tak.
1: No, że Robert Lewandowski idzie do tej Arabii Saudyjskiej, ja nie chcę.
0: Wyobraź sobie,
2: idzie?
0: Że w Super Ekspresie też o tym właśnie
2: to
0: jest.
2: To z Messi będą grać?
1: Messi gra w Stanach Zjednoczonych. Miami nie leży w Arabii Saudyjskiej jeszcze.
2: Przepraszam, poprawiam się, chciałem powiedzieć z Ronaldo.
1: Nie, w innej drużynie, do Al-Hilal ma iść, a Ronaldo w Al-Nasrze.
2: No to nareszcie będzie co obejrzeć. Jakoś... Ronaldo kontra
0: Ja nie sądzę. Ja myślę, że on nie robiłby takich różnych...
1: Złośliwi
0: podejść.
1: Mówią, że on idzie do tej Arabii Saudyjskiej tylko dlatego, że tam nie można baczaty tańczyć.
3: Pierwsza zmiana.
2: A Boganka zmusza.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Szczerze mówiąc, ja też wychodzę z takiego założenia. Jeżeli on się na coś nie zgadza, to po prostu i tak to zrobię, ale bez jego wiedzy.
4: Kasia do nas napisała, proszę o wkręcenie narzeczonego, który nie chce się zgodzić na zakup psa, więc ona podjęła decyzję.
5: Że go już kupiła.
3: I zleciła nam przekazanie tej informacji.
5: Pozostało tylko odebrać narzeczonemu mężowi, nie wiem kim jest dla
4: narzeczone.
5: Kasi. No, tego pieska ulubionego, no i generalnie już jest po terminie, także towar się psuje.
4: Ten piesek to Shih Tzu. Czy to jest jakieś obraźliwe dla tego psa, że on się tak nazywał?
5: Bo
4: się
5: zawsze zastanawiał.
3: Że Shih Tzu?
5: Nie, ja myślałem, że w ogóle japońska rasa, to wcale chyba nie.
4: Nie?
5: Nie wiem. Nie wiem.
4: Ty się znasz na psach.
5: No ja wiem, no dlatego ja do niego zadzwonię, ale...

0: Czy to jest jakieś obraźliwe dla tego psa, że on się tak nazywał? Bo się zawsze zastanawiał.
1: Ja myślałem, że w ogóle japońska rasa, to wcale chyba nie.
0: Nie?
1: Nie wiem. Mm-hmm. Nie wiem.
0: Ty się znasz na psach.
1: No ja wiem, no dlatego ja do niego zadzwonię, ale... To, ja...

0: Ja rozmawiam z panem Konradem.
1: Tak.
0: Panie Konradzie, Schnitzel jest do odbioru. Dlaczego pan nie reaguje w ogóle? To nieładne, nieetyczne.
1: Co do odbioru jest?
0: Shih Tzu, pies. Rasy Shih Tzu. Pani Kasia zamawiała i podała numer, że już pan powinien dzwonić tak naprawdę w czwartek.
1: Ja żadnego psa nie zamawiałem.
0: Pani Kasia zamawiała. Ja mam tu wyraźnie napisane, że to miała być tajemnica, ale tajemnica obowiązuje, proszę pana, do czwartku, a mamy już piątek i my się martwimy.

0: Tak, zaszczepiony już jest. Wystarczy tylko dopłacić 1000 zł, proszę pana. No, wie pan, to jest nieetyczne. No jak to tak? Zamawiacie państwo pieska i nie odbieracie go, no. Jakby co, to możemy jeszcze jednego dorzucić. To już będzie za 50%. Bo mam więcej, wie pan, nie?
1: Oj, coś tu jakoś się czuję.
0: Czemu tak?
1: Nie wiem. Dospałem jakoś.
0: Dobra, wycofuję się, to niech pan odbierze tego, który jest już prawie zapłacony. Nie, ja mam pana telefon, to ja panu wyślę adres SMS-em i o której pan mógłby ewentualnie dzisiaj?
1: Ja mam dzień wolny dziś, ale...
0: Super! No to co, koło 12?
1: Po psania do Białegostoku mam z 5 godzin jazdy. Dobrze pamiętam.
2: To jeden dzień ci wystarczy akurat. 5 w jedną, 5 w drugą.
3: Nie wiem, o co chodzi.
0: Zbliżamy się do 7, proszę pana.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM. Cześć.
1: Witam.
2: Kasia się pojawiła nieprzypadkowo, bo to rzeczywiście ona ciebie zgłosiła do nas.
1: Tak,
3: ale... Napisała, że nie chcesz się zgodzić na pieska, więc postanowiła kupić go sama dla was.
0: Właśnie. Ona tak w ten sposób zaznacza, że brakuje domownika jednego w domu.
3: Także, słuchaj, wydaje mi się, że nie masz wyboru.
0: Kochasz Kasię?
1: Kocham, ale ubiję zaraz.
0: To kup szybko.
2: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie i dobrego piątku ci życzymy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Miłego dnia.
1: Do miłego.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Vox FM. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu Prezent.

0: prosto z bestlisty możecie głosować na voxfm.pl, przypominamy.
1: Bardzo ładne. Sprawdziłem, skąd jest Shih Tzu. To jest psem tybetańskim. Taki dzwonek.
2: I jakimś nie myśliwskim, tylko obronnym, tak?
1: Znaczy, informującym, że ktoś się zbliża. Mówią na niego mały lew. Także jeśli ktoś ze spokojnego, malutkiego pieska, to nie Shih Tzu.
0: Bardzo mały lew.
3: Pierwsza zmiana od rana z VoxFM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Reklama.
3: 4 osoby trafiły do szpitala, to po poważnym pożarze na Dolnym Śląsku. Sprawca strzelaniny wciąż na wolności, trwa obława po tragedii w Lubinie. To może być nowy hit turystyczny w Zakopanem. Na koniec o oryginalnej pamiątce na Krupówkach.
4: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
3: 4 osoby w szpitalu, na początek całonocna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie w powiecie górowskim. Ogień pojawił się w zakładzie po godzinie 22. Akcja gaśnicza jest trudna, bierze w niej udział 40 zastępów straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
5: Pali się hala o wymiarach mniej więcej 140 na 50 metrów. Część hali już się spaliła, pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony. Informacji uzyskanych wiemy, że 4 osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się.
3: Mówił nam Marcin Klef,

0: Nieotwieranie okien ze względu na dym kierujący się w stronę zabudowy. Doniesienia o redukcji wojsk USA w Polsce nieprawdziwe, zapewnia szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział na informacje amerykańskich mediów, które podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut wojsk do Polski. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz.
1: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie.
0: Szef MON był w kontakcie z głównodowodzącym amerykańskich sił w Europie, a także z prezydentem Karolem Nawrockim. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
2: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie czy ilości żołnierzy US Army na terytorium Polski.
0: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po zapowiedziach Trumpa o wycofaniu z Niemiec 5 000 amerykańskich żołnierzy. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Dzisiaj sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu przy lesie zginęły 2 osoby, a 1 została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jakie są najnowsze ustalenia służb?
3: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Grzegorz Płaczek, przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji. Początek rozmowy, minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTube. Była gęś Pipa, potem kapibara Stitch, a teraz pluszowy oscypek. To on króluje na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
4: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
5: Widziałam na straganie.
4: Podoba się to?
5: Nie.
4: Nie. Ale regionalne trochę.
5: No tak, nie, no regionalne, zawsze
6: tak.
7: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
4: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Tak. Kapelusz góralski jako tako.
6: Pamiątka z Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny.
0: Pluszowy oscypek to wydatek co najmniej 30 zł.
8: Piękny oscypek, polnoc kukup, 50 zł przynajmniej, hej, destyk będzie padał dzisiaj.
9: Ciekawe, ile trzeba będzie zapłacić za zdjęcie z tym oscypkiem.
8: Za 10 zł go kupiłem w Chinach. Sprzedam za 80. Cena rośnie.
9: A prosimy, panie góralu, coś o pogodzie opowiedzieć. Jak
8: dyst,
9: dzisiaj
8: dyst będzie padał dzisiaj w całym kraju, najwięcej na południu, hej.
9: A oprócz deszczu jeszcze burze mogą się pojawić.
8: Piękne buzycki będą.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Pierwsza zmiana.
10: Pierwsza zmiana.
11: Od rana z Vox FM.
10: Od rana z Vox FM.
9: Julia Chren.
12: Konrad Piłowarski.
13: Paweł Pawelec.
9: Dzień dobry.

0: Polska to kraj, w którym pracuje się za miskę ryżu.
1: Wielkich możliwości, dodajmy.
0: Ale nie każdemu taka miska ryżu wystarczy.
2: Ale miska ryżu to mało. 60 kg ryżu, to by było coś.
1: O tak, 60 kg. Ja w ogóle uwielbiam ryż. Ryż mógłbym mieć w każdej postaci i najchętniej

0: może to byłeś
1: namówiłeś.
0: Ty.
2: Nie, złapali gościa.
1: A co, zginął worek ryżu?
2: Chłop ukradł
0: 60 kilo.
2: 60 kilo ryżu na rowerze. Trzy worki po 20 kilogramów
0: z restauracji sobie wziął, bo tam taki schowek na zewnątrz był.
1: Schowek schowkiem, ale jak wziąć trzy razy po 20 kilo, wziąć na rower i uciekać?
0: I jeszcze utrzymać równowagę, bo
2: jedno jest pewne, na siłownię chodzi, no bo jak się chodzi na siłownię, to się je ryż z kurczakiem, tak?
1: A tak, i z warzywami, no bo surówka jest ważna.
0: To może on i swoim kolegom ukradł.
2: No i wiadomo, musiał być silny, też chodził, bo na tym rowerze jechał.
1: Czyli on nie dla siebie,
2: dla niego policja go złapała.
0: No, okay. Co za pech.
2: 10 lat mu grozi teraz za kradzież z włamaniem.
0: Za 60 kilo ryżu? 10 lat?
2: Ale z dobrych informacji nie będzie trzeba płacić za wyżywienie.
3: Pierwsza zmiana.
2: A może jeszcze się z kolegami spod celi podzieli tym ryżem?
0: Same plusy.

0: co można najgorszego dostać na urodziny?
1: Skarpetki.
2: No czekaj. Co można?
1: Nic.
2: Najgorszego. Nie.
0: Najgorszą rzeczą...
2: Nietrafiony prezent.
0: Nie. Najgorszą rzeczą, którą można dostać na urodziny, to oklep.
1: Co jest?
2: Zapraszasz gościa na swoje urodziny i dostajesz oklep w prezencie? No,
0: tak, dokładnie.
2: To faktycznie straszne.
0: Ale ta sytuacja miała miejsce przecież.
1: Tak, miała miejsce. Jesteśmy w okolicach Otwocka, czyli pod Warszawą.
2: O, blisko.
1: Tam człowiek zorganizował urodziny.
2: No, zapraszam cię bardzo serdecznie, Julka, na swoje urodziny.
1: Mnie akurat nie zapraszał, ale zaprosił 3 osoby, które go pobiły na tych urodzinach.
2: Oj. Jedzenie było niedobre, pewnie. Ciepłe były napoje, które powinny być w lodówce, tak? Była zemsta?
0: Był, co?

0: Coś więcej.
1: Ja tego nie wiem, ja po prostu jestem załamana. Co
2: był rudy.
1: Co? Ej.
2: Co? Kto to powiedział?
0: Co? Był rudy?
2: Nie, no nie, bo przecież nie miałby znajomych.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Może był łysy.
1: Dobra, nie śmiejcie się.
0: Idąc to.
1: Nie śmiejcie się.
2: Ja już przepraszam. To był żart!

0: Jak dobrze, że Paweł nie może brać udziału w naszych konkursach.
1: A czemu?
2: A dlaczego akurat dobrze, że to ja nie
0: Opisz
2: mogę?
0: Opisz swoją najdziwniejszą, najśmieszniejszą awarię auta i zgarnij nagrodę od Elix na części lub naprawy samochodu. Takie jest zadanie konkursowe.
1: A nie w życiu. My, Paweł, twojego zgłoszenia nawet byśmy nie przeczytali.
0: Serwery by nam padły.
2: Wyczesałbym wszystkie pieniądze z kasy.
0: To na vox.fm.pl się zgłaszacie, a tymczasem Rysiek Piwek z pytaniem.
3: Co ciągnie najbardziej do lodówki?
1: 609-869-869.
4: Autopromocja.
5: Znowu nie odpalił.
6: Zobacz,

0: pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Reklama. 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
8: Alarm w Finlandii i na Łotwie po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W Finlandii wstrzymano część ruchu lotniczego w rejonie Helsinek, a wojsko postawiło w gotowości myśliwce, śmigłowce i okręty. Podobne ostrzeżenie wydano na Łotwie, zwłaszcza przy granicy z Rosją i Białorusią. Na ten moment zagrożenie już minęło. Prawdopodobnie chodzi o ukraińskie drony. To nie pierwszy taki incydent. W ostatnich miesiącach drony wielokrotnie zbaczały z kursu podczas ukraińskich ataków na cele w Rosji. Minionej nocy Ukraina przeprowadziła jeden z największych nalotów. Rosyjska obrona przeciwlotnicza twierdzi, że zestrzelono ponad 350 dronów. Atakowane były m.in. okolice Moskwy, Riazania i Krymu. Może mieć związek z przestępczością zorganizowaną na terenie Polski. Służby zatrzymały obywatela Rosji. Mężczyzna posiada status tak zwanego wora w zakonie. To najwyższy tytuł w hierarchii świata przestępczego w krajach byłego ZSRR. W akcji brali udział funkcjonariusze CBŚP, ABW i Straży Granicznej. A do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia na terenie województwa mazowieckiego. 79-latek został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie pozostanie do czasu potwierdzenia jego tożsamości niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej deportacji. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Grzegorz Płaczek, przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
2: Finał turnieju w Rzymie nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6. W drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2. W decydującej partii popełniła kilka kosztownych błędów i nie była w stanie wykorzystać breakpointów. Ukrainka wygrała 6-2 i to ona w finale zagra z Coco Gauff. Wygrana Realu Madryt z niemającym już szans na utrzymanie Realem Oviedo. Królewscy wygrali 2-0. Na Bernabeu była jednak dosyć napięta atmosfera. Na trybunach interweniowały służby porządkowe, które zabrały kibicom transparent z napisem skierowanym do prezesa klubu Fiorentino: odejść. Z kolei, kiedy na boisko wychodził Kylian Mbappe, pojawiły się gwizdy. Kolejne sygnały o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Rozmowy na temat jego nowej umowy z klubem miały zostać wstrzymane. Nieoficjalnie polski napastnik najbliżej jest gry w Arabii Saudyjskiej. Kosmiczną ofertę miało mu złożyć Al-Hilal. Lewy za sezon miałby w nim zarobić 90 milionów euro.

Sygnały o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Rozmowy na temat jego nowej umowy z klubem miały zostać wstrzymane. Nieoficjalnie polski napastnik najbliżej jest gry w Arabii Saudyjskiej. Kosmiczną ofertę miało mu złożyć Al-Hilal. Lewy za sezon miałby w nim zarobić 90 milionów euro.

0: 21 minut do godziny 8. Przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Co ciągnie najbardziej do lodówki?
2: Mnie osobiście.
0: Mnie. Ale co, to tyle?
2: No.
3: Ty sam.
2: Najbardziej.
3: Ty sam siebie. Śpisz i śni ci się, że tam coś ciekawego jest w środku, musisz otworzyć.
0: Głód ciągnie do lodówki.
3: Światełko.
0: Szynka od szwagra. Tutaj trzeba powiedzieć, że jak ktoś ma dobre szynka. Wejścia, to...
2: Żona podżerająca moją karkówkę będącą na zdrowej diecie.
3: I zimne napoje z pianką na dwa palce.
0: Współczesna dieta. Rano pół śniadania, w południe pół obiadu, a wieczorem pół lodówki.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co ciągnie najbardziej do lodówki? Magnes. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Świetny
1: numer.
2: Ahoj.
0: A co, ty z Czech jesteś?
3: Tak, bo w Czechach chciałem porozmawiać z wami.
1: A to będzie śmieszne.
3: No właśnie.
0: A co się stało?
3: No słuchajcie, no, bo tak, w Czechach aktualnie jest kwiecień.
0: A, kwieten, bo kwieten to maj po czesku.
1: Co ty żartujesz?

0: A truskawka to jagoda.
1: To jak jest kwiecień po czesku?
2: A co oznacza szukać po czesku, to musicie sobie sami sprawdzić.
1: To ja wiem.
0: Ale lepiej nie używajcie tego,
1: szukałem,
0: jak będziecie w
1: Czechach. Kiedyś kwatery, kurczę, i się śmiali ze mnie.
2: I słuchajcie, Czechy to są tak śmieszny naród, że nawet jak jest jakaś poważna kryminalna sprawa,
1: oj.
2: To brzmi śmiesznie.
0: Okay, a co się stało?
1: Morderstwo było, czy kradzież?
2: Kradzież.
3: Ciemno.
2: Funkcjonariusze. Z czeskiej Lipy.
1: Już jest śmieszny.
2: Już śmieszny? Aresztowali 35-letniego mężczyznę pod zarzutem kradzieży.
1: Dawaj, czek, co kradł?
2: Czaszki.
1: Wow.
2: Świętej Zdzisławy.
1: Kradł czaszkę świętej Zdzisławie? Za życia?
2: No jak za życia?
1: No wiem, jak święta to nie.
2: Mam nadzieję przynajmniej, że nie.
1: Czyli włamał się gdzieś, wtargnął.
2: Udało im się uzyskać informację o miejscu ukrycia rzadkiej relikwii, zanim podejrzany zdążył zrealizować swój plan.
1: Święta czaszka.
2: Ale wiecie co?
1: Dawaj.
0: Co?
2: Czaszki nie uzyskali.
0: Co to za informacja?
1: Może mu się czaszka z czeszką pomyliła.
4: Pierwsza zmiana.
2: Dalej szukają.
0: To chodziło o... czyli on ukradł. Mhm. Udało mu się ukraść.
1: Zgubił? Gdzieś schował i nie pamięta gdzie?
2: No oni nie wiedzą gdzie jest. A oni szukają.
0: No...

0: 3 minuty do godziny 8, a czy Konrad już wybrałeś?
1: Jeszcze nie. A co?
0: No nic, bo już chciałam się zaciekawić, chciałam już może spytać o jakąś podpowiedź dla słuchaczy.
1: Nie, jeszcze myślę. Na weekend? Myślę jeszcze.
0: Czy no nie. Paweł. Co mruczy piwo warskie po godzinie 8?
2: A, o to
1: piątek
2: chodzi.
1: Mamy w końcu, ludzie.
2: No tak,
1: kochani.
2: Zapomniałem, że jest fantastyczny.

0: Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
15: Koniec akcji ratowniczej w Kijowie. Rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Wniosek o ekstradycję gotowy, to w sprawie Zbigniewa Ziobry. Za chwilę też poranna rozmowa Vox FM. Zapraszam ją w Rubel.
16: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
15: Zakończyły się prace poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała ponad dobę. Był to największy atak na ukraińską stolicę. Z nami na łączach jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
17: Witam, dzień dobry.
15: Dzień dobry, Ołechu. Kijów dziś w żałobie. Jak wygląda ten najnowszy bilans ataków?
17: Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Troje z nich to dzieci. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób, a pomocy psychologicznej potrzebowało prawie 400 cywilów. Obrona powietrzna, podsumowując atak, mówi o 56 rakietach oraz ponad 650 dronach wypuszczonych w ciągu minionej doby. Dzisiejszy poranek w stolicy Ukrainy zaczął się również z alarmu. Było to zagrożenie dronowe. Kijów, Ołech Biłecki.
15: Wniosek o ekstradycję jest gotowy, czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał.

0: Do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt Ziobry. A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Czas na poranną rozmowę Vox FM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Grzegorz Płaczek, przewodniczący klubu parlamentarnego Konfederacji, jest naszym gościem.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
1: I kiedy my sobie mówimy dzień dobry, to Amerykanie robią nam sikusa. Wygląda na to, że i CNN, i Reuters o tym przeciekają. Zamiast tych żołnierzy, którzy teraz wyjadą rotacyjnie z Polski, nie przyjadą rotacyjnie inni. Będzie luka.
2: No, informacja rzeczywiście jeszcze wciąż nie potwierdzona, ale bardzo zastanawiająca. I tak jak w przypadku Niemiec, no, o tych zmianach byliśmy już informowani wcześniej, no tak ta informacja dotycząca Polski i naszego bezpieczeństwa, no, bardzo dziwna. Myślę, że ta sytuacja budzi po raz kolejny to samo pytanie, czy Polska jest gotowa do tego, żeby po pierwsze wypełnić w jakikolwiek sposób tą lukę i czy my w ogóle jesteśmy, niezależnie od tego, czy wojska amerykańskie będą stacjonować w Polsce, czy nie, gotowi do tego, żeby się obronić, bo ja kiedy rozpoczynałem tą kadencję Sejmu, zacząłem żyć w przekonaniu bardzo smutnym, że w przypadku rzeczywiście pełnoskalowej inwazji Rosji, jeżeli będziemy patrzeć w tą stronę, na Polskę, no, przyjdzie nam niestety się bronić bardzo krótko, jeżeli ktoś nie przyjdzie nam z pomocą. I teraz pytanie, czy po 2 latach cokolwiek w tym zakresie się zmieniło.
1: Na szczęście premier Donald Tusk zapewnia nam tematy daleko mniej ważne, żeby odciągnąć naszą uwagę od rzeczy, które mogłyby nas zasmucić. I w trosce o nasz dobry humor, Rafał Trzaskowski transkrybował prawo niemieckie, dzięki któremu para LGBT+, chyba nie plus, LGBT po prostu, będzie mogła być związkiem partnerskim, takim paramałżeństwem. Poniekąd doskonałe rozwiązanie. Gdzieś ktoś założy w Unii Europejskiej sobie związek, a Polska go tylko legalizuje. Nie musimy niczego zmieniać w prawodawstwie.
2: O, sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej ponad 20 lat temu, nikt nie przypuszczał, że Unia będzie nam dyktować to, jak powinna rozwijać się nasza energetyka, jak się powinna rozwijać polityka migracyjna i nikt nie przypuszczał, że doczekamy 2026 roku i trzeba będzie dokonywać transkrypcji małżeństw jednopłciowych. To jest bardzo szeroki proces i to jest bardzo poważne zagadnienie. Dlatego, kiedy patrzymy
1: na... Premier uznał nie, że musimy, tylko że chcemy.
2: Chcemy, ale zdaniem niektórych musimy, zdaniem moim osobistym, z mojego osobistego punktu widzenia nie musimy, ale chciałbym wytłumaczyć, dlaczego chciałem wytłumaczyć pewien szeroki kontekst, żebyśmy rozumieli, że to jest pewien proces, który albo, na który albo się zgodzimy, albo będziemy go musieli w jakikolwiek sposób szybko zatrzymać. W większości państw Unii Europejskiej, kiedy na początku był ten etap, ten proces, ten symboliczny moment, że ktoś decydował się na to, że w danym państwie zostaną zalegalizowane związki jednopłciowe, od 5 do 15 lat później zwykle zawsze dochodziło do sytuacji, że takie związki nabywały możliwości adopcji nie swoich dzieci. I to się dzieje. To jest proces, to nie są wyjątki, to jest coś, co można niemal uznać za pewnik. I teraz, jeżeli w Polsce dochodzi do symbolicznego wczoraj takiego dnia, to oznacza to, że rozpoczynamy również w Polsce pewien proces. Potwierdzeniem tego jest to, że kiedy jechałem do pana redaktora, biuro prawne przesłało mi informację, że za 2 tygodnie będziemy procedować ustawę dotyczącą osób bliskich. Oczywiście nazwa ustawy będzie bardzo neutralna, będzie bardzo piękna i dobra, natomiast w ostatnim zdaniu uzasadnienia, czy w opisie do tej ustawy jest informacja, że ustawa będzie również wzmacniać rolę, uwaga, związków niezależnie od płci. Więc musimy się zastanowić, czy my, nasz naród, nasz kraj z 1000-letnią tradycją chcemy utrzymać pewne wartości, to, o co walczyliśmy przez tyle lat, czy chcemy pójść tą linią unijną i brukselską.
1: Panie pośle,
2: z tą linią osobiście nie zgadzam.
1: Zaraz o tych 1000 lat będziemy dywagować, ale już w internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
0: To podpowiem, możecie śledzić ją na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
3: Możecie też śledzić ciepło. Opady deszczu, które dzisiaj przez całą Polskę przechodzą. W Gdańsku leje, Armagedon
4: teraz
3: deszczowy
4: leje.
3: Będzie padało dzisiaj praktycznie wszędzie.
4: O ma, no tak, teraz leje.
3: Do tego ostrzeżenia przed burzami. Dobra, to w centrum i na południu Polski.
5: Jeżeli chodzi o temperaturę,

0: To no. Dzisiaj na wschodzie najcieplej, 20-21 stopni pokażą termometry w Warszawie, Lublinie czy Białymstoku, a z kolei na północy w Gdańsku 14 maksymalnie, w Bydgoszczy tylko 12.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: A ciśnienie ciągnie się po ziemi. 1000 hektopaskali.
3: Julia Hren,
0: Konrad Piłowarski
2: i Paweł Pawelec.
3: Dzień dobry.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Foxy.
5: I hear you, man.
4: Visita Harry Venten, spela lite Dota.
5: I feel you, man.
4: Visita

0: To nieprawda.
1: No nie,
2: ale
1: nie,
2: że
1: nie,
2: co?
1: Patrz, to ty przez...
0: Że za chwilę będzie cud.
1: No tak, tak, tak, tak.
2: Za to... chwilę to będzie co innego, bo dzisiaj piątek.
1: To już czas!
2: Na co?
1: Na ulubioną!
2: Co takiego?
1: Zabawę!
2: Czyją?
1: I wszystkich Polaków!
2: Mruczy Piwowarski to nazwa tej zabawy. Tomek z Łodzi napisał do nas, może jeszcze kiedyś dane mi będzie rozszyfrować, co mruczy.
0: Ja myślę, że dzisiaj to może być ten dzień.
1: Łatwe.
2: Czyli będzie łatwo?
0: Będzie łatwo.
1: Będzie znane.
0: Będzie łatwo. Mimo wszystko mogę podpowiedzieć.
1: Nie. Nie, no co ty, jak jest
2: nie,
1: łatwe.
2: Nie, ale nie,
1: znane.
2: Nie podpowiadaj.
0: Podpowiem.
2: Nie.
0: Nie, ale ja już podjąłem decyzję, więc i tak to zrobię.
1: A, chcę, żeby no ktoś wygrał.
0: Podpowiedź brzmi następująco. Uwaga. Ta piosenka pojawi się przed godziną 9 w Radiu Vox FM. Jeżeli macie wehikuł czasu, albo przybyliście z przyszłości, to
2: no
0: możecie...
2: to już macie tak. Wygraną w kieszeni, więc skoro będzie łatwo, to od razu telefony w dłoń. Wpisujemy numer 6098 69 869. I jak tylko usłyszycie, co za chwilę Konrad zamruczy, to wpisujecie wykonawcę oraz tytuł. Jesteś gotowy?
0: Oczywiście.
2: Mrucz.
3: Co mruczy Piwowarski w Vox FM.
1: Nic nie jest łatwe, jak on mruczy.
2: Wykonawca, tytuł 609 869 869.

0: Co mruczy piwo warskie?
1: Jest szansa, że padł jakiś rekord.
2: Tak. Ilości SMS-ów i ilości dobrych odpowiedzi.
3: Powiem szczerze, myślałem, że będzie trudniej, bo tak fatalnie zamruczał Piwowarski.
1: No i widzisz, słuchacze się nie zgadzają, bo bardzo dużo poprawnych odpowiedzi. Przypomnijmy.
2: Pojedyncze odpowiedzi są nieprawidłowe, ciężko się dokopać, ale jest Shakira Zoo. Kaoma Lambada.
3: Lambada, tak.
2: I to tyle z tego.
1: Nie, jeszcze jest Roger Odrzucowicz.
3: Jeszcze jest My Czterej Pancerni.

0: A nasz bohater i obrońca, który jako pierwszy zgadł, to nie Roger, to Artur. Cześć, Artur.
1: No cześć, witam wszystkich.
2: Łatwe to było czy trudne?
1: Łatwe było, tak naprawdę to już po drugiej nutce można było odgadnąć.
0: Tam były nutki.
3: Zmruczane, ale jednak.
0: Szachmat
3: wygrane, tak.
2: W tym momencie jestem w szoku.
3: Jakie plany, bije konia.
2: Jako, że dzisiaj piątek, jakie plany masz na weekend?
1: Wiesz, na weekend mam takie plany, że spotykamy się z grupą melodiowiczów, którzy biorą udział w programie Jaka to Melodia, na takim zlocie weekendowym.
2: Wow.
1: I tam wszyscy się widzimy, stąd rozumiesz. Może
0: czekaj,
1: też moja...
0: ty jesteś profesjonalistą, to Jaka to Melodia bierzesz udział?
2: Ale nie...
1: Grałem parę razy,
2: a,
1: tak.
2: A powiedz, czy długo już w zabawie Co Mruczy Piwowarski bierzesz udział?
3: No.
1: Od 3 miesięcy, ale jak zwykle za wolno piszę. Za wolno piszę.
2: Ja myślę, że ty spokojnie możesz być ojcem tego sukcesu.

0: czy piwowarski bierzesz udział?
1: No.
2: Od 3 miesięcy, ale jak zwykle za wolno piszę. Za wolno piszę.
0: Ja myślę, że ty spokojnie możesz być ojcem tego sukcesu.

0: Hej, ale w ogóle dzisiaj w Polsce cieplej niż na Majorce.
1: Nie, żartujesz sobie.
2: Nie, prawda?
0: 17 stopni aktualnie, maksymalnie będzie 18 stopni na Majorce, a u nas na wschodzie kraju 21 maksymalnie.
1: 21, tak. No, czyli... Ale to już w ogóle, wiecie co, to się już chyba stała taka zasada, wiesz? No, jak ja wyjeżdżam gdzieś na majówkę, to tutaj jest 30 stopni, ja żałuję.
2: Ale że ty taki pamiętliwy jesteś, majówka była 2 tygodnie temu.
1: Ale od 3 lat tak mam.
3: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: roku. Karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
4: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Reklama.
10: Wszystkich spragnionych informacji zapraszamy na serwis. Przygotowała go Marta Kiermasz.
11: 1157 hektarów to dokładna powierzchnia Puszczy Solskiej, która spłonęła w ostatnim gigantycznym pożarze. Jak mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów, największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali drugiego dnia.
12: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że w bardzo krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
11: Leśnice nadal patrolują teren, sprawdzając, czy nigdzie nie dojdzie do wtórnego pożaru. Nadal nie oszacowano straty w zwierzynie leśnej. Zbada to specjalna komisja. Salmonella. W kolejnym przedszkolu groźną bakterię wykryto w Gorzowie u 11 dzieci z miejskiego przedszkola integracyjnego. Placówka jest zamknięta. Salmonellę wykryto także u 16 osób w przedszkolu w Nowinach Wielkich. I jeszcze sport. Jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice.
13: Pierwsza zmiana. Od rana.
14: Ludzie. Cześć!
15: Cześć, czujecie to? Coraz bliżej weekend!

0: A propos tego SOS, przypomniało mi się, jak kiedyś moja mama poprosiła mnie, żebym odniósł jej samochód do elektryka, bo nie działały wycieraczki. Mm-hmm. I było piękne, bezchmurne niebo, jak brałem ten samochód. Mm-hmm. I tylko ruszyłem, nie wiem skąd się nagle pojawiły największe opady deszczu, bo to było lato, w wakacje, jakie były przez całe wakacje. To jest 500 metrów, a jak nie 300, musiałem się zatrzymywać.
1: To są tak zwane prawa Murphy'ego.
0: Tak,
1: tak,
0: co złego może się wydarzyć, to się na pewno wydarzy.
2: To u mnie na majówce, tak, tak. Ludzie też tak mają, piszą.
1: Jeśli wy też tak macie, że coś złego wam się wydarzyło z autem, to już teraz możecie zgłaszać się na voxfm.pl. Awaria w pierwszej zmianie. Będziemy od poniedziałku rozdawać kasę.
2: Przypomnę, że niedawno, bo 2 dni temu, nasz słuchacz kochany jedyny uderzył mi w tył mojego samochodu, wyskakując z auta. Mówiąc, Pawelec, ja nie żyję, że ja cię poznałem.
1: Ten konkurs powinien nazywać się Kto ma gorzej niż Pawelec.
2: Okej, nie szkodzi, ale to było tylko lekkie wgniecenie z malowaniem dużego elementu.
0: Chodźcie na voxfm.pl i się zgłaszajcie, 1000 zł na naprawę samochodu do zdobycia.
3: Pierwsza zmiana.

0: 15 minut do godziny 9. Przypominamy, że dzisiaj jest piątek, jeżeli komuś jeszcze nie obiło się uszy.
1: A jutro jest sobota, to jest ciekawe.
0: A pojutrze jest niedziela, to tak dla tych, którzy nie
2: tak
0: znają się na kalendarzu.
2: Do końca tygodnia lecieć.
0: Nie, o poniedziałku już nie będziemy wspominać. Okay. Będziemy mówić o weekendzie i o tym, co nas czeka.
1: I dzisiaj miało być fatalnie, bo ja pamiętam prognozę pogody, że dzisiaj miał być ostatni fajny dzień, ale już z 17-18 stopniami w centrum.
2: Ale w Gdańsku 12 stopni tylko dzisiaj. Bardzo dużo deszczu też dzisiaj.
1: Bardzo bym przykro, ale macie w zamian morze.
2: Jutro podobnie ten deszcz będzie
1: bardzo
2: padał.
1: Bardzo przykro, ale macie w zamian morze.
0: W niedzielę podobnie też deszcz będzie padał.
2: Ale
1: bardzo
2: proszę
1: przykro.
2: Nie narzekać na opady deszczu. Po pierwsze, rolnicy się cieszą, sadownicy się cieszą. Ten deszcz jest potrzebny, bo jest susza hydrologiczna
1: Wisła
2: w Polsce.
1: Się cieszy, Odra
2: Wisła,
1: się cieszy.
2: Dokładnie, wszystkie rzeki się cieszą.
1: Jeziora się cieszą.
2: Poza tym mogłoby być gorzej.
1: Tak? Jak na przykład?
2: Bo w najbliższy weekend jeszcze inne opady są zapowiadane.
0: O, będzie śnieg?
1: Opady?
0: Nie. Grad?
2: Nie.
1: W niedzielę, czekaj, patrzę.
2: Rosyjski satelita może spaść na Polskę między sobotą 8.43, a niedziela 13.49.
0: Ale to tych opadów akurat nie chcemy. Te na suszę nie działają.
1: Ale zaraz, to jest rosyjska myśl technologiczna, to trzeba znaleźć.
2: Czyli nie spadnie, nie.
1: Rozebrać, sprawdzić, co tam jest.
2: Jak rosyjski satelita ma spaść, to znaczy, że gdzieś poleci.

0: 4 minuty do godziny 9, żebyście teraz widzieli Pawelca, który przegląda komputer, czyta te zgłoszenia szuka, i tak, tak opowiada.
1: Kochaj albo rzucaj przed nami po godzinie 9. Możecie się zgłaszać na voxfm.pl, a Paweł tak przegląda te zgłoszenia. Wybrałeś już coś?
2: Jeszcze nie. Mam 3 kandydatów.
1: Jeszcze dużo czasu.
2: Masz zobaczymy jeszcze nie.
1: 15 minut. Co to jest?
3: Pierwsza zmiana od rana z voxfm. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie

0: Konta. Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki

0: opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki

0: autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystko. Wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Reklama.
18: Dziś głosowanie Sejm zdecyduje w sprawie ustaw uderzających w kryptoaktywa. Może być niebezpiecznie. IMGW wydał alerty przed burzami. Zebrali ponad 30 litrów krwi. W wiadomościach powiemy też o akcji kopalni Bełchatów.
19: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
18: Sejm zdecyduje dziś o rynku kryptoaktywów. Wkrótce ruszy głosowanie w sprawie projektów ustaw. Złożono w sumie 4 propozycje, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. W wczorajszej debacie w Sejmie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa.
20: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmok stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
21: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji pana prezydenta.
22: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
20: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
18: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. IMGW wydał ostrzeżenie przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl. Pogoda dziś i w weekend będzie bardzo dynamiczna.
23: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
18: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Opady dadzą się we znaki na południu i w południowym wschodzie kraju. Sędzia sportowy będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny, to za sprawą zmiany w przepisach. Zgodnie z nowelizacją, za naruszenie nietykalności sędziego będzie groziło 15 lat więzienia.
24: Sędziowie zyskają też narzędzie, by chronić swoje dobre imię, na przykład przed komentarzami w internecie. Oznacza to, że w przypadku

0: przypadku, kiedy sędzia poczuje się pokrzywdzony, w danej sprawie będzie go jako funkcjonariusza publicznego reprezentowało państwo. Zmiany pozytywnie ocenia Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy.
1: Nie mam nic przeciwko temu, żeby kibice gwizdali, buczeli, jak im się nie podoba decyzja sędziego, no bo taka jest specyfika sportu. To nie jest sala teatralna czy koncertowa, ale nie może to się przeradzać w agresję fizyczną, w obrażanie.
0: Zmiany wejdą w życie 22 maja.
2: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Międzynarodowa mafia lekowa rozbita przy udziale funkcjonariuszy z poznańskiej skarbówki. Wielkopolscy mundurowi wspólnie z europejskimi służbami zlikwidowali sieć nielegalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej.
3: W ramach całej realizacji przeszukano 73 miejsca na terenie Polski oraz blisko 80 na terenie Europy. Zlikwidowano nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania.
2: Mówiła Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z wielkopolskiej skarbówki. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat. Funkcjonariusze zatrzymali 15 osób, z czego 3 na terenie Polski. Kilka godzin zebrali ponad 30 litrów krwi. Wiosenna zbiórka organizowana przez pracowników kopalni elektrowni Bełchatów znów z dużym sukcesem.
4: Jestem pracownikiem tej firmy, no i korzystam też właśnie, że jest to akurat tutaj blisko. Dla mnie osobiście no jest to taki jakiś powód pewnie też do dumy, że przyczyniam się, wspieram to krwiodawstwo.
2: Zaznacza pan Rafał, była to już 22. wspólna akcja górników i energetyków.
5: I dzielimy się po prostu tutaj wspólnie razem, co też spowoduje, że kolejne osoby widzą, że coś się dzieje, tak, że jest oddawanie krwi, że to jest popularne, że to jest dobre i też przychodzą, też się dzielą.
2: Mówił jeden z organizatorów, Mariusz Warchoł. Kolejna taka akcja jesienią.
6: Co tu jeszcze więcej powiedzieć o tej pogodzie? Deszczowo?
7: Burzowo. Mogą się pojawić dzisiaj burze w centrum i na południu Polski. Temperatury, tak jak już wspominaliśmy, no nie jest kolorowo, ale nie jest też źle, bo dzisiaj nawet 21 stopni może być na wschodzie. Natomiast na przykład w Gdańsku zaledwie 12.
8: 12. Współczujemy, ale macie morze cały czas, mody mówię, macie
6: ale
8: ryby, spacery.
6: Dobra informacja jest taka, że w przyszłym tygodniu mają się pojawić już upały.
7: Upały, gorąco.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Julia Hren,
10: Konrad Piwowarski
8: i Paweł Pawelec, za chwileczkę Kochaj albo rzucaj, na który bardzo serdecznie zapraszamy.

0: nową mam prośbę. Mhm. Bo byś mógł kiedyś pogodzić wszystkie Spice Girls ze sobą w Kochaj albo Rzucaj.
1: No tak, szczególnie ja ze swoim angielskim już to widzę. Już widzę sukces, oczywiście, że tak.
2: Ale Pawłowi zdecydowanie lepiej idzie godzenie polskich par i na przykład dzisiaj Dawid i Paulina. Moje pytanie, czy ty ich pogodzisz? Czy mógłbyś już zdradzić to na początku?
1: Cóż ja mogę? No ja mogę. Ja zrobię wszystko, żeby ich pogodzić. No.
0: A dlaczego są skłóceni?
1: Potrzebują pomocy, ponieważ Dawid prosi, gdyż małżeństwo rozpada się. Mianowicie sytuacja zaistniała taka. Żona uważa, że ją zdradziłem. Miałem wiadomość w telefonie z osobą, z którą się na co dzień widuję w pracy. Wiadomość dotyczyła, o której będę. Moja odpowiedź była z żartem, że zaraz będę, kochanie, i już dochodzę. No i ona to chyba źle zrozumiała. Jest przekonana,
2: ale
1: że...
2: Ale śmieszne. No śmieszny żart. Strasznie śmieszny.
1: No i tak się stało, że... Co ci dużo mówić, Paweł? Od słowa do słowa. Do awantury i ona chce rozwodu.
2: To dzwoń.
1: No dzwoń.
2: Naprawiaj.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Cześć Dawid.
4: Cześć Pawelec.
1: Dzięki za zaufanie. Widzę, trudna sprawa. Lubię takie. Będziemy rozmawiać o twojej żonie. Przedstaw, jak ma na imię.
4: Paulina.
1: No i będziemy ratować małżeństwo, które jak długo trwa?
4: Od 2 lat.
1: Jak ją poznałeś?
4: Poznaliśmy się w pracy. Pracujemy oboje jako kurierzy. Chwilę pracowaliśmy razem. Zeszliśmy się jako para. Później już jako narzeczeństwo, małżeństwo.
1: Dodajmy, że znacie się 9 lat. Macie 2-letniego syna, a drugie w drodze.
4: Tak, dokładnie.
1: No i teraz opowiedz mi o tym swoim charakterze rozrabiaki, dawaj.
4: Wyszła niemiła sytuacja. Mam firmę, na której odbieram paczki. Jest tam pewna osoba, z którą się kontaktowałem odnośnie tego. Wyszła niemiły żart z mojej strony, który w sumie też po rozmowie z Pauliną wyszedł. Uznaję, że był może nie na miejscu, która nie powinna być mieć sytuacji, to Paulina też... Nie lubi, jak ja mam kontakt z innymi kobietami.
1: A tak się czuje niebezpiecznie? Taki jest z ciebie

0: przystojniak, taki heartbreaker jesteś, łamiesz dziewczynom serca, dzwonią do ciebie, piszą, podobasz się?
1: To się okazuje. Ale...
0: Dobra, czekajcie, dziewczyny, robię to dla was, poczekaj, cicho. Proszę mi siebie opisać, ile masz wzrostu?
1: 184.
0: Już jest niedobrze. Dobra, ciemny budowa blondyn. Ciała. Ciemny blondyn.
1: Supły.
0: Dobra, siłka jest grana?
1: Nie. Nigdy nie było. Ale to jest. Co?
0: Naprawdę?
1: No oczywiście. Tak.
0: Są kobiety, które uwielbiają takie brzuszki, bo się można położyć, popatrzeć przed siebie, zależy w którą stronę patrzysz. Zawsze miły widok. Rozumiem, że ona jest zazdrosna, zrobiła ci awanturę o jedną z klientek, która postanowiła odpisać na to, co ty napisałeś, tak?
1: No odpisała, oczywiście, że odpisała.
0: Przesadziłeś z emotkami, dałeś buziaczka, wysłałeś buziaczka obcej dziewczynie?
1: Ale dodałem serduszko do zdjęcia.
0: Czerwone.
1: I oto jest afera właśnie.
0: Fioletowe trzeba było wysłać, zielone.
1: No nie dało się.
0: Nie pomyślałeś, dobra. Paulina przyjrzała ci telefon. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że to nie pierwszy raz, kiedy miałeś flirt, jeśli ona sprawdza ci telefon.
1: Kiedyś się zdarzyło. Przynajmniej Paulina tak uważała, że to był flirt, ale z drugiej strony to jednak inaczej wyglądało. Szczerze powiem, nie wiem.
0: Na imprezach zaczepiają cię, idą na ten lep, jak ty nie coś chodzę powiesz. Nie chodzę
1: na imprezy.
0: Boże, już cię wykastrowała.
1: Nie chodziliśmy na imprezy. Rzadko się zdarzało. Ja jestem typem domownika.
0: No dobra, ale ty wiesz o tym, że jeśli nie chodzicie do ludzi i nie przebywacie z nimi, to ciebie nosi. Ty przyjąłeś jej formę bezpieczną dla niej, ale to nie jest do końca twój styl. Przecież nie byłoby tych problemów, gdybyś był wylatany z własną żoną.
1: Ale nie uważam tak.
0: To czemu piszesz takie rzeczy do innych kobiet? Czemu sprawdzasz, czy wciąż to działa? Czemu zaczepiasz tak, żeby był lekki, malutki, ale jednak problem?
1: Właśnie zrobił się problem, z którego nie spodziewałbym się, że się zrobi problem. Gdzieś w domu nie prawiłem żonie komplementów.
0: A no widzisz, no się nie czuję niedoceniona, no.
1: Tak,
0: a tu jakieś
1: dokładnie.
0: Lasty wysyłasz serduszko. No jaki problem?
1: Dokładnie. To czuję się niedoceniona. Tak jak dobrze powiedziałeś. No na tą chwilę można powiedzieć tak, sytuacja jest z niedzieli, czy tam nawet z ten, w poniedziałek powiedziałam, no, nie wiem, czy to było dalej w nerwach, czy nie, że chcę rozwodu.
0: Nie, co ty gadasz?
1: No, to jest wszystko w wiadomościach, więc no, jest dla mnie to jest przykre.
0: Jak ta sekretarka wygląda? Opisz mi ją.
1: To nie jest sekretarka, to jest dziewczyna, która pakuje paczki. Niska, przy sobie, nie w moim typie, kompletnie kobieta.
0: I Paulina tego nie kuma?
1: Nie bardzo.
0: Dzwonimy. Wydaje się, że to łatwa sprawa. Kochamy się w Dawidzie, czy? Nie mogę w to uwierzyć, już się nie kochamy i naprawdę chcemy rozwodu.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: To gruba afera się zrobiła.
0: No tak, tylko że zwróćcie uwagę, on się żartuje, śmieje się, tak naprawdę, a mowa o rozwodzie.
3: 6098 6989, co wymyślicie i czy będzie? Kochaj.

0: Jeśli chce rozwodu, to nie wydaje mi się, że to tylko ta jedna sytuacja, to wynik nawarstwienia się innych nieporozumień.
1: Tak, tak.
2: Witam, moja narzeczona w pracy do wszystkich mówi, kochanie, czy to kobieta, czy to mężczyzna, i mi to jakoś nie przeszkadza. Darek, jakby się nie udało, to damy numer Dawida do ciebie.
1: Zaraz się okaże, że to nie jeden raz i że jest jedno z wielu kolejnych, o czym zapomniał wspomnieć.
2: Wypisz, wymaluj, chłop ma taki sam charakter jak ja. I jestem po dwóch rozwodach.
0: Tak. Ej, takiego zakończenia historii nie chcemy. 25 minut po godzinie 9. Kontynuujemy Kochaj albo Rzucaj. Pawelec rozmawiał już z Dawidem, który zażartował sobie z koleżanką z pracy. Zobaczyła to jego żona.
1: Jest kurierem. Zresztą tak, jego żona również, kiedy nie była w ciąży, była kurierem. Mhm. To jest dziewczyna, która rozdaje jakby zlecenia. Wiecie, ważna persona. To jest osoba, od której zależy, ile paczek rozwieziesz.
0: Ale nie powinna
1: zarobisz.
0: Być aż tak ważna jak Paulina.
1: No nie powinno być, więc, ale wiesz.
2: I to oznacza, że serduszka się wysyła do niej, tak?
1: No ale takie, wiesz, no nie groźne, no nic tam nie było. On mówi, że to jest tylko taka zabawa, bo to nie jest dziewczyna w jego typie i że żona tego nie rozumie, że on to po prostu, no cóż, no mógł, jakby
2: był słychać, że Paweł już wytrenowany,
1: jakby
2: już
1: to był facet,
2: mówić.
1: Jakby to był facet, to pewnie prosiłby go na ten, no, na
0: dzwoń, przekonuj Paulinę, że to nie zdrada.
1: Janko na dwa palce.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, do Pauliny z tej strony. Czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Dobrze.
1: Paulino, Paweł Pawelec, niespodzianka przygotowana od Dawida.
4: Co?
1: No, Radio Vox FM, na ratunek miłości, bo tu się złe rzeczy dzieją.
4: Boże, ja jak barety, przecież słucham aktualnie Foxa.
1: Bardzo dobrze, Paulinka, no. To proszę przyciszyć radio i rozmawiamy. Słuchaj, nie po to narobił ci dzieci, żeby cię zostawiać. Ja rozumiem, że to fajny, ciemny blondyn z dość odpowiednim wzrostem. I twoim zdaniem dziewczyny się za nim oglądają. Wiem, że za mało poświęca ci czasu, że nie dowartościowuje cię, nie zabiera cię, nie naciska, bo ty nie chcesz oczywiście, tak? Bo niby domatorzy jesteście. Ale gdybyś ty była wybiegana razem z nim, Paulina, po imprezach wśród znajomych, gdybyś ty wyjeżdżała częściej gdzieś z nim, to byś się czuła dużo pewniej. A tak, to wszystko, co złe, przychodzi ci do głowy. Szczególnie jeśli on chce mieć jakieś fajne relacje z kimkolwiek z pracy. Nie daj Boże płci przeciwnej, nie? I to miało miejsce. To serduszko cię zabolało, on mi to wszystko napisał. A ty wiesz o tym, że ona nie lata w ogóle w jego kategoriach. Nieatrakcyjna jest. No i teraz robię mu krzywdę, bo jeśli jest też słuchaczką tej stacji, to za chwileczkę on będzie miał siarę w robocie. Wiesz o tym? Paulinka, on cię kocha, no. Że go strasznie zabolało to, żeś walnęła, że chcesz rozwodu po takiej głupocie, bo jesteś przekonana, że chłopina cię zdradza, no. Naprawdę myślisz, że mógłby to zrobić z nieatrakcyjną kobietą? Nie w jego typie, nie tej budowy fizjonomii i charakteru? Zaryzykowałby to dziecko, które masz w brzuszku, że będzie wychowywał inny facet? Proszę cię, Paulina, masz dowody, że to był romans? Bo on mi tego nie powiedział.
4: Czy to są jakieś żarty, czy to...
1: Nie, to jest prawdziwa historia na antenie Radia Vox FM.
4: Nie jest akurat powiedziane wszystko do końca od A do Z, więc...
1: Jesteś przekonana, że on z tą dziewczyną coś tam...
4: Nie jestem przekonana, ale według mnie źle się zachował, źle postąpił i tyle, no.
1: Przez te emotki?
4: No, nie tylko. Przez rozmowy, ukryte.
1: To nie powiedział mi tego.
4: Były ukryte.

0: zauważyłam przypadkiem. To ona ma problem, bo ona też jest w związku.
1: Może on się jej podoba, a nie wcale ona jemu. A być może pewnie coś zależy w tej robocie od tej dziewczyny, która nadaje te paczki.
0: No ale to myślę, że to nie jest kwestia ukrywania tego przed swoją żoną.
1: A ukrywał?
0: No ukrywał, bo sama do tego doszłam.
1: Przeczytałaś, że gdzieś pojechali, spotkali się, nie daj Boże przespali?
0: Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu głupie podteksty z jego strony w stosunku do niej.
1: Jemu czegoś brakuje. Myślałem na początku, że tobie brakuje czegoś.
0: No. Nie, nie brakuje. Zero dowartościowania, zero komplementów, zero docenienia.
1: Powiedział o tym. Powiedział o tym. To jemu też tego brakuje.
0: Dla mnie nie ma takiego wytłumaczenia, że może sobie zaczepiać tylko dlatego, że nie wiem, jest niedowartościowany, bo gdybym ja miała wszystko to, co mieć powinnam, to pewnie by nawet do takiej sytuacji nie doszło.
1: Masz mu wywalić te rzeczy, których masz mało, a on ma je zrozumieć, bez wyrzucania sobie, że tego nie robisz, tego nie. Tylko ja bym chciała, ja potrzebuję, brakuje mi. On wtedy mówi, ja potrzebuję, mi brakuje. Okej, i wspólnie, jak możemy to? Powiedz mi, że go kochasz i chciałabyś, żeby było pomiędzy wami dobrze i że to było zbyt szybkie, chcę rozwodu.
0: O, no kocham, no.
1: No i co, głupio?
2: Głupio.
1: Czemu mnie oszukujesz, jak nie prosisz o pomoc?
2: Głupio wyszło, cała sytuacja głupia wyszła.
1: Ona nie pisała z nikim, nie ma na to czasu pewnie.
2: No nie ma.
0: No nie ma.
1: Nie zrobiłaby no ci też tego, nie?
2: Pewnie nie.
1: Powiedziałaby, Misiu, bardzo miło z twojej strony, że jestem w twoim typie, ale w moim typie jest Dawid. Przedstawić cię mojemu mężowi? No, a ty żeś poszedł na ten łatwy, wiesz, lep. Paulinka, słuchaj, co ten drań ma ci do powiedzenia, bo to jest bardzo ważne teraz.

0: też tego, nie?
1: Pewnie nie.
0: Powiedziałaby Misiu, bardzo miło z twojej strony, że jestem w twoim typie, ale w moim typie jest Dawid. Przedstawić cię mojemu mężowi? No, a ty żeś poszedł na ten łatwy, wiesz, lep. Paulinka, słuchaj, co ten drań ma ci do powiedzenia, bo to jest bardzo ważne teraz.

0: No ale wygrałaś, powiedzmy. Dwie miłości uratowane.
1: Nawet porażka może być sukcesem, to jest motto tego programu. Pamiętaj o tym.
2: Tak jest.
0: Voxfm.pl, tam się możecie do Pawelca zgłaszać i w poniedziałek kolejna historia.
2: I poczekajcie, bardzo ważna rzecz. Nie tylko wtedy, kiedy to są takie ciężkie tematy, ale również wtedy, kiedy jesteście nieśmiali, kiedy macie na oku kogoś, kto się wam podoba i nie chcecie robić pierwszego kroku, bo się boicie. Ja to zrobię za was. Uknujemy fajny plan i zrobimy pierwszą randkę. No, warto.

0: spójrz w kalendarz. Zerknij, a nie ten mikrofon, dobra, ten. No, proszę bardzo.
1: Ja patrzę w kalendarz, ja widzę, 15 maja w kalendarzu.
0: Właśnie. I co
1: mamy
0: jeszcze?
1: 21 minut do godziny 10, nawet
0: też najważniejsza informacja, że mamy w końcu najkochańszy, wyczekany, piękny.
1: Dawaj głośno.
0: Wspaniały.
1: 3, 4.
0: Piątek! Piątulello nasz!
1: Piątuniuniuniu! Jak dobrze, że już jesteś kochany, nie uciekaj tak szybko znowu.
0: Czekaliśmy na ciebie, naprawdę.
1: Piąteczku,
0: już zastanawialiśmy się, czy wszystko w porządku, czy dojedziesz. Dojechał.
1: Fajnie, że jesteś, piątek. Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Dzień dobry,
0: fajnie, że jesteście.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami, nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
8: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
7: To okna PCV z fabryki Bros?
8: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował.

0: Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
3: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
4: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja!
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania. Reklama.
7: To są wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Jedna internetowa ankieta dla mieszkańców, druga dla sprzedawców. Jeszcze pół miesiąca potrwają konsultacje społeczne na temat zasad wprowadzania nocnej sprzedaży alkoholu w całym Poznaniu. Będzie też okrągły stół ekspercko-branżowy. To 21 maja w Urzędzie Miasta. Nie chcą połączenia Cegloża z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Związkowcy z HCP szykują protest. Ten ma odbyć się w czasie obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Jak przekonywali wczoraj przed historyczną bramą fabryki, uważają, że jedyną dopuszczalną opcją jest stworzenie holdingu. W planach kolejne spotkanie z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Międzynarodowa mafia lekowa rozbita przy udziale funkcjonariuszy z poznańskiej skarbówki. Wielkopolscy mundurowi wspólnie z europejskimi służbami zlikwidowali sieć nielegalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej.
8: W ramach całej realizacji przeszukano 73 miejsca na terenie Polski oraz blisko 80 na terenie Europy. Zlikwidowano nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania.
7: Mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Wielkopolskiej Skarbówki. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat.
8: Zakładali firmy, przez które sprzedawali swoje suplementy i leki, które nie były dozwolone do sprzedaży. Stworzyła setki stron internetowych i kont w mediach społecznościowych. Często używali nazwisk i wizerunków znanych osób oraz fałszywych lekarzy, by wprowadzać ofiary w błąd.
7: Funkcjonariusze zatrzymali 15 osób, z czego 3 na terenie Polski. Sprawa ma charakter rozwojowy. Do 21 czerwca możecie podziwiać wystawę Titanic The Artifact Exhibition w hali nr 1 MTP. Na ponad 1500 m2 znajdziecie więcej niż 170 przedmiotów wydobytych z wraku statku spoczywającego na dnie Atlantyku. To m.in. stalowe drzwi wejściowe, stanowisko sterowania kapitana oraz jedyny zachowany na świecie cherubin zdobiący schody pierwszej klasy. Brytyjski transatlantyk zatonął w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku. Podczas rejsu do Nowego Jorku z ponad 2200 osób na pokładzie zginęło 1500.
9: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
7: Dzisiaj cały dzień deszczowy w Poznaniu, po południu możliwe także burze, a przy nich naprawdę porywisty wiatr. Do 14 stopni na termometrach, pod wieczór niewykluczone przejaśnienia. Ciśnienie mamy poniżej normy, jakaś kawka albo zielona herbata może być bardzo na miejscu. Drogowcy ze swoim sprzętem dzisiaj na Słowiańskiej, Wiechowicza, Kurpińskiego, Połapskiej, na rondzie Minikowo, na Książę.

0: Więcej w rejonie zajezdni na Ożarowskiej, Metorytowej, to nitka w stronę miasta, na Szeligowskiego, Jaroczyńskiego, Borówki, tu głównie utrudnienia na poboczach i na drodze numer 184.
1: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: FM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja.
3: Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w Twojej sprawie.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
13: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
18: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc. W drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami. Nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
2: Reklama 107,4 Poznań.
0: 3 osoby ranne, to po wypadku w Wielkopolsce są utrudnione.
18: Wykańczenia wnętrz. Szczegóły na modena.bajkordia.pl.
2: Reklama. 107,4. Poznań.
0: 3 osoby ranne, to po wypadku w Wielkopolsce są utrudnione.

0: Polska gotowa na ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości czeka na ruch sądu. Pomaga nawiązać więź z dzieckiem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania i o tym powiemy na koniec.
1: 10 na zegarach. Zaczynamy wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
0: Na początek poważny wypadek w Wielkopolsce. 3 osoby zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. To w miejscowości Elżbietów na trasie Nowe Miasto Jarocin. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa pojawiła się już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje płynące ze strony polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma gotowy wniosek ekstradycyjny i czeka jedynie na decyzję sądu dotyczącą aresztu byłego ministra. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez Warszawski Sąd Zażalenia Obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Żurek zapowiedział też działania dyplomatyczne, m.in. rozmowy z władzami Węgier dotyczące dokumentów umożliwiających wyjazd Ziobry do USA. Tymczasem temat byłego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. W internecie nowe nagranie opublikował również Marcin Romanowski, ale nie podał, gdzie obecnie przebywa.
0: Obaj politycy są zamieszani w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Inflacja najwyższa od lipca, potwierdziły się wstępne szacunki. W kwietniu wyniosła 3,2%. To oznacza, że nadal mieści się w celu NBP. Jeszcze w marcu wyniosła dokładnie 3%. W ostatnich tygodniach najmocniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku odzieży i obuwia. Brakuje rąk do pracy na plażach Sopotu. WOPR nadal prowadzi nabór ratowników. Potrzeba jeszcze kilkunastu osób.
3: Ten sezon będzie trudny, jeżeli chodzi o kadrę ratowniczą. Często osoby młode wybierają lepiej płatną pracę lub wyjeżdżają za granicę. Mamy nadzieję, że do sezonu już będziemy mieć zgraną, pełną ekipę.
0: Mówił Tomasz Ostrowski z sopockiego WOPR-u. Ratownikiem może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs ratownictwa wodnego. Powinna również posiadać ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pomaga noworodkowi czuć się bezpieczniej, wzmacnia więź z rodzicem. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
4: Kangurowanie, czyli bliski kontakt skóra do skóry. W Bydgoszczy personel Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 uświadamia rodziców, jak ważny jest on dla rozwoju dziecka. To bliskość, która leczy, podkreśla pediatra profesor Iwona Sadowska-Krawczenko.
5: Dla rozwoju psychiki, dla tworzenia prawidłowej więzi. Mniej zakażeń te dzieci mają, kiedy są kangurowane.
4: To niezwykłe doświadczenie także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
6: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, a on czuł moje bicie serca. Ten zapach, te małe paluszki, nigdy się tego nie zapomni.
4: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
0: Dla rodziców kangurowanie również jest ważne, bo wzmacnia więź z dzieckiem od pierwszych chwil, daje poczucie bliskości i pomaga szybciej odnaleźć się w nowej roli.
7: Nie taki ten piątek straszny, jak go malują na mapach pogody, słuchajcie, bo i widzę tutaj deszcze w całym kraju i trochę może zagrzmieć, ale nawet 21 stopni i w Białymstoku, i w Rzeszowie dzisiaj, 20 w Lublinie i w Warszawie.
1: Okolice Wrocławia, Oborniki Śląskie, Brzeg Dolny, Prochowice z opadami deszczu, Lubin, Dobrzyca, Jarocin, okolice Poznania, Bydgoszczy. Tutaj aktualnie pada taki pas od południa do północy i to wszystko przesuwa się, słuchajcie, na wschód.
7: No tak, i tak sobie popada jeszcze i przez sobotę, i przez niedzielę.
1: Ale to
7: i
1: taka malutka chmurka deszczowa, bym powiedział.
7: A może przejdzie
1: nic
7: bokiem?
1: Nic strasznego. Zawsze.
7: Tego się trzymajmy.
1: Jak liczymy na to, że popada, to przechodzi bokiem, a jak liczymy, że przejdzie bokiem, to weźmie i pada. No. Tak to jest z tą pogodą. Ale mamy piątek, tym się cieszymy. Klaudia Wasiluk.
7: I Arek Sikora.
1: I Marta Kiermasz wraca za godzinę.
0: Zapraszam.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: posłuchaj swojego serca. No. I niech serce tobie odpowie, czy to prawda, czy to fake. No, teraz się w to pobawimy, słuchajcie. Powiemy wam historię, która...
1: No nie mogła się wydarzyć, albo się nie wydarzyła.
0: Albo się nie wydarzyła. I sami musicie zdecydować, czy to prawda, czy fake, dzwoniąc na 609 869 869 i nam o tym mówiąc. No to najpierw historia. Co tam mamy?
1: Jest...

0: pewien most.
1: No.
0: W zasadzie wiadukt.
1: Wiadukt.
0: Pod nim posadzono drzewa.
1: Ale poczekaj, to jakaś miejscowość może, żeby... Co, gdzie takie coś
0: powiedzmy,
1: mogłoby...
0: Powiedzmy, że to było w Radomiu.
1: W Radomiu. No niech to będzie Radom.
0: Niech to będzie Radom, niech tam będzie wiadukt.
1: Wiadukt
0: niech to będą drzewa, które mają ograniczony dostęp do słońca i wody opadowej, no właśnie przez to, że są posadzone pod wiaduktem.
1: No.
0: Ale urzędnicy mówią, że spokojnie drzewa sobie poradzą.
1: I teraz pytanie do was. Czy to prawda, czy fake? 609-86-9869. Otwieramy właśnie w tym momencie linię i możecie dzwonić. Proszę bardzo, czekamy na wasze telefony.
0: Prosto do studia.
1: I tu mamy już kogoś. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: Kto po drugiej stronie?
2: Agnieszka.
1: Cześć Agnieszka. Skąd jesteś, powiedz na początku?
2: Z Radomia.
1: Z Radomia. O, to Agnieszka będzie wiedziała.
0: Jakby w temacie.
1: Agnieszka, to prawda czy fake?
2: Oczywiście, że prawda.
1: Prawda?
0: A oczywiście, bo Radom.
1: Agnieszka, a ty widziałaś te drzewa? To naprawdę tak wygląda?
2: Znaczy, no nie rozsądzajmy, to nie są drzewa jeszcze.
1: Aha, to jeszcze musi... To słuchaj, Agnieszka, jak jesteś przedstawicielką Radomian, no to mamy tutaj zalecenia od specjalistów. Te drzewa trzeba chodzić regularnie podlewać. Nie zapominajcie o tym. Z racji tego, że one są gdzieś tam pod wiaduktem, ograniczone mają dostęp do słońca, jak idziecie podlewać, to koniecznie z latarką.
0: Żeby delikatnie doświetlić.
1: Tak, niech...
2: Ale oni, te drzewka mają bardzo blisko do lotniska.
1: Do
0: drzewa?
1: Tak.
2: Drzewa mają kilometr do lotniska.
1: Do lotniska. To bardzo dobrze się składa, bo jak będzie im mało słońca, to mogą zawsze wsiąść w samolot i polecieć gdzieś, gdzie tego słońca jest więcej. To też jest...
2: A my mamy bliżej do Egiptu.
1: Do Egiptu jest bliżej z Radomia, właśnie.
0: Dobra, wszystko się zgradza.
1: Jednak
0: a zgadza się przede wszystkim to, Aga, że tak, masz rację. To była absolutnie prawda.
1: Paczka z gadżetami od Vox FM leci do ciebie. Dobrego piątku! No?
0: No to nie jest śmieszne. And it's funny, jak w tej piosence. To jest całkowita prawda, słuchajcie. Pozdrawiamy serdecznie Radom, pozdrawiamy raz jeszcze Agnieszkę.
1: Buziaczki.
0: Fajnie, że jesteście z nami.
1: Tak wam robimy
0: 20 po 10.

0: To będzie pewnie pytanie retoryczne, ale zapytam. Mm? Zepsuł ci się kiedyś samochód?
1: Dlaczego retoryczne? No a może to... bym odpowiedziała nie?
0: No nie, bym
1: to
0: nie
1: to
0: umie...
1: nigdy nie moja wina jest. Przecież on się sam psuje.
0: Ale to nie chodzi
1: jak
0: o...
1: Jak się zepsuł?
0: A kto powiedział, że to twoja wina?
1: No to mi się nigdy nie zepsuł. Dobra, sam ja i mój samochód to moja historia. Ale no. Słuchajcie, jeżeli wy macie swoje historie, którymi chcielibyście się pochwalić, no to oczywiście jest taka strona voxfm.pl. Mhm. A przy okazji serdecznie polecamy awarię w pierwszej zmianie, bo tak się składa, że takie najgorsze, najdziwniejsze, najśmieszniejsze historie właśnie z awarią auta... No wygrywają. Słuchajcie, nagradzamy.
0: Wygrywają te historie. Tysiak na naprawę waszego samochodu do zgarnięcia voxfm.pl, tam szczegóły.
2: Reklama. Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za

0: Jeśli nie masz jeszcze Nico Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Nico. Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.nico.com.pl. Idziemy do Nico. Avanti!
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lordzie, witamy na salonach.
4: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie Nowak.
3: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
5: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
6: Reklama.
7: Są tu kibice Lecha. Teraz będzie coś dla was w wiadomościach z Poznania w Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Lech ma autostradę do mistrzostwa. Obrońcom tytułu zostały 2 mecze. Mają też 4 punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. W Poznaniu jednak na fajerwerki trzeba poczekać, mówi Przemek Ofiara z redakcji sportowej Superekspresu.
8: Wiadomo, że ziemia radomska nie jest zbyt przychylna dla Lecha Poznań. Lechowi gra tam się ciężko. Właśnie z Radomiakiem w najbliższej kolejce Lech Poznań gra na wyjeździe. Ułatwieniem dla Lecha Poznań w tym kontekście może być to, że Radomiak jest już zespołem utrzymanym w ekstraklasie i gra w zasadzie o nic.
7: W walce o tytuł poza Lechem Poznań została tylko Jaga. Ta ma tylko matematyczne szanse na tytuł mistrzowski. Kolejorz w 2 ostatnich kolejkach musi poradzić sobie bez kontuzjowanej gwiazdy.
8: Ali Golizadek w ostatnich tygodniach to nie tylko najlepszy piłkarz Lecha Poznań, ale też najlepszy piłkarz ekstraklasy. Jakość sama w sobie. Długo czekano w Poznaniu na to, żeby wystrzeliła forma Irańczyka i myślę, że będzie to trudne. Naprawdę był bardzo ważnym punktem tego zespołu.
7: Mecz z Radomiakiem w sobotę. Za tydzień Lech podejmie u siebie Wisłę Płock. Nieoficjalnie w Poznaniu trwają pierwsze przygotowania do fety. W jednym przedszkolu grota solna, salka kinowa czy pokój sensoryczny, a w innych problemy z remontami. Tak sytuację w poznańskich placówkach przedstawia radna miejska Halina Owsianna. Twierdzi, że wśród przedszkoli panują pewne nierówności, na które zwracają uwagę mieszkańcy.
9: Czasem można poprzesuwać między zadaniami rzeczy i nie doprowadzać do takiego czegoś, że później są takie, może nie skargi, ale forma zwracania się do radnych, że panuje w przedszkolach różne traktowanie, że jedna dyrekcja jest wyjelowana.
7: Miejscy urzędnicy przyznają, że są przedszkola z takimi udogodnieniami jak grota solna. Budżet na inwestycje jest oddzielny od pieniędzy.

0: Na remonty, mówi Piotr Kurosiński z Urzędu Miasta.
1: To nie jest tak, że akurat grota posolna, która powstała w przedszkolu, czy w tych trzech przedszkolach, jest kosztem innych przedszkoli, bo finansowanie jest zrównoważone, to są dzieci, każdy z dzieci mają swoje potrzeby, a tak naprawdę artykułują te potrzeby dyrektorzy placówek.
0: Budżet na remonty dla poznańskich przedszkoli to łącznie około 6 milionów złotych.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
0: Dzisiaj burze są zapowiadane na popołudnie w Poznaniu. Wtedy też będzie mocno wiało. Deszcz ma nam towarzyszyć do późnego popołudnia. Pod wieczór możliwe przejaśnienia na termometrach do 14 stopni. W tej chwili tych stopni mamy 9. Jeśli chodzi o ruch na ulicach, to w tym momencie odbywa się dość płynnie. Już po porannym szczycie komunikacyjnym niedużo zostało, ale kiedy pada deszcz, proszę uważać i włączać światła mijania.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
3: 107.4 Vox FM Poznań.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Lubomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Haniu, już gotowe.
6: Tak prędko? Na pewno wszystko?
5: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Jak ultra okazje Domino's 5.

0: to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
4: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
6: Reklama.
7: 107.4 Vox FM. FM. Poznań.
8: Jest zgoda Sejmu, czas na prezydenta. Ustawa o kryptoaktywach przyjęta. 5 osób zatrzymanych to w sprawie pobicia nastolatków z Ukrainy w Warszawie. Urzędnicy chcą sprawdzić, czy w Gdyni jest za głośno. Ruszyły konsultacje z mieszkańcami.
9: A my ruszamy z wiadomościami Radia Vox FM punktualnie o 11, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
8: Teraz znów wszystko w rękach prezydenta. Posłowie po raz trzeci zdecydowali. Rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przed kluczowym głosowaniem Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone do ustawy przez prezydenta, PiS, Konfederację i jednego z koalicjantów, Polskę 2050. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który śledził to głosowanie.
10: Tak jest, dzień dobry. Wcześniej na etapie prac w Sejmowej Komisji przyjęto tylko jedną prezydencką poprawkę. W głosowaniu nad całym projektem niespodzianek nie było. Zagłosowała cała rządowa koalicja, przeciw cała opozycja. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło jeszcze jeden projekt zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
11: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
10: Sejm już po raz trzeci przyjął rządową ustawę o kryptoaktywach.
8: Poprzednie dwie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem posłowie pracowali nad 4 projektami ustawy, w tym regulacjami przygotowanymi przez prezydenta. Ostatecznie po raz trzeci przegłosowano projekt rządowy. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. To po wydarzeniach z 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
12: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem. Początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
8: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Uderzenie Ukrainy w głąb Rosji. Drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Trafiony został zakład przemysłowy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Wybuchł ogromny pożar. Rafineria ropy w Riazaniu to jeden z największych tego typu obiektów w Rosji. Moskwa poinformowała, że w nocy zestrzeliła w sumie ponad 350 ukraińskich dronów. Tak źle nie było od lat, alarmuje dyrekcja Narwieńskiego Parku Narodowego. Susza hydrologiczna spowodowała, że stan wody w Narwi jest dramatycznie niski.
13: W tym roku wydawało się, że będzie lepiej, tak? Mieliśmy dłuższą zimę, mroźną zimę, ale tych opadów śniegu akurat na terenie Narwieńskiego Parku Narodowego nie było jakoś strasznie dużo.
8: Mówił dyrektor parku Grzegorz Piekarski. Susza nie sprzyja ekosystemowi rzeki. Występuje

0: susza hydrologiczna spowodowała, że stan wody w Narwi jest dramatycznie niski.
1: W tym roku wydawało się, że będzie lepiej. Tak? Mieliśmy dłuższą zimę, mroźną zimę, ale tych opadów śniegu akurat na terenie Narwieńskiego Parku Narodowego nie było jakoś strasznie dużo.
0: Mówił dyrektor parku Grzegorz Piekarski. Susza nie sprzyja ekosystemowi rzeki. Występuje

0: grupy pojazdów na wybranych ulicach.
1: Konsultacje cieszą się dość sporym zainteresowaniem. Już w pierwszych dniach funkcjonowania tej ankiety spłynęło do nas kilkaset odpowiedzi od mieszkańców Gdyni, więc to pokazuje, jak ważny jest ten problem i też zachęcam do tego, żeby każdy z mieszkańców wziął w tym udział.
0: Mówił Maciej Kochanowski, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Hałas jest, ale jak się okazuje, nie wszyscy na niego narzekają.
2: Dzieje się, naprawdę jest głośno. Trzeba się przyzwyczaić, żeby zasnąć albo mieć mocno wygłuszone okna.
3: Jest jakiś hałas, ale mnie to nie przeszkadza.
4: Głośno jest od samochodów.
5: Zależy, w którym miejscu jest mieszkanie.
6: Dla mnie nie jest za głośno. Centrum zawsze, w każdym mieście się dużo dzieje.
0: Konsultacje prowadzone są online na gdyńskiej platformie dialogu. Każdy mieszkaniec miasta może się wypowiedzieć do końca lipca. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne o 12:00 zapraszam już w imieniu Dawida Osyska.
7: Co tam na termometrach się dzieje? Sprawdźmy.
8: W Gdyni może być, słuchajcie, też głośno od deszczu, bo tam 14 stopni wskażą termometry i też właśnie popada deszcz i dziś, i jutro, i tak jeszcze mogę klikać. I w niedzielę może już trochę mniej, wtedy 13 stopni, ale za to deszcz w niedzielę to ściana wschodnia.
7: Ojej!
8: I w centrum też, i tak trochę na południu.
7: Dzisiaj w ciągu dnia najcieplej 21 stopni, w nocy spadek temperatury nawet do 3, ale okazuje się, że takie różnice temperatur, że w ciągu dnia jest ciepło, a w nocy jest zimno, to bardzo dobrze.
8: Tak, truskawki się cieszą.
7: Więcej o tym powiemy, słuchajcie, za moment, niebawem, niedługo.
8: Tak.
7: A powiemy. A wy jak chcecie usłyszeć, o co chodzi, to koniecznie zostańcie z nami, bo powiemy, wszystko będzie wiadomo.
8: O truskawkach, tak.
7: I ładnie też zagramy. Klaudia Wasiluk.
8: Arek Sikora.
7: Dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: To jest Kanks i to jest Never Going Home, a tu jest Vox FM.
1: Tak, i tu gramy w rytmie hitów i mamy 18 minut po godzinie 11.
0: Obiecaliśmy wam bardzo mocne argumenty za tym, że to, że jest ciepło w dzień, a zimno w nocy, to że to dobrze.
1: Tak. I tu jest dowód na to pod tytułem, uwaga, polska truskawka.
0: Polska truskawka.
1: Wiadomo, że jest dobra, bo jest polska, ale teraz się okazuje, że jest najlepsza, dlatego że jest polska, bo w Polsce mamy najlepsze temperatury do właśnie hodowania tych truskawek.
0: No, u nas jest im najlepiej, okazuje się.
1: Teraz będę mówić mądre słowa. Chcecie?
0: Dawaj.
1: Kluczowym czynnikiem są duże dobowe amplitudy temperatur.
0: Dobowe amplitudy temperatur. Powtórzmy, niech to wybrzmi.
1: Tak.
0: No.
1: Bo to chodzi o to, że tak, ciepłe, słoneczne dni pozwalają roślinie intensywnie syntetyzować cukry. A chłodne noce spowalniają metabolizm, co sprzyja ich kumulacji. No, tak. Chodzi o to, że jak jest trochę ciepło, to jest tym truskawkom dobrze, ale przez to, że jest też trochę zimno, to jest im jeszcze lepiej. Bo na przykład takie truskawki, te hiszpańskie, co to mają i ciepło za dnia, i ciepło w nocy, to
0: Tak.
1: One nie mają wcale tak dobrze jak
0: to
1: te
0: teraz,
1: nasze.
0: To teraz po polsku, jak jest ciepło, to truskawka robi się słodka, tak. A jak jest zimno, to ta słodycz w tej truskawce

0: Dobrze, ale przez to, że jest też trochę zimno, to jest im jeszcze lepiej. Bo na przykład takie truskawki, te hiszpańskie, co to mają i ciepło za dnia, i ciepło w nocy, to
1: Tak.
0: One nie mają wcale tak dobrze, jak
1: to
0: te
1: teraz,
0: nasze.
1: To teraz po polsku, jak jest ciepło, to truskawka robi się słodka, tak. A jak jest zimno, to ta słodycz w tej truskawce.

0: Piękne, wspaniałe.
1: Nawet najlepsze.
0: Teraz zagramy po polsku ich troje.
1: O, najlepiej.
2: Zostałem Jolkę.
3: Jolka, do ciebie.
4: Słucham? Kto mówi?

0: Jest taka teoria, a propos tych truskawek, które tak dobrze rosną w Polsce, że im trzeba włączyć dobrą muzykę. Ha. I one wtedy lepiej rosną.
1: To nie dość, że mamy super warunki atmosferyczne do tego, żeby świetnie rosły, to jeszcze stawiamy Vox FM i w ogóle mamy petardę.
0: Truskawki jesteście w domu. A do tego jeszcze, jak dzisiaj włączycie o 17,
1: to dzisiaj usłyszycie
0: to taka
1: taką zbieraninę największych hitów zupełnie. Takie najlepsze z najlepszych 20 notowanych pozycji, w tym Loco Loco, ostatnio miejsce czwarte, jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Ostatnie momenty, ostatnie chwile, żeby wejść na vox.fm.pl i zagłosować.
0: Pięknie to powiedziałeś.
1: Tak?
0: Vox.fm.pl, zakładka Bestlista, tam się polecamy. Plusy do waszej dyspozycji.
1: I 17 dzisiaj koniecznie przed radio odbiornikami. Słuchamy!
0: Truskawki, rośnijcie w siłę.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.

0: Kancelaria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
11: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
12: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konta.

0: zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami. Nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
4: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem?

0: opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Reklama. Bardzo dobre wiadomości na temat rannego żużlowca z Gniezna. W tej chwili już w wiadomościach z Poznania w Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Dobre wieści ze szpitala w Poznaniu. Poprawia się stan Patryka Budniaka. Żużlowiec z Gniezna został ciężko ranny w niedzielnym wypadku na torze.
2: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
1: Mówi Zuzanna Pankros z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Młody zawodnik startu Gniezno miał poważny uraz kręgosłupa, złamania obu nóg oraz miednicy, przeszedł dwie poważne operacje. Jego stan lekarze dotąd określali jako ciężki.
2: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań oczywiście, no i długa rehabilitacja.
1: Policja z prokuraturą badają, czy winę za nieodpowiednie zabezpieczenie ponosi organizator zawodów. Klub zapewnia, że po jego stronie nie było niedopatrzeń. Partia Zielonych i aktywiści chcą zmian w prawie łowieckim. Domagają się m.in. zakazu polowań komercyjnych, większej kontroli nad myśliwymi i zwiększenia dystansu między zabudowaniami a legalnym łowiskiem. Odległość miałaby wzrosnąć ze 150 do 700 metrów.
3: Dzisiaj, proszę Państwa, wiatraki możemy stawiać 700 metrów od domów, są bardzo niebezpieczne, natomiast osoby z ostrą bronią 150 od okien naszych przedszkoli, naszych szkół mogą strzelać. To chcemy zmienić i Polacy tego bardzo mocno oczekują.
1: Mówi Magdalena Gałkiewicz z Partii Zielonych. Mikołaj Jakubowski, przewodniczący zarządu Poznańskiego Związku Łowieckiego, twierdzi, że polowania komercyjne są konieczne, by niektóre z kół mogły się utrzymać ze względu na wysokie koszty dzierżawy terenu. Zwiększenie dystansu jego zdaniem uniemożliwi działalność myśliwym.
4: Biorąc pod uwagę zabudowę różnych obwodów łowieckich, czy to w większych miejscowościach, czy w mniejszych, gdyby zrobić promień 700 metrów wokół każdej zabudowy, to praktycznie nie można by w ogóle prowadzić gospodarki łowieckiej.
1: Trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą ustawodawczą wprowadzającą zmiany.
5: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
1: Dzisiaj do 14 stopni na termometrach, pada raz po raz i padać będzie do popołudnia, niewykluczone także burze i silny wiatr podczas tychże. Jeśli chodzi o drogowców, no to na nich trzeba uważać dzisiaj na Słowiańskiej, na Wiechowicza, na Kurpińskiego, na Puławskiej, na Rondzie Minikowo, na Książęcej w rejonie zajezdni, na Żarowskiej, na Meteorytowej, chodzi o nitkę w stronę miasta, na Szeligowskiego, Jaroczyńskiego, na Warszawskiej i jeszcze na drodze numer 184.
5: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2000.

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
2: Karfurze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
12: Reklama 107,4 Poznań.
13: Sprawcy pobicia nastolatków z Ukrainy zatrzymani. Do napaści doszło kilka dni temu w Warszawie. Uwaga na burze, mogą być groźne w centralnej i południowej Polsce. Na targach można już kupić polskie truskawki. Na razie są drogie, sprawdzimy, czy są chętni na ich kupno.
14: Na zegarze 12 w Vox FM to czas na wiadomości. Witamy Dawida Osysko w studiu.
13: Dzień dobry.
14: Zapraszamy.
13: 5 mężczyzn zatrzymanych w sprawie pobicia w Warszawie 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja.

0: Na Moście Świętokrzyskim. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
1: Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
0: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i był operowany. Pożar jest opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać do wieczora. To w Chruścinie, niedaleko góry na Dolnym Śląsku. W nocy ogień pojawił się w zakładzie przetwórstwa mięsnego.
2: Pożar już, można powiedzieć, mamy opanowany. Cały czas trwa dogaszanie. Są roty wprowadzone do wnętrza obiektu. Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową, która była oddzielną strefą jakby pożarową.
0: Informuje Marcin Klefa ze Straży Pożarnej w Górze. Przypomnijmy, w akcji gaśniczej brało udział ponad 40 zastępów Straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski. 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala. W 10 regionach może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla centralnej i południowej Polski. Miejscami spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Pory wiatru wniosą do 85 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Z tej okazji eksperci przypominają, że kontakt skóra do skóry tuż po porodzie niesie ogromne korzyści zarówno dla noworodka, jak i rodziców. Mówi Ola Piechota, położna ze Starachowickiego Szpitala.
3: To nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Najważniejsze są bliskość, ciepło i obecność rodzica. Medycyna potwierdza dziś to, co natura wiedziała od zawsze. Dotyk i bliskość mają ogromną moc terapeutyczną.
0: Według badań przeprowadzonych przez WHO kangurowanie ma wartości terapeutyczne, obniża ryzyko śmierci na oddziałach neonatologicznych, redukuje także ryzyko poważnych infekcji i problemów z termoregulacją u dzieci. Na razie są jeszcze bardzo drogie. Cena za kilogram sięga 30-35 zł. Mowa o truskawkach. Sezon na nie powoli się rozpoczyna. A czy są chętni, by je kupować? Na jednym z targowisk na Śląsku pytał o to nasz reporter Darek Brombosz.
4: Kupujących jest mało, dlatego jest mało kupujących, w związku z tym nie przywozimy tak dużo.
5: Jest duże zainteresowanie truskawkami?
6: Tak jak widać na załączonym obrazku. Średnio.
5: Myśli pan, że ta cena spadnie?
7: Wszystko zależy, wie pan, od pogody. Jak będzie ładna pogoda i najgorzej, żeby nie było deszczu. Tam może pokropić, ale jak będą ulewy, ona się napije i momentalnie z niej się zrobi po prostu taki balon. Dużo wody, mało słodyczy.
8: Są droższe i to zdecydowanie. Kupiłam w Zagórzu, Sosnowiec Zagórze.
5: Za co pani kocha truskawki?
8: Za smak. Można je na dietę też jeść. Są słodkie.
0: Najlepsze, najsłodsze i najtańsze polskie truskawki gruntowe będą dostępne w czerwcu. Sezon na nie potrwa do lipca.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Były dobre momenty, ale to nie wystarczyło. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Ukrainką Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2. W trzeciej partii nasza tenisistka uległa Świtolinie 6-2 i to ona zagra w finale z Amerykanką Coco Gauff. Stołeczne drużyny wygrały w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. Dziki Warszawa wygrał na wyjeździe 107-92 z Treflem Sopot, z kolei Legia rozbiła 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza, a dziś drugi mecz w parze Śląsk-Wrocław-Arka Gdynia. Jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie Kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Chmury deszczowe przetaczają się nad Polską. Może w niedługim czasie popadać w Łodzi, w Warszawie. Poznań chyba już teraz deszczowy, Bydgoszcz, Grudziądz, no i Trójmiasto, Słupsk, Ustka, Łeba też dzisiaj z opadami deszczu.
12: Deszcze deszczami, ale ja chciałabym brawa. Brawa, brawa, brawa.
11: A, no to brawa.
12: Białystok i Terespol ex aequo wygrywają prognozę pogody. 20
11: naprawdę?
12: Stopni całe na termometrach.
11: Wow!
12: Także brawo.
11: W Białymstok, brawo!
12: Brawo! Właśnie, to jest rzadko spotykane.
11: No dokładnie, bo tam...
12: Nie w Chojnicach i w Szczecinku. Słuchajcie, ale również brawo, bo to też najwięcej wśród
11: brawo.
12: Tych, co mają najmniej, to też jest sukces.
11: Poczekajcie, jak tak dobrze nam idzie, to zerknę, zobaczę. Nie, dla biometu dzisiaj brawa nie bijemy.
12: Dobra, brawo!
11: Brawo!
12: Brawo!
13: Na zachętę, tak?
12: Na zachętę.
11: Klaudia Wasiluk.
12: I Arek Sikora.
11: I Dawid Osysko.
0: Zapraszam za godzinę.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

0: Ależ do tego można by było porobić jakieś wygibasy.
1: Wygibasy, mówisz?
0: Sean Baker i Runaway w Vox FM.
1: Na jakimś smoku polatać pewnie by się jeszcze chciało.
0: Na smoku polatać?
1: No.
0: Ja wiem, ja wiem, bo też to widziałem.
1: Że co, że wygibasy i tanie latanie właśnie. Przez tworzach. Wygląda, to można bez smoka.
0: Wygląda na to, że Kaja nie jest fanką tych takich właśnie tanich wygibasów Justyny Styczkowskiej na Eurowizji.
1: No jest spina, słuchajcie.
0: Jest spina.
1: Dzisiejsze
0: spina.
1: Pudelki, plotki, jastrząb posty i inne się rozpisują.
0: No właśnie, no właśnie. Tutaj proszę bardzo, Kaja krytykuje zeszłoroczny występ Justyny Styczkowskiej, porównując właśnie ten tegoroczny Alicji Szempińskiej. Mówi, że wow, fajnie, że można bez tanich wygibasów i bez latania na jakichś smokach, że po co te takie właśnie, takie przerysowane występy.
1: Drogie panie, no ja wiem, co można zrobić, żeby was pogodzić. Pamiętajcie, że królowa jest tylko jedna. No a która, to już musicie
0: tak,
1: same ustalić.
0: I my nie powiemy, która to. Nie, no tak, może jedna, może druga, a może w ogóle piąta tam.
1: A
0: gdzieś...
1: może właśnie.
0: No właśnie.
1: Tak,
0: no,
1: o może ta, co teraz gra. Nie wiadomo.
0: Dajcie se na zgodę i tyle.

0: 25 minut do 13. Korona za nami.
1: To jest tak, że jedziesz, nie? No. I nagle stop. I się zatrzymuje wszystko. Dym spod maski.
0: To się milion, nazywa awaria.
1: Milion kontrolek na desce rozdzielczej. Nie wiadomo, co robić.
0: No i wydawałoby się, że to jest nieszczęście, prawda? No, a szczęście w nieszczęściu jest takie, że w takiej sytuacji to wy możecie się nią absolutnie wszystkim i całemu światu pochwalić. Mało tego, zgarnąć jeszcze tysiaka na naprawę auta.
1: Spieszymy wam z pomocą. Awaria w pierwszej zmianie. Na vox.fm.pl można się zgłaszać i właśnie opisując swoją najdziwniejszą, najśmieszniejszą awarię samochodu, zgarnąć tysiaka. Polecamy.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista

0: Roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: O mam!

0: Astra 100% Arabica 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Reklama.
7: Czas i pora na najważniejsze wiadomości z Poznania na antenie waszego ulubionego radia Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Policja ustaliła auto, które mogło brać udział w śmiertelnym potrąceniu pieszego. Do wypadku, w którym zginął 47-latek, doszło wczoraj w nocy w Obornikach. Sprawca odjechał, zostawiając ofiarę na drodze. Śledczy powołają biegłych do zrekonstruowania zdarzenia. Postępowanie prowadzą pod nadzorem prokuratury. Utrudnienia na Starołęckiej. W poniedziałek ruszy remont od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Przejedziecie tamtędy tylko w jedną stronę, od Antoniego w dół do Żeglarskiej. W kierunku miasta i torów obowiązują objazdy przez Minikowo. Prace za blisko 2 miliony złotych potrwają do 10 czerwca. Obniżki cen biletów komunikacji miejskiej w Poznaniu domagają się aktywiści. Na niedzielę zapowiedzieli protest przed Urzędem Miasta na Placu Kolegiackim. Więcej wie Paweł Adamczewski.
8: Protestujący chcą, by bilet 15-minutowy kosztował nie 5, a 3 zł. Organizatorzy zarzucają władzom miasta lekceważenie potrzeb pasażerów i zbyt wysokie ceny przejazdów. Domagają się też darmowej komunikacji dla młodzieży, a docelowo bezpłatnych przejazdów dla wszystkich mieszkańców. Wśród organizatorów protestu są m.in. Akcja Socjalistyczna, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Partia Zieloni i Rozwrat. Demonstracja ma rozpocząć się w niedzielne popołudnie przed Urzędem Miasta.
7: Najdłużej pracujący Polak nagrodzony, Wacław Milewski, na początku maja skończył 100 lat. 81 lat temu otworzył swój warsztat ślusarski na Minikowie i prowadzi go do dziś. Wiceprezydent Jędrzej Solarski wręczył mu srebrną pieczęć miasta Poznania. To wyróżnienie za wieloletnią pracę zawodową, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła.
9: Od 45 prowadzę warsztat dokładnie. Bez roboty to człowiek w domu co usiądzie i cały dzień nie można telewizji oglądać przecież. Siły nie trzeba przecież, głową się pracuje, nie siłą.
7: Powiedział nam pan Wacław Milewski, który poza prowadzeniem warsztatu w swoim życiu był m.in. nauczycielem i radnym w Radzie Miasta. W międzyczasie wyszkolił też ponad 40 uczniów. Może pochwalić się również tytułem mistrza Polski w wyścigach motocyklowych.
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
7: Dzisiaj drogowców sporo na ulicach Poznania, bo i na Słowiańskiej, i na Wiechowicze, i na Kurpińskiego, i na Połapskiej, i na Rondzie Minikowo, i na Książęcej w rejonie zajezdni, i na Ożarowskiej, i na Meteorytowej, tu chodzi o nitkę w stronę miasta, na Szeligowskiego, na Jaroczyńskiego, na Borówki, tutaj chodzi o prace brukarskie na poboczach, i na Warszawskiej także, tu z kolei trwa wymiana barier na wysokości fabryki Volkswagena w kierunku Antoninka, i jeszcze na drodze numer 184. Słowem, oni mają pracowity dzień, a wy musicie zachować szczególną ostrożność. Dzisiaj do 14 stopni, niewykluczone burze po południu.
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To nie może być przypadek.
8: Nie! To Kaufland Card Extra!
9: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Polska noc kabaretowa 2026.

0: Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Reklama. 107.4 Vox FM, FM Poznań.
1: Komunikuje się prostymi słowami, rusza palcami, poprawia się stan żużlowca Patryka Budniaka. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach, według opozycji czekają prezydenckie weto. Włamał się do bancówki, a potem poszedł na policję i przeprosił. Będzie historia skruszonego górala.
2: Jest 13. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko.
1: Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej.
3: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
1: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Patryk Budniak doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. Przeszedł dwie poważne operacje. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta. Niewykluczone, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. Rządowa większość przegłosowała dziś regulacje dotyczące rynku kryptoaktywów. Jest w niej tylko jedna z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i nie ma zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu KO Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i PiSu to tak zwane wrzutki.
4: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
1: Czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, przekonują politycy PiSu.
5: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
1: Mówi poseł PiSu Janusz Cieszyński, teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta.

0: Kijów w żałobie wspomina 24 ofiary wczorajszego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. To ofiary z jednego bloku, który został trafiony przez rakietę, budynku runął. Wśród zabitych są dzieci, trzy dziewczynki w wieku 12, 15 i 17 lat. Ojciec jednej z nich zginął w ubiegłym roku na froncie. Na miejscu tragedii płoną znicze, mieszkańcy przynoszą także zabawki. Nadal nie mogą dojść do siebie po tragicznej nocy. Szkoda ludzi, którzy po prostu żyli. Ja ich nie znałam, chociaż mieszkam obok. Przyszłam uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Dzieci, to dramat. Oni nic nikomu nie zrobili, po prostu żyli swoim życiem, a tu te najpiękniejsze lata im odebrano. Zniszczono wszystko. Na miejscu ataku kwiaty złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Od początku wojny w Kijowie w wyniku rosyjskich ataków zginęło ponad 180 osób. Resort Energii ogłosił maksymalne ceny paliw na najbliższe 3 dni. Od soboty na poniedziałku litr benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,37, to 2 grosze mniej niż dziś, a cena diesla nie może być wyższa niż 6,82, czyli o 3 grosze taniej niż dzisiaj. Na koniec jeszcze historia skruszonego górala. Mężczyzna uzbrojony w pałkę i śrubokręt próbował włamać się do jednej z bacówek w Knurowie na Podhalu. Nie wiedział jednak, że ktoś jest w środku. Spłoszony uciekł, a dzień później sam zgłosił się na policję i przeprosił.
1: Zamaskowany 23-latek wybił szybę w drzwiach wejściowych do domku, a następnie próbował dostać się do środka, uszkadzając zamek drzwi. W budynku przebywały 4 osoby. Mężczyzna wcześniej odłączył monitoring posesji. Spłoszony przez jednego z mieszkańców uciekł z miejsca zdarzenia. Następnego dnia sam zgłosił się do komendy.
0: Mówi Łukasz Burek, rzecznik nowotarskiej policji. O dalszym losie rabusia zdecyduje sąd. Może mu grozić do 10 lat więzienia.
2: 20,5 stopnia według naszych prognoz. To jest najwięcej w Kozienicach w tym momencie, ale my wiemy, bo wy nam donosicie, że Halinów podwarszawski to jednak wygrywa w tym kontekście. Tam 22.
3: 22, ale to tak jest, bo zauważamy, że do tych termometrów internetowych należałoby zawsze dodać z 2 stopnie i wtedy by się zgadzało, więc zakładam, że w Kozienicach jest 22,5.
2: Poza tym to, co my podajemy, to jest też temperatura w cieniu, więc jak się wyjdzie na słońce, a tego słońca może miejscami gdzieś tam będzie więcej.
3: Dokładnie.
2: To zupełnie inna rozmowa.
3: Termometr wystawiony na ekspozycję promieni słonecznych potrafi zawyżać podawane wartości stopni Celsjusza.
2: Ale zobaczcie, jak to radio i bawi, i uczy, prawda?
3: Dokładnie.
2: Tu Vox FM, proszę Państwa. I tu też gramy w rytmie hitów.
3: 4,5 minuty po 13. Dzień dobry od nas, Klaudia Wasiluk.
2: I Arek Sikora.
3: Dawid Osysko ucieka na moment, ale wraca o 14.
0: Będę. Zapewniam, że będę.
3: Nie wystawię się tylko na ekspozycję promieni słonecznych.
0: Arek, ty jesteś dobry chłopak, jednak.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
2: On cię tu zawsze dobrą radą, prawda?
3: Padło słowo jednak, czyli miałeś inne zdanie.
2: Nie ma na to czasu,
3: chłopaki. Nie musisz odpowiadać.
2: 5 po 13, gramy. Dzień dobry.
3: Gramy!

0: No i mamy polaryzację znowu w SMS-ach. 609-869.
1: Ja zapytam,
0: 869.
1: Kto na więcej? Legionowo 23 po raz pierwszy.
0: Lublin 20, czyli tutaj się nie wychyla za
1: Legionowo
0: za
1: cały czas 23, nie do pobicia. Białystok 21, ale ostrzeżenia przed powodzią. Ktoś pisze dalej, Legionowo wygrywa na prowadzeniu.
0: Słuchajcie, pamiętajcie, że największy ogień, takie najgorętsze, są nasze serca.
1: Wow.
0: Tam wsadźcie termometr, to zobaczycie.
1: Też czekamy na zdjęcia. 18 po 13.
0: Gorące hity też mamy. Gramy. O.

0: To już jakby teraz.
1: Co?
0: 27 do 14.
1: A,
0: tak
1: no
0: leci
1: właśnie.
0: Nam ten piątek, że nawet
1: cyk,
0: nie wiem
1: pyk,
0: kiedy.
1: I fajrant i weekend.
0: Szczęśliwi czasu nie liczył,
1: no
0: to
1: właśnie.
0: Dlatego my tacy jesteśmy niezorientowani, Areczku. A teraz tak, weekend przed nami. To już w ogóle będzie można się zgubić w czasie i przestrzeni, prawda?
1: No.
0: Po weekendzie często można poznać jakąś taką dzicz.
1: Dzicz.
0: Bo dzicz zostawia po sobie jakieś ślady, prawda?
1: No tak, to prawda.
0: No. No to na przykład w Tajlandii, wyobraź sobie, odnaleziono kości giganta, który 120 milionów lat temu dominował w regionie.
1: I co?
0: Kości dinozaura.
1: Okej.
0: Okay. Tak.
1: A jakiś
0: ten
1: nowy
0: gatunek,
1: dinozaur?
0: Nowy gatunek podobno ważył tyle, co 9 słoni.
1: Co 9 słoni?
0: No.
1: Ja cię kręcę.
0: 27 ton.
1: I pomyśleć, że musielibyśmy się teraz mierzyć z tym dinozaurem, gdyby nie nasi praprzodkowie.
0: Tak.
1: No, bo wiesz co...
0: Nawet
1: Wiesz co oni robili?
0: Co robili?
2: Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura.
1: No i teraz go nie ma.
0: Ty to tak w sekundę wytrzasnąłeś, powiedz mi.
3: Co ty reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3990.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
11: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
12: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
11: To okna PCV z fabryki Bros?
12: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
13: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Może poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Reklama.
21: W Radiu Vox FM na częstotliwości 107,4 już teraz zaczynamy kolejne wydanie wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Ruszyły zapisy na wakacyjne dyżury w poznańskich przedszkolach. Rodzice mogą zgłaszać dzieci elektronicznie przez system Nabór do 22 maja. Więcej wie Paweł Adamczewski.
22: W czasie wakacji każde przedszkole ma około miesiąca przerwy związanej z m.in. z remontami i urlopami pracowników. Dzieci mają zagwarantowane miejsce w swoich placówkach, ale rodzice muszą je zgłosić. Jeżeli opieka potrzebna jest przez dłuższy czas, można wskazać dodatkowe przedszkola. W takim przypadku obowiązuje punktacja.

0: Obecnie jest to 150 metrów. Według Michała Stasiaka z poznańskich Zielonych zmiany są potrzebne.
1: Możemy iść na spacer, wybrać się rowerem z rodziną do Lasku Marcelińskiego i trafić tam na polowanie. Możemy dokarmiać kaczki na jakimś z tych jezior i za chwilę te same ptaki mogą być brutalnie zastrzelone na naszych oczach.
0: Zdaniem Mikołaja Jakubowskiego, przewodniczącego poznańskiego oddziału Związku Łowieckiego, sytuacja wygląda inaczej. Mówi, że w Poznaniu nie można organizować polowań, tylko odłowy lub relokacje na zlecenie miasta.
2: Ewentualne sytuacje trudne ze zwierzętami dziko żyjącymi czy konfliktowe rozwiązują odpowiednie podmioty, czyli firmy, które na etapie umowy z włodarzami miasta zajmują się tą tematyką.
0: Miasto zleciło odłowienie 600 dzików, 300 z nich już zabito. Płatne staże czekają na studentów w Urzędzie Miasta, MOPR-ze, Poznańskim Centrum Świadczeń i Geopozie. Potrwają od sierpnia do końca listopada, a zgłaszać można się już teraz. Do 16 czerwca należy wypełnić formularz na stronie poznań.pl. Kandydatki i kandydaci ubiegający się o staż powinni studiować kierunek odpowiadający profilowi danego biura lub wydziału. O ich kompetencjach i zadaniach można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informują urzędnicy. Do zarobienia w sumie ponad 7,5 tysiąca złotych brutto.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
0: Dziś to w Poznaniu można zarobić mokre skarpety albo ciuchy, jeśli się człowiek nieodpowiednio ubierze, bo deszcze mają nam towarzyszyć do późnego wieczora, niewykluczone burze, niewykluczony również silny wiatr podczas nich, no a pod wieczór może się rozjaśnić, jeszcze jest szansa na załapanie się na nieco słońca, bo to, co mamy za oknami, to ze słońcem nic wspólnego nie ma. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach, no to możecie jeszcze się natknąć na utrudnienia na rondzie Rataje w kierunku wylotówki. I z Poznania doszło tu do kolizji.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
13: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
14: Reklama. 107,4. Poznań.
15: Nie wpłynął na nasze bezpieczeństwo, to szef rządu o planach Pentagonu, a chodzi o anulowanie wysłania żołnierzy USA do Polski. Deszcz, grad i porywisty wiatr. Mamy złe prognozy na najbliższe godziny. Nie tylko niedźwiedzie, do gospodarstw na Podkarpaciu coraz śmielej podchodzą wilki.
16: 14 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Dawid Osysko.
15: Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku. W ten sposób premier Donald Tusk komentuje doniesienia medialne. Chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
17: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
15: Zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę

0: USA, dodaje szef rządu.
1: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
0: Według agencji Reutera o decyzji nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Ostrzeżenia dla 10 województw przed burzami. Mieszkańcy Małopolski otrzymali już alerty RCB. Zmianę pogody odczują najbardziej mieszkańcy południowej i centralnej Polski. Weekend opada w całym kraju. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Według IMGW w trakcie burz można spodziewać się intensywnych opadów. Lokalnie pojawi się także grad.
3: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
2: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski z apelem o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami, ponieważ miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
0: Pogodowe informacje przedstawił Mateusz Gołębiewski. Wilki coraz większym zagrożeniem na Podkarpaciu. Śmielej podchodzą do domów i gospodarstw. Dla człowieka nie stanowią większego zagrożenia, ale jak twierdzi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski, regularnie zabijają psy i zwierzęta hodowlane.
4: Psy

0: Ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
1: Pogodowe informacje przedstawił Mateusz Gołębiewski. Wilki coraz większym zagrożeniem na Podkarpaciu. Śmiali podchodzą do domów i gospodarstw. Dla człowieka nie stanowią większego zagrożenia, ale jak twierdzi wójt gminy Bukowsko, Marek Bańkowski, regularnie zabijają psy i zwierzęta hodowlane.

0: podobno są chowane, wie pan, do budynków. W tej chwili już te psy, takie, które były na przykład, no nie wiem, żeby bronić podwórek przed kradzieżami, są po prostu w garażach trzymane, zamkniętych, takich, żeby się wilk do tego nie dobrał.
1: Gmina Bukowska ma zgodę na poruszenie wilków, tak jak kilka innych podkarpackich gmin, jednak, jak przyznaje jej włodarz, takie działania przynoszą jedynie chwilowy efekt, bo drapieżniki szybko wracają w okolice zabudowań. Na Podkarpaciu żyje dziś około 1400 wilków. Mają fartuchy, wyglądają jak lekarze, ale przede wszystkim chcą sprawiać radość. Fundacja Czerwone Noski poszukuje osób, które odwiedzając trójmiejskie szpitale chciałyby się wcielić w rolę medycznych klaunów. To zawód z wyjątkową misją, mówi Monika Dąbrowska-Jarosz, przedstawicielka fundacji.
2: Klaun medyczny wspiera emocjonalnie dzieci w szpitalach, małych pacjentów i również seniorów. Do udziału w castingu zapraszamy osoby, które mają doświadczenie sceniczne już. To może być doświadczenie teatralne, improwizatorskie, ale też osoby, które potrafią budować relacje i są empatyczne.
1: Rekrutacja do zespołu klaunów medycznych potrwa do 5 czerwca. To nie wolontariat. Fundacja proponuje pracę w oparciu o umowę zlecenie. W Polsce działa obecnie 37 medycznych klaunów.
3: 3,5 minuty mamy po godzinie 14, no to jeszcze raz ostrzegamy, zwłaszcza południe Polski, bo u was nie dość, że popada, to jeszcze zagrzmi, powieje, wszystko naraz. Tej nocy deszcz z mieszkańcami Zakopanego, Krakowa, Katowic, Kielc, Lublina, Łodzi, Białegostoku oraz Suwałk, a z kolei w nocy w okolicach Olsztyna kierowcy noga z gazu, bo tam możliwe mgły. 10 stopni na termometrach w Rzeszowie, do zaledwie 3 na plusie, tyle w okolicach Szczecina, jutro bez zmian, cały dzień będzie padał. W ogóle chciałem powiedzieć, cały weekend będzie padało, ale w niedzielę jest szansa nawet na troszkę więcej przejaśnień, więcej słońca i to od razu przyniesie wyższe temperatury. Co tu dużo mówić, pogoda to jest temat drugo albo nawet trzecioplanowy, kiedy mamy 4 minuty po 14 w...
4: To jest dzień z Vox FM.
3: Uwaga, ściszcie teraz. Piątek! Ale już jeszcze nie mogłem doczekać. Gdzie słychać? Robimy listę obecności. 609-2x8-6-9. Piosenka o rakietach, Bombfunk MCs, Łobuzy, za chwilę Zbuntowany Anioł, Kamil Rutkowski. Bardzo piątkowy. Dzień dobry.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: No zbuntowany, zbuntowany, ale najważniejsze, że anioł. 11 minut mamy po godzinie 14 dzisiaj w piątkowych nastrojach. Witają Państwa. Ja, witam Marcin Chrzaniuk, trochę mniej piątkowy nastrój, ale... Ale jakoś tam...
2: Dzień dobry.
1: Co się stało?
2: No już piątek.
1: No to jak to? No to się cieszyć trzeba.
2: Już ledwo chodzi człowiek.
1: Dotrwałeś, nogi dwie, ręce dwie.
2: A, wszystko na swoim miejscu.
1: Brzuch urósł.
2: Dobra, możesz krzyczeć.
1: Proszę Państwa, gdzie było słuchać piątek, a gdzie nie, bo robimy listę obecności. 609-869-869. Montuję kuchnię w Kutnie. Ktoś pisze. I nawet z głową w szafce słychać was bardzo dobrze. Ale jaka szafka? To jeszcze jest takie pytanie. A kurczę, blaszka, skończyłem właśnie kosić trawę i weekend. Pozdrawiam, Marcin z Lubelskiego. Tam słychać. Piotr z Danii donosi, że słychać. Rafał słychać w Straduny koło Ełku. Straduny koło Ełku. Byłem. Niewiele pamiętam, ale byłem. Pozdrawiam z Gubina. U mnie akurat pomału kończy się urlop i do pracy w poniedziałek. Oj, boli. W Bralic na szklarni słychać bardzo dobrze. A gdzie jest Bralic? Jeszcze jakby ktoś powiedział? Nie pamiętam. Tak jak mówiliście, akurat burza w Krakowie. Już jest? Mam nadzieję, że słychać, że piątek nawet w Krakowie, w Królewskim Mieście. Zresztą za chwilę do Krakowa zajrzymy, bo tam się dzieją rzeczy dziwne. A weekend w Krakowie będzie obfitował w bardzo nieoczekiwane wydarzenia. Jakie? Bądźcie z nami za chwilę. A tymczasem zagramy bardzo piątkowo. Ilenium z Ellie Goulding. Kocham, uwielbiam. O miłość. I

Move Your Body i oczywiście Sia. 19 minut mamy po godzinie 14. 6.09, 2x8.69. Są zastrzeżenia od Luizy. Kamil, tak się darłeś, że wybudziłeś mnie z drzemki. Dąbrowa Górnicza pozdrawia. No to ja jeszcze za chwilkę, bo jest szansa, że zasnęłaś tu na Britney Spears, która już czeka tutaj w kolejce. Za chwilkę będę krzyczał dalej. Dobra, dzięki, pozdrawiam, papa. Gdzie słychać, gdzie nie słychać? 6.09, 2x8.69. Gdzie czuć piątek, a gdzie trzeba jeszcze poczuć? Dajcie znać koniecznie, będziemy robić co w naszej mocy. A tymczasem przenosimy się daleko, daleko, bo jeśli myśleliście, że wasze SUVy są duże i trudno go zaparkować, takiego SUVa, pod marketem, to uwaga, będzie nowina prosto z Tajlandii. Naukowcy właśnie w Tajlandii właśnie odkopali szczątki nowego gatunku dinozaura. I powiem wam tak, mieli rozmach w prehistorii, mieli rozmach. Bestia ważyła 27 ton, żebyście mieli obraz

To jest tyle, co 9 dorosłych słoni azjatyckich postawionych na jednej wadze. Długość również 27 metrów. To gdyby taka koleżanka albo kolega chciał przejść przez przejście dla pieszych, to ogonem byłby jeszcze w poprzedniej gminie. To tak mniej więcej, żebyście wiedzieli, o czym mówimy. Ja wam powiem szczerze, że to rzuca zupełnie nowe światło na współczesne wakacje w Tajlandii, no bo następnym razem, gdy na plaży poczujecie, że coś was uwiera w stopę, to zamiast przeklinać ostry kamień, sprawdźcie dwa razy, może właśnie odkryliście nowy gatunek, przy którym park jurajski wygląda jak zagroda dla kucyków. Tylko uwaga, nie próbujcie brać kości jako pamiątki do bagażu podręcznego. Nadbagaż za 27 ton to się po prostu nie opłaca. Britney gra, no to obiecane. Piąt!

0: Blanka ze Skolimem, niewinna. Jak rozumiem, to jest o Blance. Zgadzam się, za 2 minuty 14:30 i wiadomości w piątek.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.
3: No, może.

0: Wiedza w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny PME 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego

0: Strzeliż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
3: 14.30 na zegarze. O tym, co ważne, informuje już teraz Dawid Osysko. Czas na najświeższe wydanie wiadomości.
4: Polska granica wschodnia jest obecnie najlepiej chronioną granicą Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną. W Otwocku zapowiedział, że jeszcze dziś ogłoszone zostaną m.in. decyzje dotyczące środków strefy na ochronę granic. Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską, dodał komendant główny Straży Granicznej Robert Bagan. 33-letnia kobieta potrącona przez samochód osobowy na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, 33-latka miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz za granicą. Nie zobowiązałem się do niczego.

Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, 33-latka miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz za granicą. Nie zobowiązałem się do niczego.

0: sądzi, aby wokół tej sprawy był jakiś konflikt. Przy duńskiej wyspie Anholt znaleziono martwego wieloryba. Zwierzę prawdopodobnie nie żyje od dłuższego czasu. Nie wiadomo, czy to humbak Timi, wypuszczony na początku maja na Morze Północne.
1: Życzymy, oby nie. Heaven is a place on earth, WW, 28,5 minuty i mamy 15 w piątkowe popołudnie. Brzmi to dumnie.

0: Hello, kilka Essential, don't say goodbye, czyli nie mów do widzenia. Okej, okay, nie mówię. Dzień dobry. 23 minutki mamy do godziny 15. Mam dla was hiciora, tylko uwaga, trzymajcie się bardzo mocno, bo naprawdę hit. Jeśli myśleliście, że wasze rozmowy o pracę były stresujące, to słuchajcie tego. W archidiecezji lubelskiej ruszył właśnie pierwszy w Polsce, uwaga, konkurs na proboszcza. Dobrze słyszycie. Koniec z przydziałami, zaczynają się castingi. Już wam mówię, jakie są wymagania. Kandydat musi mieć co najmniej 15 lat doświadczenia w branży i co jest totalną nowością, musi przedstawić własną wizję rozwoju parafii. Wyobrażacie sobie? Taka prezentacja jakaś, wykresy słupkowe z prognozowaną frekwencją na roratach, strategia social media dla kościelnego chóru. Wierni w Lublinie podobno zacierają ręce, bo oczekiwania są jasne, ma być otwarcie, kontaktowo i z ludzką twarzą. Krótko mówiąc, szukają lidera z charyzmą, a nie tylko kogoś, kto ładnie umie śpiewać amen. I tak zacząłem się zastanawiać, ciekawe, czy na etapie rekrutacji sprawdzają także referencje od poprzednich parafian, bo ja to już widzę oczami wyobraźni, chorej, ale jednak widzę. Proszę księdza, w CV ma ksiądz wpisane sprawne zarządzanie tacą i budowę parkingu. A dlaczego mamy tu dwuletnią przerwę w odprawieniu odpustu?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: No widzę, to widzę. Powodzenia życzymy wszystkim kandydatom. Kiano Silva i Paquito za chwilę.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente, a do tego jaka promocja?
3: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
10: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?

0: Wpisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
1: Oczywiście.
2: Zmieniajmy razem Poznań.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Reklama.
5: To są wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Jedna internetowa ankieta dla mieszkańców, druga dla sprzedawców. Jeszcze pół miesiąca potrwają konsultacje społeczne na temat zasad wprowadzania nocnej sprzedaży alkoholu w całym Poznaniu. Będzie też okrągły stół ekspercko-branżowy. To 21 maja w Urzędzie Miasta. Nie chcą połączenia Ceglorza z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Związkowcy z HCP szykują protest. Ten ma odbyć się w czasie obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Jak przekonywali wczoraj przed historyczną bramą fabryki, uważają, że jedyną dopuszczalną opcją jest stworzenie holdingu. W planach kolejne spotkanie z przedstawicielami polskiej grupy zbrojeniowej. Międzynarodowa mafia lekowa rozbita przy udziale funkcjonariuszy z poznańskiej skarbówki. Wielkopolscy mundurowi wspólnie z europejskimi służbami zlikwidowali sieć nielegalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej.
6: W ramach całej realizacji przeszukano 73 miejsca na terenie Polski oraz blisko 80 na terenie Europy. Zlikwidowano nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania.
5: Mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z wielkopolskiej skarbówki. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat.
6: Zakładali firmy, przez które sprzedawali swoje suplementy i leki, które nie były dozwolone do sprzedaży. Stworzyła setki stron internetowych i kont w mediach społecznościowych. Często używali nazwisk i wizerunków znanych osób oraz fałszywych lekarzy, by wprowadzać ofiary w błąd.
5: Funkcjonariusze zatrzymali 15 osób, z czego 3 na terenie Polski. Sprawa ma charakter rozwojowy. Do 21 czerwca możecie podziwiać wystawę Titanic The Artifact Exhibition w hali numer 1 MTP. Na ponad 1500 metrów kwadratowych znajdziecie więcej niż 170 przedmiotów wydobytych z wraku statku spoczywającego na dnie Atlantyku. To m.in. stalowe drzwi wejściowe, stanowisko sterowania kapitana oraz jedyny zachowany na świecie cherubin zdobiący schody pierwszej klasy. Brytyjski transatlantyk zatonął w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku. Podczas rejsu do Nowego Jorku z ponad 2200 osób na pokładzie zginęło 1500.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
5: Dzisiaj cały dzień deszczowy w Poznaniu, po południu możliwe także burze, a przy nich naprawdę porywisty wiatr. Do 14 stopni na termometrach, pod wieczór niewykluczone przejaśnienia. Ciśnienie mamy poniżej normy, jakaś kawka albo zielona herbata może być bardzo na miejscu. Drogowcy ze swoim sprzętem dzisiaj na Słowiańskiej, Wiechowicza, Kurpińskiego, Połapskiej, na Rondzie Minikowo, na Książęcej w rejonie zajezdni, na Ożarowskiej, Metorytowej, to nitka w stronę miasta, na Szeligowskiego, Jaroczyńskiego, Borówki, tu głównie utrudnienia na poboczach i na drodze numer 184.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Lordzie, witamy na salonach.
9: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
8: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym hasą.
10: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
11: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
12: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Reklama. 107.4 Vox FM, FM Poznań.
20: Wniosek gotowy. Prokuratura czeka na ruch sądu. Chodzi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Salmonella w drugim gorzowskim przedszkolu. Źródło zakażenia pozostaje nieznane. Jedni dorabiają, bo chcą, inni, bo muszą. W Polsce jest coraz więcej pracujących emerytów.
21: I o tym wszystkim słuchamy w wiadomościach Vox FM o godzinie 15, które przygotował i przedstawi już teraz Dawid Osysko.
20: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowym. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła PiSu. Jej uprawomocnienie jest konieczne do ekstradycji. Czasem wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
22: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
20: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tzw. paszport genewski, który miał

0: mu umożliwić wyjazd do Stanów.
1: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone.
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madziar, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Źródło salmonelli wciąż jest nieznane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Badanie produktów nie pozwalają ustalić przyczyny zatrucia, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
2: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej zjedzone albo wyrzucone.
0: Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte, musi przejść dezynfekcję. Placówka w Nowinach ma zostać wkrótce otwarta. Tam zakażonych salmonellą po majówce zostało 18 osób, 15 dzieci, 2 nauczycieli i 1 rodzic. Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 50%. Jak wynika z badań z danych ZUS-u, dziś w całym kraju aktywnych zawodowo jest prawie 880 tysięcy emerytów. O szczegółach teraz Dawid Olszewski.
3: Jeszcze dekadę temu aktywnych zawodowo emerytów było niewiele ponad 500 000.
4: Kompetencje zdobywane przez lata coraz częściej okazują się równie ważne jak młody wiek. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich odpowiedzialność.
3: Przekonuje Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, nie mają wyjścia.
5: Też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
6: Trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. Nam i

0: Coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich odpowiedzialność.
1: Przekonuje Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, nie mają wyjścia.
2: Też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
3: Trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. Nami

0: Wiek aktywnego zawodowo seniora to niemal 68 lat. Najwięcej pracujących emerytów jest zatrudnionych na etacie.
1: Najwięcej pracujących seniorów jest na Mazowszu i Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn seniorów. Katastrofa lotnicza, wypadek komunikacyjny, działania poszukiwawczo-ratownicze, porwanie, sceny jak z filmu akcji rozgrywają się w Kaliszu i okolicy. To ćwiczenia służb w ramach Starex 26.
2: Koordynator zgłasza się do ratownika Merkus. Proszę opis sytuacji.
3: Na razie w tym momencie wszyscy poszkodowani są odwiezieni na szpital. Czekamy i oczekujemy na kolejne koordynaty.
1: Starex 26 to największe ćwiczenia służb w południowej Wielkopolsce.
4: Pogodowa uwaga, idą burze z gradem i z naprawdę silnym wiatrem, zwłaszcza na południu Polski, Małopolska. Wy wiecie, bo dostaliście ostrzeżenie od IMGW, ale te w SMS-ach od tego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ja również ostrzegam. Najbliższej nocy deszcz popada w Łodzi, w Kielcach, w Lublinie, w Rzeszowie, Krakowie, Zakopanem, Katowicach, Białymstoku i w Suwałkach. Kierowcy w okolicach Olsztyna, piesi zresztą także. Uwaga na mgły. Temperaturowo od 10 stopni w Rzeszowie do zaledwie 3 na plusie. Tym razem w Szczecinie. Szczecin wysuwa się na prowadzenie tej nocy, jeśli chodzi o to, co najmniej przyjemnego w temperaturach może się zdarzyć. Dzień dobry, raz jeszcze 4 minuty po godzinie 15. Nie przejmujemy się tym, no bo gdzie tam, w piątek? No nie wolno, nie można, absolutnie. Czarujące konie, czyli Charming Horses, już grają za chwilę Weekend w Weekend.

Halo, halo, tu Londyn, tu weekend. W weekend 10 minut po 15, nawet 11, bo każda minuta o tej porze może mieć znaczenie, zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze ciągle siedzą w pracy, prawda? Także spokojnie, pamiętam o was, 11 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli myśleliście, że jednorożce występują tylko na różowych plecakach i w bajkach dla dzieci, no to będzie czas teraz dobry na szybką lekcję historii z dreszczykiem. Uwaga, po 4 dekadach leżakowania w ciemnych archiwach na ekspozycję w bibliotece w Kórniku wraca róg jednorożca. Róg jednorożca. Przez wieki możnowładcy byli przekonani, że to jest taki magiczny artefakt, który, uwaga, potrafi wykryć trucizny w winie albo zapewnia wieczną młodość. I dzisiaj co prawda wiemy już, że to nie jest żadna magia, a po prostu bardzo imponujący kieł narwala, czyli takiego arktycznego wieloryba, ale mówmy się. Róg jednorożca brzmi o niebo lepiej niż ząb morskiego ssaka albo ząb jakiegoś tam narwala, tak? To jeden z najbardziej fascynujących skarbów polskiej kultury, w końcu można go zobaczyć na własne oczy. Taki pomysł na weekendową wycieczkę, ale swoją drogą, wyobraźcie sobie takie rozczarowanie dawnych królów, którzy płacili za ten róg równowartość kilku miast, a potem i tak dostawali kataru albo zgagi po uczcie. Morał z tego jest bardzo prosty moim zdaniem. Marketing szeptany działał doskonale już kilkaset lat temu. Dzisiaj róg wrócił na wystawę, więc jeśli czujecie, że poranna kawka potrzebuje odrobiny magii, no to wiecie co robić. El profesor, bella ciao, magicznie, Agnieszka Helińska za chwilę.

0: Życzę wam, żeby ten tytuł ziścił wam się w poniedziałek o weekendzie.
1: Nie mogę cię zapomnieć. Nie mogę cię zapomnieć.
0: Żebyście pamiętali, to przede wszystkim. Agnieszka Helińska, 17,5 minuty mamy po godzinie 15. Zaglądamy do Barcelony, bo w Barcelonie goręcej niż podczas sierpniowej siesty. Jest jeden temat, który oczywiście elektryzuje hiszpańskie media, elektryzuje polskie. Saga się już z tego zrobiła. Dziennik Sport donosi, że Robert Lewandowski jest to krok o kroczek od ogłoszenia decyzji, której, co tu dużo mówić, wielu fanów

Także polskich Dumy Katalonii wolałoby nie usłyszeć. Otóż nasz kapitan prawdopodobnie żegna się z Camp Nou, czyli odchodzi z Barcelony. Po 4 latach, w trakcie których, no co tu dużo mówić, Robert udowodnił, że wiek to jest tylko liczba, a strzelanie goli to dla niego czynność tak naturalna jak, nie wiem, oddychanie. 37-latek podobno szuka nowych wyzwań. Niektórzy kibice w szoku, inni już zaczynają się powoli do tego przyzwyczajać. Proszę Państwa, no 37 lat, to tak sobie myślę, to jest dla piłkarza taki wiek, w którym większość kolegów z boiska albo testuje wygodne fotele w studiach telewizyjnych jako eksperci, albo gdzieś się zaszyło na świecie. Także jeśli Robert faktycznie odejdzie, to pozostaje tylko pytanie, gdzie? Podobno Arabia Saudyjska, USA. A ja tak sobie myślę, a może powrót do korzeni? Walka o koronę króla strzelców w ekstraklasie. Wyobraźcie sobie nagłówek w ekstraklasie. Lewandowski kontra obrona Termaliki Nieciecza. Wieczysta Kraków i koledzy czekają.

0: Tekst troszeczkę martwiący, ale przy piątku taki do wybaczenia. 609-2x8-69, SMS jest od Mirka, pisze tak. Słucham Voxa od rana w pracy na działce, grabiąc liście nad jeziorem. Piaseczne województwo lubelskie, ale najlepsze jest na koniec. Pozdrawiam kąpiących się. Przepraszam bardzo, dopytam tylko o jedną rzecz, nawet nie o temperaturę powietrza, ale o temperaturę wody. To się da? Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama.
0: Żeby tego popołudnia być dobrze poinformowanym, czas na wiadomości Vox FM. Dawid Osysko zaprasza na zegarach 15.30.
8: Wstrzymany został ruch pociągów na odcinku Ropczyce-Dębice na Podkarpaciu. To po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora, informuje PKP. Kolizja dwóch samochodów osobowych na trasie ekspresowej S3 w pobliżu Zielonej Góry. Ruch na jezdni w kierunku tego miasta został wstrzymany. Drogowcy zalecają objazd starą drogą numer 3. W najbliższą środę do Chin przyjedzie Władimir Putin. Według dziennika South China Morning Post wizyta potrwa jeden dzień, a jej program nie będzie tak bogaty jak w przypadku prezydenta USA. Wizyta Trumpa w państwie środka zakończyła się dzisiaj i trwała 3 dni.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Wiadomości sportowe Vox FM.
8: Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy, ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu.
11: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
8: Powiedziała nam Zuzanna Pankros z wielospecjalistycznego szpitala miejskiego w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dziś początek 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18.00 Zagłębie Lubin będzie podejmować Pogoń Szczecin, a o 20.30 rozpocznie się mecz Korony Kielce z Widzewem Łódź. Jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak donoszą hiszpańskie media. Według nich Polak najprawdopodobniej pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii i przeniesie się do Stanów Zjednoczonych albo do Arabii Saudyjskiej. W niedzielę pewna tytułu Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Lidze przeciwko Betisowi Sevilla. No i może być to ostatni mecz Lewego na Spotify Camp Nou.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Mamy 27 minut do 16. Pieśń o tańczeniu to taka oficjalna wersja, ta mniej oficjalna nie nadaje się do cytowania.

Loco Loco Gordo, oczywiście 23 minuty do godziny 16. To jest kawałek prosto z bestlisty, a dzisiaj po 17 najświeższe notowanie, także hej, głosujemy, bo to naprawdę ostatni moment. A słyszeliście, że idą nowe przepisy i będzie obowiązek oznakowania i rejestracji wszystkich psów niezależnie od daty urodzenia? Jednym słowem, trzeba będzie chipować swoje czworonogi. Co ciekawe, także koty, tylko w przypadku kotów obowiązek obejmuje zwierzęta, które mają właściciela albo przebywają w schronisku lub pod opieką organizacji zapewniającej opiekę. I rady gmin będą mogły zdecydować, czy trzeba będzie też chipować koty wolnożyjące. Czy trzeba będzie chipować, uwaga, powtórzę, koty wolnożyjące. Powodzenia życzę! Reklama.

0: biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mońska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mońska 12.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarka 14. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
9: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
10: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
11: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem?

0: Troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
2: To pomysł.
1: Pomysł?
2: Tak, zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
1: Ale jak?

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
4: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
5: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
4: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
5: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
4: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
5: Do swych składów pięknie zapraszają.
4: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
6: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
7: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
11: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
16: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
1: Reklama. 107,4. Poznań.
17: Akcja ratownicza w Tatrach. Piorun w okolicach Giewontu raził 2 osoby. Śmiertelne potrącenie na podkarpackich torach, z tego powodu są opóźnienia na kolei. Ponad 200 osób wróci do domu. Wielka wymiana jeńców pomiędzy Rosją a Ukrainą.
18: 16 na zegarach. Słuchamy, co przygotował Dawid Osysko. Już teraz czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
17: Rozpoczynamy jednak od informacji dosłownie sprzed chwili z Dolnego Śląska. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa 2 osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim. A więcej o tym w informacjach za godzinę. Dwie osoby zostały porażone piorunem na Giewoncie w Tatrach. Na szczęście żyją. Trwa akcja ratunkowa, informuje z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
19: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy metalowym krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników Topr.
17: Alerty z powodu burz obowiązują już w 13 regionach. To pas od Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego po Lubelskie, Podkarpackie, Małopolskie i Śląsk. Nawałnicą będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr.

0: śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Ropczyce-Dębica. Na miejscu pracują teraz służby. Składy jeżdżą po jednym torze w obu kierunkach i mają już kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Chodzi o pociągi z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
1: Służby na miejscu działają. To będzie zależne od decyzji służb, decyzji prokuratora. Natomiast prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
0: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Szczegóły dotyczące opóźnień pociągów są dostępne na portalu.

porozumienie dotyczy 1000 jeńców. Jak poinformował prezydent Zełenski, większość zwolnionych Ukraińców przebywała w niepoli od 2022 roku. Wiele tych osób wraca z poważnymi obrażeniami, osłabionym zdrowiem i poważnymi konsekwencjami psychologicznymi. Po przekroczeniu białorusko-ukraińskiej granicy żołnierze nie ukrywali emocji. 1494 dni byłem w niewoli, a jutro są urodziny mojej matki. Jestem bardzo szczęśliwy. Taki prezent będzie dla niej. Wszyscy, których bliscy są w niewoli, proszą, nie martwcie się. Oni się trzymają, nie poddadzą się, są silni.

0: stado przeniesie się do kolejnej. Zajmą się one obszarem o łącznej powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Owce korzeniem trawy w Katowicach zajmą się do końca września.
2: 3 minutki mamy po godzinie 16. Dawidowi bardzo dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia z Dawidem już niebawem. A jeżeli chodzi o najbliższą noc, to tak, za wiele widać nie będzie w Olsztynie i okolicach, dlatego że tam naprawdę gęste mgły tej nocy. A deszczowo Suwałki, Białystok, Lublin, Łódź, Kielce, Kraków, Zakopane oraz Katowice. Najcieplej w Rzeszowie, Dycha, w Szczecinie zaledwie 3 stopnie na plusie. Tej nocy jutro 14-15 stopni niemal wszędzie. Są miejsca, gdzie będzie troszkę cieplej, to Olsztyn 16-12 w Katowicach. Pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu, tu się zachmurzy, tam wyjdzie. No wiadomo, jak to jest. Ale proszę Państwa, mamy weekend. Weekend, weekend i jeszcze raz weekend. A skoro weekend, to się kompletnie niczym nie przejmujemy, a już zwłaszcza pogodą.
3: To jest dzień z Vox FM.
2: Bo teraz to jest dzień. Danny Tyrisy, Only You, piątkowo, Masters Nocy Mało, jeszcze bardziej piątkowo, Kamil Rutkowski. Program To Jest Dzień. Zapraszam.

No mało, no mało, mało, mało. Nocy zawsze mało. Nocy zawsze mało i poranek przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie, zwłaszcza na dobrych imprezach. Pozdrawiam tutaj weselników i wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści imprezowiczów, którzy nie, jeszcze 9 rano, nie, to jeszcze jakoś tak niewybawiony jeszcze jest. Jeszcze troszeczkę, jeszcze chodź do domu. Znamy to. 10,5 minuty mamy po godzinie 16. Zaglądamy do Sejmu, bo tam prawdziwi mistrzowie fizyki kwantowej i fiskalnej. Jest nowelizacja, która dorzuca 40 zł akcyzy do e-papierochów. Proszę Państwa, ci, którzy e-dymka robią, będzie drożej. Takich, które działają na indukcję elektromagnetyczną dokładnie. Już tłumaczę, o co chodzi dla tych, którzy spali na fizyce. To jest dokładnie ta sama technologia, dzięki której gotujecie wodę na herbatę w 3 minuty. Na Waszych kuchenkach. A posłowie uznali, że okej, skoro możecie mieć kuchenkę w kieszeni, to trzeba za ten luksus będzie to płacić. No i teraz za każdy taki zbiorniczek 40 zł dodatkowo. Mnie tylko tak jedno zaczęło zastanawiać w temacie. Skoro opodatkowujemy indukcję w kieszeni, to jak blisko jesteśmy od akcyzy na jajecznicę smażoną w kuchni? Bo mechanizm jest ten sam, więc jak jutro zobaczycie kogoś, kto zamiast e-papierosa próbuje zaciągać się nad patelnią, to nie zdziwcie się, on po prostu szuka tańszej alternatywy dla pola magnetycznego bez akcyzy. Smacznego i zdrowego rozsądku życzę tak przy okazji.

0: To jest taka piosenka, która mam wrażenie się rozkręca, rozkręca i ona końca nie ma. A nie, jednak ma. 609-2x869, ja do Państwa z pytaniem.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata? Pytanie!
0: I to jest to pytanie. Czy piątek na tak, czy piątek na nie? 609-869-869, numer prosto do studia. Proszę dzwonić, jak tam jesteście na zakupach, odbieracie dzieci, wracacie z pracy, jedziecie do pracy, już jedziecie na weekend, dzieci nie wszystko, każda okoliczność jest dobra i tu nie trzeba szukać wybitnych pretekstów, po prostu dzwońcie 609-869-869, a ja was wysłucham. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Witam szanownego prowadzącego.
0: No witamy, no i co tam dobrego?
4: Jak tam zdróweczko?
0: Powiem ci, że wiesz co, dzisiaj jakoś tak mam wrażenie, lewa noga mi się rozluźniła w końcu, wiesz, tak przy piątku. Jak wiesz o co
4: to
0: chodzi.
4: Nie bardzo.
0: Nie, bardzo dobrze, bo do poniedziałku mam takie zadanie, żeby też prawa się rozluźniła. A u ciebie?
4: A u mnie no w miarę, jeszcze dzisiaj nocka i weekend.
0: Ojejku, no dobra, to życzymy, żeby jak najszybciej poszło, dobra? Zdrówka, życzymy wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jak to krótkim pytaniem poprawi humor? Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry, Alicja.
0: Cześć Alicja, Alicja ma piątek na tak, piątek na nie?
5: Piątek na tak.
0: Dlaczego?
5: No bo jestem sobie w moim ulubionym mieście Legionowie i sobie jeżdżę samochodem z tatą.
0: O, bardzo dobrze, ale ty nawet po głosie słychać, że masz super piątek, czyli to się nazywa tak zwane Legionowo Friday Drive, tak? Tak bym to nazwał. Zdrówka życzymy, uważajcie na siebie. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
6: Halo, halo, cześć Kamil.
0: Cześć, co dobrego w piątek, tak czy nie?
6: No jak najbardziej na tak, pierwszy dowiedziałem się, jestem prawie pewien, że mój syn zdobył bardzo dużo procent na egzaminie ośmioklasisty, a po drugie, dowiedziałem się, że na Kaszubach pokazały się kurki.
0: Nie! Gdzie?
6: Tak.
0: Chcesz powiedzieć, czy wolisz nie mówić?
6: No właśnie, no nie powiem ci, Kamil, no co ty?
0: Kurde, mol, każdego grzybiarza po tym się poznaje, że nie uwierzysz, jak ja grzyby widziałem. A gdzie? No co ty, tego ci powiedzieć nie mogę. Zdrówka życzymy i piękne Kaszuby oczywiście pozdrawiamy, niemniej pięknie. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Paweł.
0: Cześć Paweł, Paweł ma piątek na tak, piątek na nie?
7: A tak.
0: Dlaczego?
7: Bo w końcu rower otwieram po półtora tygodnia, z serwisu,
0: ale będziesz jeździł, czy będziesz na niego tylko patrzył, jak ładnie wygląda?
7: Trzeba ruszyć. Formę robić.
0: Dobry jest, nie dość, że do serwisu oddał, to jeszcze zamierza jeździć. Pozdrawiamy w takim razie i proszę brać przykład, bo takich się ludzi już rzadko spotyka. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, Marcin z Ostrowy.
0: Cześć Marcinku, piątek tak czy nie u ciebie?
8: Jestem w pracy, wrzuciłem ostatnie awizo i jestem wolny.
0: Jesteś listonoszem?
8: Dokładnie.
0: Słuchaj, to będziesz musiał sobie przynieść 500 na prezent marzeń, bo to mam dla ciebie, okej?
8: Okay? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Proszę. Pa.
2: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Ja lubię listonosze, tak po prostu. Nie wiem dlaczego, ale po prostu lubię i nie wiem, czy tutaj dałem prezent, czy narobiłem więcej roboty. Dobra, jak macie bąbelki na tylnej kanapie, robimy głośniej. I już wiecie dlaczego.

0: Tak pięknie tu umie śpiewać tylko Ellie Goulding, także sorry, przepraszam, jak startujecie, to wiecie, no z Ellie Goulding małe szanse. 28,5 minuty po godzinie 16, za chwilkę wiadomości.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Eura GD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.

0: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
3: Reklama.
4: Co ma nam do powiedzenia Małgorzata Łukowska, którą witamy w studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Sprawdzamy w wiadomościach Vox FM o 16.30 już teraz.
5: Rosja rozważa atak na jedno z państw NATO, powiedział dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Putin miałby uderzyć z terytorium Białorusi. Świadczą o tym dodatkowe kontakty pomiędzy prezydentem Rosji a Aleksandrem Łukaszenką. Szczegóły tych rozmów ma znać Kijów, napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Spółka spłaca, stowarzyszenie się odwołało. Chodzi o Stal Gorzów, która ma do oddania miejską dotację. Łącznie to 1,5 miliona złotych. Połowę powinno oddać Stowarzyszenie Klub Sportowy Stal Gorzów, a drugą część Stal Gorzów S.A., mówi dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Dawid Kuraszkiewicz.
6: Klub Sportowy Stal Gorzów odwołał się od decyzji i dziś one są przedmiotem analizy przez samorządowe kolegium odwoławcze. A Stal Gorzów S.A. wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie tych dotacji na raty i w terminie do tej pory spłacają wszystkie te raty.
5: Magistrat rozłożył zobowiązania spółki na 60 równych rat. Do tej pory Stal spłaciła dwie. Co miesiąc to około 10 tysięcy złotych.

0: To jest grupa Modern Talking, przez niektórych żartobliwie, mam nadzieję, zwana Modny Tłok. Sexy Sexy Lover, 22 minutki do godziny 17. Dzień na tak, jest piątek i dzisiaj zaczynam 3-tygodniowy urlop i zamierzam zapomnieć o wszystkim, pisze Dominika. No jak ty zapomnisz o wszystkim, to pytanie, czy ten urlop się troszeczkę nie przedłuży u ciebie? Bo to jest takie klasyczne pytanie pracodawcy. Przyjdziesz jutro do pracy, czy od poniedziałku wolisz już w ogóle nie przychodzić?
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
10: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama 107,4
12: Fox FM Poznań.

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Pozbądź się wilgoci rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier

0: swojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
1: bezpiecznie.
0: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Na plaży w Kury czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
4: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
7: Reklama. Domniemany morderca z Lubina nie żyje. Mężczyzna zastrzelił się podczas policyjnej interwencji. Spór wokół składu Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm powołał dziś 15 nowych członków. Nowy dyrektor pałacu w Wilanowie. Poprzedniego odwołano za imprezę techno.
8: Godzina 17 już minęła. To czas na wiadomości w Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
7: Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundrowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
9: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
7: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar 30 i 31-latka. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez zgromadzenia sędziów. Dwoje członków zgłosiły PiS i Konfederację. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
10: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
7: Posłowie PiS-u zbojkotowali dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem, zaznacza poseł Michał Wójcik.
11: Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, wydał postanowienie wzywające Sejm do natychmiastowego zaprzestania jakichkolwiek działań w tym zakresie, ponieważ został złożony wniosek grupy posłów, ale ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia

0: tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
1: We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Chodzi o sprowadzenie roli Sejmu przy wyborze do funkcji notariusza zatwierdzającego decyzję środowiska sędziowskiego. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dziś dotychczasowy zastępca odwołanego wczoraj Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy Techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
2: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
1: Deklaruje nowy dyrektor muzeum w Wilanowie Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu. Studenci przejęli miasto. W Krakowie oficjalnie zaczynają się juwenalia. Otworzył je Korowód, który w tym roku wrócił w swoim wielkim finale na rynek główny. Studenci mieli okazję popisać się kreatywnością w wymyślaniu przebrań.
3: Za kogo jesteście przebrani?
4: Jesteśmy przebrani za hiszpańską inkwizycję.
5: Jesteśmy przebrani za Legion Rzymski. Ja jestem obecnie centurionem.
6: Jedno auto niestety nam trochę porzewiało, trochę są dziury, ale się dobrze trzyma.
1: Juwenalia swój początek miały właśnie w Krakowie. Już w XV wieku obchodzono tam właśnie święto studentów.
7: Uwaga, burze prawie w całym kraju z wyjątkiem w zachodu oraz północy. Jak będą burze, to również deszcz, no ale deszcz do końca dnia może przytrafić się prawie w całym kraju. Wyjątek to północny wschód. Jeżeli chodzi o weekend, to nie będzie to pogodowo weekend marzeń. Jutro bez deszczu tylko północny zachód. Na pozostałym obszarze popada deszcz. Zagrzmi nawet też jutro w centrum oraz na Podkarpaciu. Temperatury maksymalne jutro od 13 stopni w centrum. No gdzie idziesz, jak o pogodzie opowiadam? Czy ja wychodziłem... Jak
8: nie
7: ty czytałeś serwis
8: tych bus.
7: Dziękujemy, Małgosiu. To był miły już komentarz do
8: nie,
7: tego,
8: żartuję,
7: co się działo. Idź już sobie, idź, tylko proszę, przyjdź o 17.30. Teraz 25 minut właśnie pozostało do godziny 17.30. Ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry. Jest piątek, z weekendem za chwilę startujemy. Pogoda co prawda nie jest dobrze zorganizowana, ale reszta wydaje mi się, że tak. Bestlista owszem, odliczanie zaczniemy mniej więcej za pół godziny.

0: My Way. Calvin Harris w Vox FM.
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Vox FM.
0: I jeszcze raz.
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Vox FM.
0: 11 minut po godzinie 17. Vox FM oczywiście best lista trwa, no bo godzina się zgadza, dzień tygodnia, piątek. I na chwilę przed weekendem, no to z best listą musimy wystartować. I jeżeli chodzi o tę część, gdzie odliczamy, to jeszcze odrobina cierpliwości. O 17.30 wiadomości i po nich właśnie od 20 miejsca do pierwszego będziemy sprawdzać, jak dzisiejsze 605 notowanie best listy poukładaliście, oczywiście łącznie z miejscami 3-2-1. A jeżeli chodzi o miejsca 3-2-1, to teraz jest taki moment best listy, w którym w czasie cofamy się o tydzień, aby przypomnieć sobie właśnie pierwszą trójkę sprzed tygodnia.
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Vox FM.
0: Tydzień temu na trzecim And the Dust Harry Zokaria. Ubiegłotygodniowy numer 2 Puls Miasta, Paul Vibes. I szczyt best listy w ubiegłym tygodniu. Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Wszystko się zgadza, to jest pierwsza trójka sprzed tygodnia. Jeżeli chodzi o tę dzisiejszą, no to poproszę o odrobinę cierpliwości. No ale jak to mamy w zwyczaju, do godziny 19 ogarniemy się ze wszystkim, także z dzisiejszym 605 notowaniem bez listy Vox FM. No to teraz Mezzo i Liber, Aniele, no już za chwilę pierwsza z propozycji do bez listy.
3: Mezz Liber, Astatolik, Slainer.

Aqua, Barbie Girl, no tutaj troszeczkę podrasowana przez Tiesto, no fajne, naprawdę fajna jest ta wersja i to taka fajna historia się od razu też przypomina, że ta piosenka powstała tylko i wyłącznie dlatego, że chyba córeczka Tiesto powiedziała, że Barbie jest fajna. To co tatuś zrobił? A remix zrobił, który jest cały czas z nami. 19 minut po godzinie 17, Vox FM Bestlista już trwa, ta część, gdzie odliczamy, to mniej więcej za niecały kwadrans rozpoczyna się, ale jakiś czas temu mówiłem, że przyjdzie moment i on właśnie przyszedł, żeby spotkać się z pierwszą propozycją dzisiaj do Bestlista.

0: No a tutaj mamy, proszę Państwa, taką sytuację, że od kici miał minęło już parę lat, a Markus P. cały czas aktywny. Jego najnowsza piosenka jest zatytułowana Latino i jest propozycją do Bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: 2007 rok. To czas, kiedy Timbaland rządził muzycznym światem. Na tutaj na wokale jeszcze Nelly Furtado i Justin Timberlake. Give it to me w Vox FM. 25 minut po godzinie 17. Kolejny punkt do zrealizowania przed momentem, kiedy zaczniemy odliczać dzisiejsze notowanie Best Listy. To oczywiście moment, w którym dowiadujemy się, ile piosenek Best Listy opuszcza. I to nie dość, że ile się dowiemy, to jeszcze jakie to są piosenki. Przy okazji przyłoży to nam się na kolejną wiedzę o dzisiejszym notowaniu Best Listy, bo ile piosenek z Best Listy wypada, robiąc miejsce, tyle mamy nowości i tyle piosenek fala. No dobra, to sprawdź się w takim razie, kto z Best Listą dziś się żegna. Felix Jen, Kaskada, Boy You Tell Me. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Shakira, Zoo. No i po długich 16 tygodniach dzisiaj także z Best Listą żegna się to nagranie. Halo, to London Weekend.
1: Powiedz, kochanie, czy masz te plany?
0: Policzone? Policzone. Cztery piosenki Best Listy opuszczają, a to oznacza, że cztery nowości dzisiaj mamy. A cztery minuty pozostały do godziny 17.30. 17.30 to oczywiście wiadomości, również te ze świata sportu, no a później będziemy odliczać 605. Notowanie Best Listy w Vox FM.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.

0: nowych w Media Expert.
1: To nie może być przypadek.
2: Nie, to Kaufland Card Extra.
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Reklama.
6: 17.30 już jest na zegarach, to czas na wiadomości w Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
7: Zderzenie czterech pojazdów na S7 w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą jechać objazdem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Aktywiści chcą zmian w prawie łowieckim. Domagają się m.in. zakazu polowań komercyjnych, większej kontroli nad myśliwymi i zwiększenia dystansu między zabudowaniami a legalnym łowiskiem. Odległość miałaby wzrosnąć ze 150 do 700 metrów, mówi Magdalena Gałkiewicz z Partii Zielonych.
8: Dzisiaj, proszę Państwa, wiatraki możemy stawiać 700 metrów od domów, są bardzo niebezpieczne, natomiast osoby z ostrą bronią 150 od okien naszych przedszkoli, naszych szkół mogą strzelać. To chcemy zmienić i Polacy tego bardzo mocno oczekują.
7: Trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą ustawodawczą wprowadzającą m.in. właśnie te zmiany. Nie żyje rosyjska obrończyni praw człowieka Nina Litwinowa. W proteście przeciwko wojnie na Ukrainie popełniła samobójstwo, przekazała dzisiaj Nowaja Gazeta. W liście pożegnalnym napisała, że Putin zabija niewinnych ludzi, a do więzień trafiają ci, którzy sprzeciwiają się zabijaniu. Litwinowa od lat 60. zajmowała się działalnością opozycyjną. Jej pogrzeb zaplanowano na niedzielę.
5: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Robert Lewandowski o krok od podjęcia decyzji o sportowej przyszłości donoszą hiszpańskie media i dodają, że Polak najprawdopodobniej pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii i może przenieść się do Stanów Zjednoczonych albo Arabii Saudyjskiej. Dlatego niedzielny mecz z Betisem Sevilla może być ostatnim spotkaniem Lewego na Camp Nou. Argentyna, Meksyk i Benin będą rywalami Polek w fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Turniej z udziałem 24 drużyn zostanie rozegrany w czterech polskich miastach. Impreza potrwa od 5 do 27 września. W spotkaniu otwarcia Polska podejmie Argentynę, a ten mecz odbędzie się w Katowicach. A być może już jutro poznamy piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice.
5: Best lista.
6: 28 minut pozostało do godziny 18. 605 notowanie bez listy, zatem możemy rozpoczynać. Wiemy już, że 4 nowości dzisiaj w zestawieniu są. 4, także 4 piosenki nie zmieniają pozycji sprzed tygodnia, a do tego 6 piosenek awansujących i 6 spadających. 6-6-4-4. Tak w skrócie ta dzisiejsza statystyka się prezentuje. Jak to przekłada się na ułożenie konkretnych piosenek na konkretnych pozycjach? Jak zwykle, proszę o cierpliwość. Do 19 wszystko będzie jasne. Zapraszam na 605 notowanie bez listy właśnie. Krzysiek Skrzypkowski, ponownie dzień dobry. Jeżeli chodzi o od czego zaczniemy, od miejsca 20 oczywiście, a tu po 7 tygodniach mam nagranie, które dziś notuje największy spadek o 13 oczek z 7 w ubiegłym tygodniu na 20 właśnie. Ekstazy, pragnę twojej miłości.
5: Best lista Vox FM 20. Pragnę

No to trochę nowości nam się tutaj, proszę Państwa, pokazało w 605 notowaniu bez listy Vox FM. Na miejscu 18 Milki i David Guetta, Just the way you are. To nowość, proszę Państwa, na 18 właśnie. Na 19 także nowość, Armin Van Buuren i Marl Rex, Like a Child. A na miejscu 20 nie nowość, no ale też nagranie, które się wyróżnia. No trochę pechowo, trzeba powiedzieć, w tym tygodniu, bo takim znaczkiem, że największy spadek. I to o pechowych 13 oczek. Z 7 na 20, 7 tydzień w zestawieniu Ekstazy, Pragnę Twojej Miłości. Ale oczywiście za tydzień, za sprawą Waszych głosów, no wiele może się wydarzyć z tymi piosenkami. Do godziny 18 jeszcze 18 minut pozostało. To pewnie cenna informacja dla tych osób, które do godziny 18 dzisiaj w pracy, a potem to już weekend. Szkoda, że pogoda się nie zorientowała, że my tutaj mamy weekend, nie mogłoby się wykazać. Trudno, za tydzień podobno ma być lepiej, a my w Bestliście

0: 605 notowanie bez listy Vox FM trwa. No trochę już wiemy o dzisiejszym notowaniu, między innymi to, że nagranie Fast Car Superstar Christiana Markiego w tym tygodniu spada z miejsca 10 na 16, ale imponujących 9 tygodni w zestawieniu jest. No ale nie jest to piosenka, która najdłużej w bestliście przebywa, bo jest piosenka, która no zdecydowanie dłużej właśnie od Christiana w bestliście jest. Wcześniej na miejscu 17, trzecia z czterech dzisiejszych nowości, Disco Boys Rider Vabank. No to, co oznacza, że trzy nowości i już za nami, a jedna przed nami. Jeżeli ktoś przegapił, to doinformuję, że wcześniej na miejscu 18 również ze znaczkiem nowość Milki i David Guetta Just The Way You Are. Na miejscu 19 to pierwsza dzisiejsza nowość była Armin Van Buuren i Marlon Lex Like A Child. No i jeszcze jedna piosenka z tym znaczkiem nowość pojawi się. Ale teraz piosenka, która być może za tydzień, może trochę później, któż to wie, ale właśnie ze znaczkiem nowość pojawi się. Teraz wypadałoby się cofnąć do roku 1990, kiedy to Brytyjczyk, ale pochodzenia jamańskiego, wydaje swój największy hit od Zulu Close To You. To Maxi Priest. A teraz mamy rok 2026. Po ten kawałek sięga Remady, który wspólnie z Maurisem nadają tej piosence brzmienie odpowiednie, no, dla obecnej dekady. Remady i Maurice Close To You w propozycjach do bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: tak bardzo chcę. Skarbie nie da się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: No i jeżeli chodzi o nowości, to mamy już komplet, proszę Państwa. Ta czwarta najwyższa nowość w 605 notowaniu Bestlisty znalazła się na miejscu 15. Piękni młodzi z nagraniem Nie daj się prosić. No dobra, 2,5 minuty pozostało do godziny 18. Po godzinie 18 wracamy z Bestlistą, no bo przerwę na wiadomości sobie jak najbardziej zrobimy. Doinformowanym trzeba być o pogodzie, także słów kilka. No a później po godzinie 18 po wiadomościach oczywiście ruszymy z odliczaniem piosenek z miejsc od 14 do pierwszego. Będzie kilka emocji, tak mi się wydaje, bo jeszcze przed nami ta piosenka, która w Bestliście jest najdłużej, oraz to nagranie, które dzisiaj w notowaniu największy awans zanotowało. To właśnie w kolejnej godzinie Bestlisty wydarzy się. No i także oczywiście jeszcze trzy propozycje, czyli piosenki, które być może już w przyszłym tygodniu staną się takimi piosenkami notowanymi, przy których zamiast znaczka propozycja będzie znaczek, a w zasadzie liczba z konkretną pozycją. To wszystko po godzinie 18. Po wiadomościach zostańcie z Voxafem koniecznie. We'll be right back.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
7: Piorun uderzył w Giewont. Kilka osób jest rannych, w tym jedna ciężko. Unijne miliardy trafią do służb, to dzięki programowi SAFE. W końcu ma być bezpieczniej. Na Krajowej 80 stanie fotoradar.
8: 18 już jest na zegarach. To czas na wiadomości w Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
7: Jedna osoba śmigłowcem lotniczego pogotowia przetransportowana do szpitala, cztery pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach. Pięciu turystów schodziło wtedy ze szczytu, relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru.
9: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi. No pozostała czwórka, jak dolecieliśmy na miejsce, była w całkiem niezłym stanie. Byli w stanie z naszą asystą samodzielnie zejść.

0: do Doliny Konradowej.
1: Najbardziej poszkodowana osoba w chwili transportu do szpitala była już przytomna. Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 roku. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na szczycie Giewontu. Zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a rannych zostało 157 osób. Alerty z powodu burz obowiązują dziś w 13 województwach. To Pazot Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego po Lubelskie, Podkarpackie, Małopolskie i Śląsk. Nawałnicom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr i lokalnie także grać. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef Ministerstwa Obrony podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych. A to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze dzięki programowi sejf zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
1: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
1: I na pożyczka sejf to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
4: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
5: Oczekiwaliście jakichś zmian?
4: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
5: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
4: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
1: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
6: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
5: Będzie bezpieczniej?
6: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
1: A to pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Problemu nie ma w weekend, za to w tygodniu jest niewielu chętnych. Schronisko dla zwierząt w Nowym Sączu szuka wolontariuszy, którzy od poniedziałku do piątku będą wyprowadzać psy na spacery. Dołączyć może każdy chętny, mówi Joanna Otto ze schroniska.
7: Apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka.
1: A żeby zapisać się na spacery z psami, najlepiej zajrzeć na Facebookowy profil schroniska albo odwiedzić azyl osobiście.
8: O zagrożeniach ze strony pogody w postaci burz, to już Małgosia mówiła w wiadomościach. Zostawmy ten temat.
1: Że nie?
8: No ja powiem o deszczu, który jutro będzie padać. Prawie w całym kraju. Oprócz Świnoujście, Szczecin, tu jutro nie powinno padać, ale tylko tutaj tak w całym kraju deszcz popada. Może jeszcze również pogrzmieć na południowym wschodzie kraju, jeżeli chodzi o temperatury. Takie sobie od 13 w centrum do 18 na Podkarpaciu właśnie.
1: Wszystko to ta zimna Zośka.
8: A właśnie, to, no ale jutro nie ma zimnej Zośki, co to ma być?
1: No daj jeszcze trochę kwarantanny na rozbujanie się.
8: Dobrze,
1: ciepła.
8: Niech tak będzie. Dziękujemy za wiadomości, poprosimy o kolejne.
1: Będę.
8: O 19. A my, proszę Państwa, pędzimy dalej z bestlistą notowanie 605. I 14. miejsce przed nami Kygo, That's When You Know.
9: 14. 14.

0: No, do biegania to należy się zastanowić, czy ta piosenka jest dobra, bo naprawdę tempo niesamowite. A przy okazji, jeżeli chodzi o bestlistę, to ta piosenka w tym tygodniu notuje, no, można powiedzieć, że przestój. Bo 12 miejsce dzisiaj, 12 miejsce także w ubiegłym tygodniu i trzeci tydzień w bestliście Neptunica i Keep on Running. Wcześniej na miejscu 13, bardzo podobna sytuacja, no ale dotycząca innej piosenki. Modelki Włodarski, Lubię Cię jak lato, również trzeci tydzień w zestawieniu. Jeżeli chodzi o pozycję, porównując tę dzisiejszą z tą sprzed tygodnia, to tutaj się nie zmieniło. 13 dzisiaj i 13 w ubiegłym tygodniu. No i na otwarcie godziny, tutaj awans z kolei mamy z 15 na 14, trzeci tydzień, a tutaj trójka takim wspólnym mianownikiem jest Kygo i Carter Fate, That's When You Know. 605 notowanie bez listy trwa, 13 minut po godzinie 18, kolejna propozycja, proszę bardzo, od Agbe, czyli Agnieszki Brysiak. No ma już na koncie sporo piosenek, w tym jeden wielki hit, to o tym pamiętamy i cały czas gramy nagrany z Dawidem Narożnym kawałek Ona działa na mnie jak. A teraz gorąca propozycja na wakacje. Tak, tak. W końcu te się zbliżają. Agbe, z tobą lato.
1: Bestlista.
2: Bestlista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.

0: lista. Best lista. Best lista. Best lista. Best lista.
1: Po godzinie 18, gdy ten sygnał brzmi, no to oznacza, że po prostu w połowie drogi na szczyt jesteśmy dzisiejszego notowania oznaczonego numerem 605. Kto się spóźnił? Nic się nie stało. Już przypomnę, co się wydarzyło do tej pory. Na miejscu 20 Ekstazy, Pragnę Twojej Miłości, miejsce 19. Nowość, pierwsza z czterech, Armin van Buuren i Marlo X, Like a Child. Na 18 miejscu druga nowość, Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Na miejscu 17 trzecia nowość, Disco Boys i Ryder, Vabank. Na 16 Christian Marki, Fast Cars, Superstars. Na miejscu 15 najwyższa czwarta nowość, Piękni i Młodzi, Nie Daj Się Prosić. Na 14 Kygo i Carter Fate, That's When You Know. Na miejscu 13 Modelki Wodarski, Lubię Cię Jak Lato. 12 miejsce, Neptunika, Keep On Running. No i przed chwilą na miejscu 11, tutaj bez zmian, piąty tydzień w bestliście, Damian Force i Jordan Grace, I Feel Love. 10 notowanych piosenek przed nami, dwie propozycje do posłuchania także. No a wśród tych piosenek, które są notowane, ta o największym skoku oraz ta, która w bestliście jest najdłużej. I

0: wszystko wydarzy się do godziny 19. Krzysiek Skrzypkowski na ciąg dalszy bez listy. Zapraszam, jeżeli chodzi o miejsce 10, to mamy tutaj bardzo duży, ale nie największy awans dziś bez liście. Z 16, drugi tydzień u nas, no to chyba dobrze wróżę. Enjoy, czuję ten vibe.
1: Bestlista Vox FM 10.

0: Vox FM.
1: Tu, proszę Państwa, mamy ciekawe zestawienie liczby. No, w zasadzie 9, 9 i jeszcze raz 9, bo tak to wygląda. A rozkładając na czynniki pierwsze, to tak, po raz 9 w Westliście, 9 miejsce tydzień temu i 9 miejsce dzisiaj. Brave i Gone w 605 notowaniu Westlisty w Vox FM. Wcześniej na miejscu 10, po awansie przyzwoitym, ale nie największym z miejsca 16, ale biorąc pod uwagę, że to drugi tydzień w zestawieniu i taki awans, to chyba dobrze wróży na przyszłość. Enjoy z piosenką Czuję ten vibe. Na zegarze 27 minut po godzinie 18. Bestlista w Vox FM trwa, a przed nami czas na kolejną propozycję. Trzeba by się cofnąć w czasie. Do 2006 roku. Wtedy Wilki wydają album o tytule Obrazki, a na tym albumie między innymi znajduje się jedna piosenka, która potem staje się wielkim hitem. Na zawsze i na wieczność. 20 lat minęło. Czas na nową wersję. Funky Beats, Filip Max i Albert RCB. Na zawsze i na wieczność w propozycjach do Bestlisty.
0: Bestlista.
2: Bestlista.
0: Vox FM.
2: Propozycja.

0: Wspominałem, że w tej godzinie bez listy spotkamy się z nagraniem, które zanotowało największy skok w 605 notowaniu bez listy. No i właśnie jesteśmy przy tej piosence, a w zasadzie skończyliśmy jej słuchać. Na miejscu 7 po awansie z miejsca 12 to jest skok aż o 13 oczek. Po raz trzeci dopiero w bez liście, czyli kierunek na szczyt obrany. No to o tym dowiemy się oczywiście za jakiś czas. Colin i Blanka Niewinna. Wcześniej na miejscu 8 po delikatnym spadku z miejsca 3 Bibi Rexha i Faithless New Religion. 6, 5, 4, 3, 2, 1, to jeżeli chodzi o piosenki notowane w 605 notowaniu bez listy przed nami. Przed nami także jeszcze jedna propozycja, ale tak najbardziej przed nami to przerwa. Taka nie za długa, bo po niej, tutaj warto zostać na pewno z Vox FM, nagranie, które czwarty tydzień z bez liście, no jest fajnym awansem z 8 na 6 Eben Hollow. Już za chwilę.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować ministra?

0: 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
2: Best lista. Best lista.
3: Best lista.
2: Best lista.
3: Best lista.
2: Best lista. Fox FM. 6.

0: A tutaj mamy takiego typa, który się nazywa James Hype, a on to wie, jak nerwować piosenki z dużą ilością energii. Oto nowość od niego z dzisiaj. Serotonin, James Hype w propozycjach do Best Listy.
1: Best Lista Vox FM. Propozycja.

605 nadawanie bez listy w Vox FM trwa i nagranie, o którym wspominałem parę razy, ale nie mówiąc, że to właśnie o tę piosenkę chodzi. Teraz zabrzmiało na naszej antenie nagranie, które najdłużej w bestliście jest, bo 16 tygodni. Polo Vibes i Puls Miasta w dzisiejszym nadawaniu, 605 nadawaniu bez listy, no z malutkim spadkiem z miejsca drugiego na czwarte. 3-2-1 to jeszcze do zagrania przed nami, no ale nim nastąpi odliczanie pierwszej trójki, to pozwólcie, że przypomnę, jak bestlista powstaje, no bo 12 minut pozostało do godziny 19, a właśnie o godzinie 19 na naszej stronie voxfm.pl to dzisiejsze notowanie wyświetli się. I co się wtedy stanie? No a będą przy tych piosenkach dostępne plusy i

wniosek zarówno przy tych 20 notowanych, jak i 6 propozycjach. I wy, wklikając plus, dajecie wyraz poparcia, minus, no powiedzmy sobie szczerze, że z tam wysoką wysocznie halo, dajecie znać, co ma się wydarzyć w kolejnym 606 notowaniu bez listy. Właśnie później trwa liczenie, no i później za tydzień w piątek oczywiście kolejna bezlista będzie miała miejsce. Ale na razie uporajmy się z tą dzisiejszą 605 bezlistą. Co na trzecim? No tutaj już wiemy, te osoby, które bardzo uważnie śledzą bezlistę, doskonale wiedzą, że 4 piosenki, które w miejscu się zatrzymały, są już za nami, a więc miejsce pierwsze też nie jest utrzymane. Ale cały czas podium. Z pierwszego na trzecie, 5. tydzień w bezliście, Illenium, Ellie Goulding, Don't Want You Love.

0: 7 tygodni ta piosenka wędrowała w bestliście, to czasami w górę, to czasami w dół, aby w końcu znaleźć się na podium. No jeszcze to nie jest szczyt, ale drugie miejsce jest na pewno imponujące. Z 5 na 2, 7 tydzień w bestliście, topki, miły pan Defis, za wszystko i za nic. A wcześniej na miejscu 3 nagranie, które już było i to nieraz na pierwszym miejscu, w tym tygodniu spada cały czas będąc na podium, z 1 na 3, 5 tydzień w zestawieniu Ilenią, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. 4 minuty pozostały do godziny 19 i do zagrania pozostała nam tylko jedna piosenka. Krótko mówiąc, będzie tak. Przed 19 na pierwszym miejscu bez listy, a po 19 miksować będzie.
1: To wasz numer 1.
2: Number one.
1: W bestliście Vox FM.

I to jest szczyt 605 notowania bez listy Vox FM. Witamy na pierwszym miejscu po awansie z trzeciego w ubiegłym tygodniu, ósmy tydzień w zestawieniu Harris, Andy Dust i Zakaria. A z tym miksowaniem to oczywiście muszę dopowiedzieć, to było tak, że teraz oczywiście Harris pojawił się jako autor utworu Zakaria na za chwilę po godzinie 19, z racji tego, że weekend, że piątek, no to oczywiście również istety od DJ-a Harrisa. O godzinie 19 punktualnie także wiadomości Vox FM, za to ja serdecznie za dziś dziękuję. Przypominam, że kolejne 606 notowanie bez listy w piątek o godzinie 17 rozpoczyna się. Głosujcie na voxfm.pl.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny PME 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
0: Reklama.
3: USA wstrzymują rotację brygady pancernej rozmieszczonej w Polsce. O jej wycofaniu na razie nie ma mowy. Ma działać na niekorzyść sceny. Aktorzy z Teatru Polskiego chcą odwołania dyrektora. Festiwal naukowy dla każdego i to zupełnie za darmo. We wtorek rusza krakowski Copernicus Festival.
4: Na zegarach jest godzina 19. To czas na wiadomości w Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
3: Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał tam od jednego z polityków, że jest to policzek wymierzony Polsce. Wcześniej generał przekonywał też, że rezygnacja z wysyłania kolejnych żołnierzy było najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na Starym Kontynencie. Tymczasem polski premier zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo Polski. A w studiu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Dzień dobry.
3: Mateuszu, jak przebiegało wysłuchanie w kongresie?
5: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk rzeczywiście przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji i ma charakter stricte logistyczny.
3: To był Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa dla Jakuba K. To on w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił 27-letniego mężczyznę. Szczegóły zna nasza reporterka Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
6: W okolicach wartowni muzycznego miasteczka między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna. A nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
3: Oprócz kary więzienia zasądzono też 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego. Wyrok nie jest prawomocny. Że w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
7: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej scenę, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
3: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival. Mówi, że

0: rzecznik imprezy Diana Sołacka.
1: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu, mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy. Na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać.
2: Brzydka pogoda, proszę Państwa, będzie w weekend niestety. Dzisiaj jeszcze uważajmy na burze. Te mogą przynieść gwałtowne opady deszczu również. W miarę spokojnie będzie tylko na zachodzie oraz północy kraju. Jutro natomiast w całym kraju chmury, bez deszczu, tylko na północnym zachodzie. Burze mogą jeszcze pojawić się na Podkarpaciu. Jeżeli chodzi o temperatury, to od 13 stopni w Polsce centralnej do 18 na Podkarpaciu. Właśnie, niedziela, no trochę cieplejsza, do nawet 20 stopni w Białymstoku, no ale wszędzie jednak może popadać deszcz.
3: 3, 2, 1 DJ Harris in the

0: Janek!
1: Proud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
2: Autopromocja.
1: Znowu nie odpalił.

0: pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Reklama.
1: Popełnił samobójstwo podczas policyjnej interwencji. Nie żyje podejrzana o zabójstwa w Lubinie. Postępowanie wobec nauczycielki umorzone. Kobieta miała wyrzucić do kosza przedmiot w kształcie krzyża. Coraz więcej emerytów chodzi do pracy. Dlaczego seniorzy są wciąż aktywni zawodowo? Powiemy już za chwilę. Minęło 20. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zastrzelił się podczas próby zatrzymania przez policjantów. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób na osiedlu Przylesie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Tego 21-latka poszukiwano od środy. A w studiu jest nasz reporter Mateusz Chłystun, który śledzi tę sprawę. Co wiadomo o okolicznościach tego zdarzenia?
2: Policja o obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielu polskich
3: wsi, który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
4: Że to poszukiwany od środy podejrzewany o podwójne zabójstwo.
3: Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
4: Przypomnę, mężczyznę od środy poszukiwało blisko 300 policjantów z Dolnego Śląska. Obława ruszyła po tym, jak w jednym z mieszkań na osiedlu Przylesie ujawniono ciała dwóch osób. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, sprawca i ofiary znali się, a strzelaninę poprzedziło spotkanie towarzyskie.
1: A tą sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Dziękuję. Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielki z Kielna zostało umorzone. Pod koniec ubiegłego roku kobieta miała wyrzucić do kosza fragment przebrania halloweenowego, przedmiot w kształcie krzyża. Dyrektor placówki zawiesił ją w wykonywaniu obowiązków. Nauczycielka odwołała się od tej decyzji, a poparła ją komisja dyscyplinarna, dzięki czemu mogła wrócić do pracy. Kobieta tłumaczyła wcześniej, że przedmiot nie był symbolem kultu religijnego, ale plastikową zabawką, a ona sama interweniowała, gdy uczniowie zawiesili go w klasie za jej plecami i odmówili jego zdjęcia. Decyzja w sprawie nauczycielki nie jest prawomocna. Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W całym kraju liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła ponad 50%, mówi Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
5: Częściej okazują się równie ważne jak młody wiek czy do zdobywania nowych kwalifikacji. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich profesjonalizm, odpowiedzialność.
1: Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, po prostu muszą.
6: Są niskie emerytury, to na pewno ciężko się żyje. No ja też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
7: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu i
8: jeszcze w formie.
1: Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i na Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn niż seniorów. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich życia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubich.
9: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
1: Podczas zajęć testowany jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Jutro na sopockiej plaży ratownicy przeprowadzą ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Warszawa będzie światową stolicą koszyk-

0: Główki 3x3. Najlepsze drużyny globu przyjadą do Warszawy na Mistrzostwa Świata, które startują 1 czerwca na Placu Defilad. Pod Pałacem Kultury powstanie ogromna strefa dla kibiców, mówi dyrektor imprezy Przemysław Żółkowski.
1: To jest 13 tysięcy metrów kwadratowych Placu Defilad, który zostanie zaadaptowany na wielką koszykarską strefę.
0: Część spotkań oraz wejście do sportowego miasteczka będą dostępne za darmo dla mieszkańców i turystów. A jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to dziś przede wszystkim alerty burzowe. Za wyjątkiem zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego grzmieć będzie dzisiaj w całym kraju. Na termometrach od 3 stopni w Lubuskiem do 11 na Podkarpaciu, a jutro przelotne opady deszczu w całym kraju. No i oprócz tego około 16 stopni na plusie na termometrach, w Rzeszowie nawet do 18. Na barometrach 1013 hektopaskali, biometr jest na szczęście korzystny.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser edamrycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
2: Danie tutaj jest, Stokrotka.
1: Reklama.

teraz, już teraz przed wami DJ Harris in the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Reklama.
5: 5 Polaków z zarzutami pobicia nastoletnich Ukraińców grozi im 8 lat więzienia. Ptasia grypa znów na Lubelszczyźnie, to już 12 ognisko od początku roku. Wielka impreza lekkoatletyczna w Bydgoszczy, przed nami memoriał Ireny Szewińskiej. Minęła 21, słuchajcie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zero tolerancji dla agresji i żadnej taryfy ulgowej dla bandytów. Tak szef MSWiA komentuje sprawę pobicia trojga nastolatków z Ukrainy na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z nich trafił do szpitala. Napastnicy używali gazu pieprzowego i kastetu. Policjanci zatrzymali 5 Polaków w wieku od 15 do 18 lat, mówi minister Marcin Kierwiński.
6: Widzimy, że tych przestępstw jest więcej na tle ataków, jeżeli chodzi o kwestie narodowe, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie i tak będziemy robić. A muszę powiedzieć, że w tym zakresie nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy.
5: Policja jednak podaje, że obecne ustalenia nie wskazują, aby zdarzenie miało podłoże na tle narodowościowym. Trzech nieletnich uczestników

0: Świadków pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Dwóch pozostałych usłyszało zarzuty, za które grozi im 8 lat więzienia. Prokurator złożył wniosek do sądu o tymczasowy areszt. 33 osoby zakażone salmonellą w dwóch przedszkolach, placówki w Gorzowie i w Nowinach Wielkich. W Lubuskiem zamknięto. Mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu. Źródła bakterii nadal nie są znane. W przedszkolu nr 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Przypadki ujawniały się pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
1: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
0: Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. W obu przedszkolach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzeczem Podlaskim, gdzie hodowano 5 tysięcy kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
2: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania u

0: Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzeczem Podlaskim, gdzie hodowano 5 tysięcy kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
1: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania u

0: boju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
1: To już 12 ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie tylko od początku bieżącego roku. Gwiazdy lekkiej atletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli kartę. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
2: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
1: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawisze w Bydgoszczy wystartuje 29 maja. Do 22 ostrzeżenie od synoptyków przed burzami będzie wszędzie, za wyjątkiem tylko zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. A tak poza tym w całej Polsce jeszcze do tego wszystkiego opady deszczu, na południu może pojawić się grad. Na termometrach 3 stopnie na plusie w Lubuskiem, 11 najwięcej na Podkarpaciu. A jutro przelotne opady deszczu będą w całym kraju, a na termometrach od 16 stopni na plusie. W przeważającej części kraju 18 nawet w Rzeszowie.
3: 3, 2, 1.

0: nas DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w

0: codziennie po 9.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja.
0: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM. Fox FM. Feelings.

0: Dudle vs. DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: 3, 2, 1 DJ Harris.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

zapytać. On by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Poznań.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
2: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
1: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
3: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
4: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
3: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
1: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
5: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
1: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tzw. paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
5: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
1: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
6: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
1: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
7: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
1: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
1: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
1: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
1: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
1: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy.

0: i kontaktuje się prostymi słowami, porusza też palcami u nóg.
1: Po wypadku zawodnik Startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
0: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
1: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.

Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.

0: naszym zdaniem działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
1: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
2: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
1: To już 12 ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
3: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
1: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
4: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
5: Oczekiwaliście jakichś zmian?
4: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
5: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
4: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
1: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
6: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
5: Będzie bezpieczniej?
6: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
1: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady.

0: zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu, mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
1: Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
2: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego.
1: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

0: robią nam psikusa. Wygląda na to, że i CNN, i Reuters o tym przeciekają. Zamiast tych żołnierzy, którzy teraz wyjadą rotacyjnie z Polski, nie przyjadą rotacyjnie inni. Będzie luka.
1: No, informacja rzeczywiście jeszcze wciąż nie potwierdzona, ale bardzo zastanawiająca. I tak jak w przypadku Niemiec, no, o tych zmianach byliśmy już informowani wcześniej, no tak ta informacja dotycząca Polski i naszego bezpieczeństwa, no bardzo dziwna. Myślę, że ta sytuacja budzi po raz kolejny to samo pytanie, czy Polska jest gotowa do tego, żeby po pierwsze wypełnić w jakikolwiek sposób tą lukę i czy my w ogóle jesteśmy, niezależnie od tego, czy wojska amerykańskie będą stacjonować w Polsce, czy nie, gotowi do tego, żeby się obronić, bo kiedy my rozpoczynamy tą kadencję Sejmu, zacząłem żyć w przekonaniu bardzo smutnym, że w przypadku rzeczywiście pełnoskalowej inwazji Rosji, jeżeli będziemy patrzeć w tą stronę, na Polskę, no, przyjdzie nam niestety się bronić bardzo krótko, jeżeli ktoś nie przyjdzie nam z pomocą. I teraz pytanie, czy po 2 latach cokolwiek w tym zakresie się zmieniło.
0: Na szczęście premier Donald Tusk zapewnia nam tematy daleko mniej ważne, żeby odciągnąć naszą uwagę od rzeczy, które mogłyby nas zasmucić. I w trosce o nasz dobry humor, Rafał Trzaskowski transkrybował prawo niemieckie, dzięki któremu para LGBT+, chyba nie plus, LGBT po prostu, będzie mogła być związkiem partnerskim, takim paramałżeństwem. Poniekąd doskonałe rozwiązanie. Gdzieś ktoś założy w Unii Europejskiej sobie związek, a Polska go tylko legalizuje. Nie musimy niczego zmieniać w prawodawstwie.
1: O, sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej ponad 20 lat temu, nikt nie przypuszczał, że Unia będzie nam dyktować to, jak powinna rozwijać się nasza energetyka, jak się powinna rozwijać polityka migracyjna i nikt nie przypuszczał, że doczekamy 2026 roku i trzeba będzie dokonywać transkrypcji małżeństw jednopłciowych. To jest bardzo szeroki proces i to jest bardzo poważne zagadnienie. Dlatego, bo kiedy patrzymy
0: na... Premier uznał nie, że musimy, tylko że chcemy.

0: FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Grzegorz Płaczek, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji, jest naszym gościem.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
1: Kiedy my sobie mówimy dzień dobry, to Amerykanie

0: 2020 roku i trzeba będzie dokonywać transkrypcji małżeństw jednopłciowych. To jest bardzo szeroki proces i to jest bardzo poważne zagadnienie. Dlatego, bo kiedy patrzymy
1: na... Premier uznał nie, że musimy, tylko że chcemy.

0: dochodziło do sytuacji, że takie związki nabywały możliwości adopcji nie swoich dzieci. I to się dzieje, to jest proces, to nie są wyjątki, to jest coś, co można niemal uznać za pewnik. I teraz, jeżeli w Polsce dochodzi do symbolicznego wczoraj takiego dnia, to oznacza to, że rozpoczynamy również w Polsce pewien proces. Potwierdzeniem tego jest to, że kiedy jechałem do pana redaktora, biuro prawne przesłało mi informację, że za 2 tygodnie będziemy procedować ustawę dotyczącą osób bliskich. Oczywiście nazwa ustawy będzie bardzo neutralna, będzie bardzo piękna i dobra, natomiast w ostatnim zdaniu uzasadnienia czy w opisie do tej ustawy jest informacja, że ustawa będzie również wzmacniać rolę, uwaga, związków niezależnie od płci. Więc musimy się zastanowić, czy my, nasz naród, nasz kraj z 1000-letnią tradycją chcemy utrzymać pewne wartości.
1: Jak pan powiedział, te nasze 1000-letniej historii, to mój umysł nauczyciela historii szybko się, wie pan, rozgrzał. Przez setki lat w Polsce małżeństwo było sprawą rodzinną, prywatną. Potem zaczęto zapraszać księży jako gości. Pomysł, że trzeba uświęcić związek małżeński w kościele, torował sobie drogę akurat nie tylko w Polsce, ale przez wiele, wiele pokoleń. Także mamy dużą, powiedziałbym, możliwość sięgania do historii, ale kiedy tylko chce to zrobić, pojawia się Rafał Trzaskowski.
2: Moi współpracownicy rozmawiali z organizacjami, które walczyły o prawa społeczności LGBT w taki sposób, żeby to było po prostu jak najbardziej, po pierwsze, godnościowe, ale co najważniejsze, pełne i szczegółowe, więc wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce, natomiast rozporządzenie, myślę, że tę sprawę też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
1: I proszę pana, no tak uczciwie mówiąc, jest pewien przepis, który nie dotyczy pana, nie dotyczy też mnie, muszę tu tak się wyautować, że ja to wolę z dziewczynami, i dotyczy ludzi, którzy są dorośli, samodzielnie podejmują swoje decyzje życiowe. Argument, że jeśli dziś robimy to, to za 15 lat zrobimy zupełnie coś innego, jest z całym szacunkiem, ale argumentem uniwersalnym w każdej sprawie, nie? Jeśli dziś zaostrzymy przepisy kodeksu drogowego, to pojutrze zakażemy ludziom prowadzić auta albo wprowadzimy ograniczenie prędkości do 10 km. No może nie wprowadzimy za 15 lat, prawda?
0: Zapewniam
1: Więc
0: pana,
1: dać dorosłym ludziom prawo życia jak chcą. Czemu nie?
0: Zapewniam pana, że to jest na tapecie. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są chociażby słowa premiera Donalda Tuska, który niepytany zapewnił, że to, co się teraz wydarzyło w Warszawie, ma się nijak wobec możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, nie swoich dzieci. Jeżeli premier na to zwraca uwagę, to znaczy, że wie, że to jest punkt, który się gdzieś pojawia i próbuje się już teraz manipulować opinią publiczną. Nie zgodzę się z panem redaktorem ze stwierdzeniem, że to rozporządzenie i ta transkrypcja nie dotyczy ani pana, ani mnie. W rozumieniu takiego codziennego życia tak, natomiast wpływa ona na budowanie pewnego modelu rodziny. Zaczniemy spotykać te osoby na ulicy. Nie jest to nic złego w sytuacji, jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski i zawarł takie małżeństwo za granicą. Ta transkrypcja ma również wymiar symboliczny. Proszę i rozdzielajmy te dwie rzeczy. To, że będziemy uznawać te małżeństwa w Polsce homoseksualne poprzez transkrypcję, nie oznacza, że one na dzień dzisiejszy zdobywają jakiekolwiek prawa. To chodzi o sam tak naprawdę fakt, dokument, symbol rozpoczynający pewien proces. To, co najgorsze, jeżeli możemy mówić, że to jest coś złego, bo będą pewnie tacy z lewej strony, którzy będą tego bronić, to jest jasny sygnał dla nas, że idziemy w kierunku lewicowym.
1: Z prawej strony tak mówią. Na przykład ja się uważam, że reprezentanta bardzo prawej strony i wie pan, ten republikański, szlachecko-wolnościowy we mnie niewydłubany gen mówi, no słuchaj, chcesz, twoja sprawa. Gdyby, powiem panu jeszcze z szóstej strony, gdyby było tak, że dwie dziewczyny chcą koniecznie się związać związkiem partnerskim z jednym facetem, to chociaż nie chciałbym, żeby to był ja i nie chciałbym, żeby moja córka żyła w takim związku, no to szczerze mówiąc, dorośli ludzie, jeśli uznają, że w trójcy, jak w takim kiedyś opowiadaniu Stanisława Lema, dopiero w trójcy jest pełnia, no to wie pan, niech żyją po swojemu, prawda?
0: Ja
1: jestem wolnościowcem.
0: Ja nie mam absolutnie żadnego.
1: Zakazujemy dzisiaj małżeństw tego typu jak 1 plus 2, nie wiem dlaczego. Czy nie za dużo po prostu chcecie zakazywać jak na wolnościową partię?
0: Raz jeszcze, ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby ktoś budował swoje życie z partnerem bądź partnerką, którą uzna, bądź którego uzna za najlepszego. Natomiast czym innym jest

0: to, jak sobie prywatnie budujemy swoje życie, co stanowi prawo i jakie reguły gry i reguły również naszego codziennego funkcjonowania są regulowane przez ustawy, rozporządzenia czy konstytucję. Ja definiuję małżeństwo jako mężczyznę, jako kobietę i tutaj jakby się kończy dla mnie pewien obszar, gdzie możemy sobie wprowadzać dowolność, bo możemy za chwilkę dojść do...
1: Tak, to rozumiem, absurdu. To jest rozumowanie logiczne, ale związek partnerski, czy jakby go nie pięknie nie nazwać, nie zawiera słowa małżeństwo, można powiedzieć, wszyscy zadowoleni.
0: Tak, ale proszę zwrócić uwagę na to, że obecnie w bardzo dużej ilości, czy liczbie obszarów związki, które są związkami nieformalnymi, już mogą regulować czy realizować swoje prawa. Nie trzeba kolejnej ustawy, żeby móc się dowiedzieć o tym, jak ktoś się czuje, kiedy przebywa w szpitalu. Można kwestie również inne, które będą za chwilkę przedmiotem ustawy regulować, odnosi oczywiście

0: które są związkami nieformalnymi, już mogą regulować czy realizować swoje prawa. Nie trzeba kolejnej ustawy, żeby móc się dowiedzieć o tym, jak ktoś się czuje, kiedy przebywa w szpitalu. Można kwestie również inne, które będą za chwilkę przedmiotem ustawy regulować. One się oczywiście wiążą z tym, że trzeba iść do notariusza, natomiast są już narzędzia, z których mogą ludzie korzystać. I znowu, ta ustawa, czy to, co przed nami, to jest zalegalizowanie pewnego statusu tych par i to jest początek czegoś. Nie zgodzę się z argumentem pana redaktora. Dzisiaj dużo widzę tych takich miejsc naszego sporu, że nie ma pewności, że coś się wydarzy. No, jeżeli popatrzymy znowu na inne przypadki i na inne kraje Unii Europejskiej i widzimy, że te procesy trwają, to nie widzę powodu, dla którego w Polsce te same rzeczy nie miałyby być kopiowane.
1: Wie pan, tylko ja w tej szlachetnej oporze przeciwko zmianom cywilizacyjnym widzę wielki sens, kiedy dotyczy to moich prywatnych wyborów życia. Natomiast widzę mały sens, kiedy dotyczy narzucania moich prywatnych wyborów życiowych, co do których słuszności jestem przekonany, wszystkim innym. Wie pan, gdybyśmy byli obaj tak konsekwentnymi obrońcami rodziny, jakimi chcielibyśmy być, to powinniśmy zakazać w Polsce rozwodów, a parom żyjącym w nieformalnych związkach po prostu no, na tyle przykręcić śrubę, żeby w popłochu uciekły do Urzędu Stanu Cywilnego. To jest wielka zmiana cywilizacyjna, że zwłaszcza młode pokolenie unika związku małżeńskiego. Nie mamy na to rady i myślę, że są liczne rzeczy, na które nie mamy rady i pozostaje nam po prostu promowanie takiego modelu konserwatywno-liberalnego. Konserwatywny. Ja uważam, że najlepiej jak rodzina jest i to nawet wielopokoleniowa. Dzieci kłębią się, wnuki i tak dalej, prawda? Ciotki przyjeżdżają, rezydentki. No, ale liberalne. Wiem, że inni ludzie mają inaczej i nie chcę na to wpływać inaczej niż dobrym słowem.
0: Państwo i parlamentarzyści są odpowiedzialni właśnie za kształtowanie pewnego kierunku rozwoju narodu. Natomiast wątek zupełnie inny, ale też bardzo ważny. Dlaczego młodzi ludzie nie chcą zawierać związków małżeńskich? Bardzo często pojawia się w narracji, zwłaszcza obecnego rządu, argument, że chodzi o finanse. Otóż była organizowana kilka tygodni temu konferencja, którą zorganizował marszałek Bosak, dotycząca demograficznych problemów i również tam był oczywiście szeroki wątek, dlaczego ludzie młodzi nie chcą się żenić i proszę sobie wyobrazić, że nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, że ludzie młodzi nie chcą się na stałe wiązać, co oznacza, że mamy kryzys małżeństwa, mamy kryzys instytucji, która niesie za sobą te wartości jak wierność, jak budowanie pewnej przyszłości, pewnej rodziny. Ja to mówię jako osoba również...
1: Pan, bądźmy ostrożni, bo wiele osób żyjących nieraz po 30 lat w związkach nieformalnych jest wzorowo wierna sobie.
0: To prawda.
1: Kiedy, jeżeli chodzi o małżeństwa, no to jak dobrze wiemy, po prostu różnie to bywa, prawda?
0: To prawda, ja mówię o pewnym wzorze. No muszą być jakieś wzory, wobec których my będziemy...
1: Wzór jest taki, kocham cię, żyj ze mną. To jest wzór, który wielu ludziom wystarcza.
0: Ci, którzy się kochają, niech żyją ze sobą. Natomiast czym innym jest nasze życie prywatne, a czym innym jest to, w jakich obszarach i co chroni chociażby konstytucja, o której często zapominamy. I wrócę znowu do początku. Moim wzorem małżeństwa jest kobieta i mężczyzna. I to małżeństwo trzeba chronić, a każde inne wydarzenie, takie jak wczorajsze, czy takie jak ustawa, która będzie procedowana za dwa tygodnie, zaburza mi ten porządek, z którym obecnie się zgadzam, a od wczoraj już trochę mniej.
1: Proszę pana, pora na to, żeby zacytować wielkich klasyków. Lasy powinny być prywatne. Którego z wielkich klasyków cytuję?
0: To temat rzeka, proszę mi przypomnieć.
1: Sławomira Mecena.
0: To temat rzeka dotyczący lasów. Lasy niestety od wielu, wielu lat są niszczone nie tylko w Polsce, ale również za granicą. I to jest bardzo oczywiście duże uproszczenie. To nie jest kwestia tego, czy lasy w mojej ocenie mają być prywatne, czy nie, tylko czy one mogą być dobrze zarządzane, będąc w rękach państwa. Jeżeli państwo w ostatnich latach pokazuje, że lasy są wykorzystywane do obsadzania stanowisk z punktu widzenia tych organizacji zarządczych przez swoich, przez ludzi niekompetentnych i w ostateczności, na samym końcu tego procesu lasy zamiast się rozwijać są zabijane, no to coś jest ewidentnie nie tak. I teraz pytanie, czy państwo, jako instytucja, jako politycy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Jeżeli tak, jeżeli jesteśmy w stanie zarządzać, to, no, no to należy to robić. Natomiast jeżeli nie, no to trzeba się zastanowić, czy alternatywą, czy częścią zmiany tego systemu nie powinna być również możliwość, że ktoś ewentualnie będzie zarządzał lasem, jeżeli potrafi to robić lepiej, bo na samym końcu chodzi o przyrodę. Natomiast nie chodzi na pewno tutaj w żaden sposób o wyprzedaż majątku tylko dlatego, żeby ją
1: wyprzedać. Trochę chodzi, bo wie pan, przez dziesiątki lat my jako społeczeństwo utrzymujemy z naszych pieniędzy lasy państwowe. W zamian za to możemy przynajmniej chodzić do lasu, kiedy nam się żywnie podoba.

0: ktoś nie wpadnie na taki pomysł, że w czasie COVID-u nie wolno, to akurat chyba jest pierwsze miejsce w rankingu najdziwniejszych decyzji.
1: Gospodarka leśna,
0: i co teraz? To ja utrzymywałem lasy państwowe, i moi rodzice i moje dzieci, a teraz przyjdzie prywatny je.
1: Rozumiem, że pan bardzo upraszcza, bo rozumiem, że pan zbudował teraz taką narrację, że ktoś, jeżeli przejmie zarządzanie nad potencjalnie jakimś kawałkiem lasu, od razu to ogrodzi i zrobi bilety.
0: I wytnie, wie pan, co lepsze drzewa, sprzed Austriakom.
1: Tak, tak. Oczywiście ta polityka musi być znacznie prowadzona w bezpieczniejszy sposób. To nie chodzi absolutnie o to, żeby komuś coś nagle sprzedać, ten ktoś nagle ma ten las wykarczować i tam się ma już nic więcej nie dziać. Wrócę znowu do mojej pierwszej części wypowiedzi. To chodzi o to, czy jesteśmy w stanie znaleźć taką formułę w państwie, jeżeli dobrze rozumiem słowa prezesa, żeby dany kawałek lasu, który nie jest poprawnie zarządzany, mógł być zarządzany przez kogoś innego. Natomiast nie jest to postulat, który pojawia się w naszej codziennej narracji. Proszę spać spokojnie, proszę potem nie tworzyć nagłówków, że Konfederacja jest za tym, żeby sobie wyprzedawać lasy, bo to zupełnie nie o to chodzi.
0: Wie pan, trochę wprowadziłem tę narrację o lasach dlatego, że ona, wydaje mi się, świetnie wprowadza nas w taki możliwy konflikt ideowy w ramach Konfederacji. No, wyobrażam sobie wielu narodowo patrzących na sprawy polskie Konfederatu, mówiących, no przepraszam, ale lasy będą narodowe, ponieważ należą do narodu, gdyż są narodowe. I wielu takich bardziej wolnościowo myślących, mających tak, wszystko jedno, kto zarządza lasem, byle zarządzał dobrze. I w ten sposób zręcznie, w moim mniemaniu, przeszedłem do konfliktu wewnątrz Konfederacji. Jak to jest, że Krzysztof Bosak udziela Sławomirowi Mentzenowi takich lekcji dobrego zachowania? Co należy mówić o generałach, a czego nie należy?
1: Dobrze, zamknę jeszcze jednym zdaniem tylko tamten
0: może
1: wątek.
0: Może kilkoma, lasy są super.
1: Bo pan redaktor rozpoczął ten wątek o lasach, natomiast generalnie my w Konfederacji uważamy, że tam, gdzie państwo zawodzi, należy się zastanowić, czy nie ma jakichś alternatywnych rozwiązań, natomiast nie jest to absolutnie tożsame z tym, że ta decyzja powinna zapaść tu i teraz bez żadnych konsultacji, bez głębszego zastanowienia się. Pewne skróty myślowe, bardzo mało czasu w mediach czasami są stosowane, natomiast sprawy nie są aż tak bardzo proste. Natomiast jeżeli chodzi o konflikt, no ja na co dzień prowadząc pracę klubu współpracuję zarówno z posłami Nowej Nadziei, jak i Ruchu Narodowego. Jesteśmy koalicją, czyli tworzymy konfederację i są to jednak dwie odrębne partie, dwóch różnych liderów i w sposób naturalny, tak jak w rodzinie, dochodzi czasami do... Nie chcę tego nazwać sporem, natomiast do rozmów. Te rozmowy czasami są prostsze, czasami są nacechowane większą energią, ale ja akurat osobiście to lubię, dlatego że kiedy na klubie dyskutujemy na temat ustawy i posłowie jednej partii, drugiej partii widzą sprawy trochę inaczej, oceniają jedni bardziej rzeczywistość po swojemu, inni po swojemu, to nam rozpoczyna dyskusję. Nie przestrzegałbym oczywiście, ale to nie da się tego niestety prosto zrobić, żeby media nie manipulowały, nie piję do pana redaktora, ale do tych nagłówków, które czasami mi się pojawiają w internecie i żeby od razu nie przenosiły jakichkolwiek rozmów czy wzajemnej wymiany zdań na taką płaszczyznę, że Konfederacja zaraz się rozpadnie albo że my się kłócimy. Nie kłócimy się w Konfederacji, jesteśmy stabilnym klubem, stabilną partią.
0: Moja manipulacja medialna jest trochę inna, bo ja nie twierdzę, że się...
1: Czy dokonał pan manipulacji?
0: Dokonuję, teraz właśnie wchodzę w najlepsze. Ja oczywiście uważam, że jak się ludzie się kłócą w firmach, ludzie się kłócą w polityce, ludzie się kłócą w mediach. Po prostu to jest część życia. Trzeba po prostu umieć dalej po kłótni robić coś razem. Więc to
1: jest ta pierwsza część manipulacji, bo my się nie kłócimy.
0: Nie, chodzi o to... No oczywiście, jeszcze lepsze są po prostu merytoryczne spory, z których słynie świat polskiej polityki. Natomiast wie pan, ja się zastanawiam, i to tak poważnie się zastanawiam, czy to nie zaszkodzi wam w dłuższej perspektywie, bo...
1: Nagłówki gazet mainstreamowych?
0: Wyborczych notowaniach. Dlatego, że wyobrażamy sobie taką sytuację, że Konfederacja wchodzi do rządu, to się po prostu ma prawo wydarzyć, bo po to istnieje ruch polityczny, i ma swojego ministra obrony narodowej, który krytykuje generała Kukułę, mówi, no ten facet się utrzymuje nieustannie, a przecież jak był nienormalny, tak jest. Ale część zaplecza tego naszego polityka z Konfederacji mówi, ale co ty opowiadasz? Generał jest dobry, tak nie wolno mówić. Ponieważ dobrze pamiętam czasy akcji wyborczej Solidarność i tego typu zachowań, które doprowadziły akcję wyborczą Solidarność do klęski wyborczej, to zastanawiam się, czy to jest takie, wie pan, wise, czy to jest takie mądre, żeby mieć tego typu spór w Konfederacji na zewnątrz uwypuklony, który pokazuje, aha, to jak będą w rządzie, jeden będzie w rządzie, a drudzy koledzy z jego własnej partii będą go krytykować.
1: Czy to, że są jakieś frakcje, grupy czy

0: partię w ramach koalicji, to jest to w sposób naturalny musi budzić wewnętrzne debaty. No inaczej byłoby po pierwsze nudno, a po drugie inaczej okłamywalibyśmy naszych wyborców. Ja widzę to raczej jako nasz absolutny atut. Partie, które wspólnie walczą o to, żeby dojść do władzy, jak dotychczas pokazują, że potrafią ze sobą rozmawiać i pomimo tego, że czasami są trudniejsze momenty, zawsze idą razem z biało-czerwonym sztandarem, więc raczej nie dopatrywałbym się tutaj słabości partii, tylko raczej pokazania i potwierdzenia tego, że jesteśmy w stanie wspólnie pracować i to tylko i wyłącznie z mojego punktu widzenia powinno również pokazywać, że w przypadku trudnych koalicji w przyszłości, bądź rozmów trudnych o potencjalnych koalicjach, raczej powinna splasować na plansze polityczne jako partię, z którą można porozmawiać. Ja mam naprawdę podziurki w nosie sytuacji, kiedy jeden polityk nie odzywa się do drugiego tylko dlatego, że się poobrażali z mównicy sejmowej. Nie na tym polega polityka. Nie po to nas wyborcy wybrali do parlamentu, żebyśmy zachowywali się jak dzieci w piaskownicy. I uważam, że umiejętność rozmowy czasami w trudnych warunkach i czasami przy wysokim poziomie napięcia czy przy jakimś mniejszym czy większym sporze, no to jest rzecz, którą powinniśmy zarządzać i wydaje mi się, że robimy to bardzo sprawnie.
1: Ale jeszcze sprawniej robi to Prawo i Sprawiedliwość. Tam to mają dopiero pęknięcie na frakcje. Teraz pozwoli pan, że odwołam się do Super Ekspresu. Druga i trzecia strona. Kaczyński likwiduje frakcję Morawieckiego. No, chodzi o decyzję prezesa, że jednak nie będzie tego stowarzyszenia Rozwój Morawieckiego w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Co na to odpowiada były premier? Odpowiada oczywiście, nie dam się wyrzucić ze stowarzyszenia Rozwój i nie dam się wypchnąć z PiS.
0: Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości jest dosyć poważna i proszę mi pozwolić, ale pozostawiam spory dotyczące innych partii opozycyjnych wewnątrz tych partii. Nie zamierzam tego komentować. Przypatrujemy się oczywiście tej sytuacji, ale nie nadmiernie. Zdajemy sobie sprawę, że może dochodzić do różnych tarć, do różnych rozpadów. Nie każdy jest tak zaszantażowany jak obecnie koalicja rządowa przez premiera Donalda Tuska, że krótko mówiąc, tutaj już jest, chodzi o władzę, pieniądze i wpływy. Prawo i Sprawiedliwość to partia, która utraciła władzę, w związku z tym nie ma tam takich narzędzi nacisku. Różnie może być. Za półtora roku, kiedy będziemy, wierzę głęboko, siadać do stołu negocjacyjnego z innymi partiami, dziś nie byłbym w stanie z pewnością powiedzieć ani panu, ani widzom, z kim przyjdzie nam rozmawiać, dlatego że życie pokaże, półtora roku to naprawdę długi okres czasu w polityce.
1: Ale może wie pan, to jest dziś ten moment, żeby usiąść do rozmów, powiedzieć: Mateusz, owszem, jesteś odpowiedzialny za maseczki na twarzy, nigdy ci tego naród konfederacki nie wybaczy, ale masz dość prorynkowe wypowiedzi, które nam odpowiadają, zdroworozsądkowe w sprawie polityki Polski wobec Niemiec. Krótko powiedziawszy, chodź, porozmawiajmy. Konfederacja, jak sama nazwa wskazuje, jest wielonurtowa. Jeszcze nie tak dawno była trzynurtowa. Może nam brakuje tego trzeciego nurtu, nawróconych pisowców.
0: Muszę pana pewnie zasmucić. Życie posłów i parlamentarzystów naprawdę nie kręci się wobec tego, co będzie za półtora roku, tylko mamy bardzo dużo pracy tu
1: to
0: i teraz.
1: Dziś zaproś, zadzwońcie do Mateusza Morawieckiego.
0: I teraz i na tej pracy się skupiamy.
1: Grzegorz. I dawaj.
0: Z jednej... Dobrze, jakby nie podejmę tej narracji, natomiast pozwoli pan redaktor, że się odniosę do tej naszej codziennej pracy, żeby też widzowie zrozumieli. Oczywiście, że są luźne rozmowy wewnętrzne. No to byłoby nielogiczne, gdybym państwu mówił, że w ogóle o tym nie rozmawiamy i nie zastanawiamy się, jak to może być. Natomiast wiemy, że żeby

0: Które uważam, że są źle zarządzane i chciałbym mieć 100% pewność, że alternatywne rozwiązania, które przedstawia i będzie przedstawiać Konfederacja, są sprawdzone, skonsultowane i nie będziemy popełniać tego błędu, który został popełniony przez obecny rząd. To znaczy nie chcielibyśmy na pewno dojść do władzy i się wtedy dopiero zastanowić, jak i co zrobić, bo to zdajemy sobie sprawę, że jako Konfederacja będziemy mieć unikalną szansę wprowadzenia jakichś reform, jeżeli tak wyborcy zdecydują. Natomiast, tak jak mówię, nie wiadomo jeszcze z kim, nie wiadomo w jakiej sile. Inaczej się będzie negocjować, kiedy będziemy mieć 60 szabel w polskim parlamencie, jeżeli 100. Więc na razie musimy się skupić na naszej pracy, bo wierzymy, że niezależnie od tego, ile potem kto banerów powiesi i ile billboardów zaprezentuje swoim wyborcom, no to my, ponieważ już jesteśmy w rządzie, będziemy oceniani poprzez z perspektywy pracy, którą teraz wykonujemy. Staram się wykonywać rzetelnie. No.
1: Jest taki sondaż w Super Ekspresie dotyczący wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Czy uważasz, że partia Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie? 77% mówi nie. 11% mówi, że tak.
0: To by oznaczało, że jeżeli mielibyśmy usiąść również z Prawem i Sprawiedliwością do stołu negocjacyjnego, to będziemy wtedy negocjować na dzień dzisiejszy z prezesem Kaczyńskim.
1: Ten sondaż pisowski wprowadza nas pięknie w drugi sondaż i ostatni dzisiejszej naszej rozmowy, ale ten już poprzedzony będzie tabliczką Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, że wie pan, w Szwecji 70% obywateli jest, określa się jako przeciwnicy baz amerykańskich. W ogóle w wielu krajach tak jest, że są wysokie te wyniki antybazowe. I to są te kraje, w których nie ma baz amerykańskich. Bo już w Anglii, gdzie jednak są, w Niemczech, gdzie jednak są, procent przeciwników baz i zwolenników zaczyna się wyrównywać. A gdzie jest najwięcej zwolenników baz amerykańskich?
0: W Polsce.
1: W Polsce. Ponad połowa z nas jest za tymi bazami, a 23% jest przeciwko. Zastanawiam się, co jeszcze musi Polska zrobić, żeby Ameryka nie robiła nam psikusów, takich jak ta decyzja być może jeszcze, znaczy już chyba podjęta, ale może być w każdej chwili zawieszona, o tym, żeby nie dopychać więcej żołnierzy do polskich baz, tylko wręcz przeciwnie, ujmować amerykańskich żołnierzy z polskich baz. Nie jesteśmy już tak proamerykańscy jak wzorowo, jak prawie jak Izrael.
0: To nie chodzi tylko i wyłącznie o obronność, panie redaktorze. To pytanie do klasy politycznej, również do dziennikarzy, co my powinniśmy zrobić, żeby przestać, mówię tutaj o tych, którzy obecnie rządzą i mówię to ze wstydem, co zrobić, żeby przestać manipulować opinią publiczną i podawać półprawdy i co zrobić i czy jesteśmy państwem, które w sytuacji zagrożenia, ale w sytuacji nie tylko jeśli chodzi o zagrożenie militarne, ale każdego zagrożenia związanego chociażby ze służbą zdrowia, czy my naprawdę jesteśmy państwem, które zawsze musi podejmować jakieś decyzje i przeżywać jakiś szok w sytuacji, kiedy coś się naprawdę dzieje złego, czy nie możemy zarządzać tym państwem, czyli planować albo reformy, albo wprowadzać jakieś zmiany wtedy, kiedy wiemy, że coś nadchodzi. To, że katastrofa nadchodzi chociażby w tej kwestii związanej z naszym zdrowiem, to my już wiemy od lat. I teraz pyta pan o obecność amerykańskich żołnierzy, ale ja bym to rozszerzył znacznie szerzej, bym podszedł do tematu w kwestii chociażby też migracji, dlaczego znowu czekamy, cieszymy się, że ten pakt migracyjny, że teraz przez rok go jednak nie, znaczy wdrożyliśmy go, ale nie będziemy musieli by płacić, jak za chwilkę by najprawdopodobniej będziemy musieli. No to są takie decyzje, które powinny zostać podejmowane, nie są i nie oczekuję, jeżeli przez dwa lata ponad rząd obecny nie wprowadzał żadnych poważnych reform, nie oczekuję, że one teraz będą wprowadzane, bo za chwilkę mamy wybory, żaden rząd nie podejmie takiego ryzyka.
1: Do tego zmierzam. Przecież to będzie katastrofa wizerunkowa polskiego rządu, jeżeli trochę mniej Amerykanów będzie tutaj stacjonowało. Militarnie to nie ma istotnego znaczenia, ale wizerunkowo tak. Tyle razy Karol Nawrocki przestrzegał. Nie psujcie kontaktów z Ameryką. I proszę bardzo, popsuli. Jeszcze
0: po pierwsze jest... poczekajmy.
1: I od razu jest kara. Nie chcecie jechać na tym? Mówić, rząd okłamał ludzi, bo mieli być Amerykanie, a ich nie będzie. Włon, Tusk, do Berlina. Niech żyje Polska. No każdy tak zrobi na pana
0: miejscu. Po pierwsze poczekajmy, czy to się potwierdzi. Po drugie, mam nadzieję, że nie każdy by tak zrobił na naszym miejscu i na miejscu Konfederacji. Staramy się nie żerować na jakichś sytuacjach, które są niebezpieczne dla Polski. sytuacji, tylko próbujemy konstruktywnie rozmawiać. I oczywiście najprostszym schematem byłoby

natychmiast zarzucić internet jakimiś negatywnymi opiniami, ale komu to coś zmieni? Należy się zastanowić, dlaczego, jeżeli do tego dojdzie, dlaczego do takiej sytuacji miałoby dojść i czy mam jakąkolwiek inną alternatywę, czy wyobrażam sobie przy wsparciu Pałacu Prezydenckiego, można jeszcze zacząć rozmawiać ze stroną amerykańską i uwrażliwić ich, że my żołnierzy amerykańskich potrzebujemy. I nie chodzi o uległość, tylko chodzi o to, że i to nie chodzi o 5 tysięcy żołnierzy. Po pierwsze, obecność 5 tysięcy żołnierzy, zakładam, że skromnie licząc, pociąga pewnie kolejną pracę i kolejną liczebność również osób wokół wojska pewnie w wysokości 15.

jeszcze zacząć rozmawiać ze stroną amerykańską i uwrażliwić ich, że my żołnierzy amerykańskich potrzebujemy. I nie chodzi o uległość, tylko chodzi o to, że... I to nie chodzi o 5 tysięcy żołnierzy. Po pierwsze, obecność 5 tysięcy żołnierzy, zakładam, że skromnie licząc, pociąga pewnie kolejną pracę i kolejną liczebność również osób wokół wojska pewnie w wysokości 15.

0: stacjonuje tutaj duża grupa ich żołnierzy, no bo stacjonowanie większej liczby żołnierzy pociąga za sobą z automatu również szerszy mechanizm związany chociażby z logistyką, więc to nie chodzi tylko i wyłącznie o 5 tysięcy żołnierzy, to chodzi o znacznie coś poważniejszego.
1: Dziękuję bardzo. Grzegorz Płaczek, Konfederacja.